Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
5: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko, co złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
1: Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni. Zauważymy może, moi drodzy, że dziś zaczynamy liturgię mszy świętych codziennych, tak zwanych dni powszednich, czytać fragmenty wzięte z Ewangelii według świętego Mateusza. To dzisiejsze słowo prowadzi nas na górę. Tam mamy słuchać słów Jezusowej nauki. Ten rozdział rozpoczęty dzisiaj i kolejne dwa będą nam przedstawiać to, co zwykło się nazywać kazaniem na górze. A zaczyna się ono od błogosławieństw ewangelicznych. Kolejne zdanie. Każde z nich zaczyna się od słowa błogosławieni. Jezus pokazuje nam tych, którzy są błogosławieni. Są, mówiąc może bardziej zrozumiane, szczęśliwi. Być błogosławionym, być szczęśliwym. Pragnienie każdego człowieka. Często takie życzenia też składamy. Życzymy ci szczęścia.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A dziś jest poniedziałek, 8 czerwca, minuta po godzinie 7. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Dziś imieniny obchodzą Jadwiga, Jakub i Seweryn. Słońce wstało o godzinie 4:07, zajdzie 4 minuty przed 21:00. To są najdłuższe dni w roku. Dzień trwa 16 godzin 49 minut i już jest krótszy od najdłuższego dnia w roku. Tylko o 9 minut dłuższy od najkrótszego, o 9 godzin i 17 minut. Za 12 dni witamy lato. A dziś Łomża staje się areną bardzo ważnych wydarzeń i miejscem bardzo ważnych wydarzeń, ponieważ dziś rozpoczyna się trzydniowe zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Do naszego miasta przyjeżdżają biskupi z całego kraju, aby obradować nad najważniejszymi sprawami dotyczącymi życia Kościoła w Polsce. Będziemy o tym dzisiaj mówić bardzo dużo, także w rozmowie z gościem dnia. Już za chwilę więcej, nad czym biskupi będą obradowali, powie biskup Tadeusz Bronakowski o godzinie 8:40, około 8:40. Także transmisja briefingu przed tym spotkaniem z udziałem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Warto więc dzisiaj z nami być. Kilka słów o pogodzie za niecałe 3 minuty. Dzień dobry.

Poranek w regionie jest naprawdę piękny, dużo słońca i naprawdę też ciepło, bo 17 stopni już teraz na termometrach w naszym regionie. Temperatura maksymalna wyższa, 22 stopnie, ale spodziewajmy się w drugiej części dnia przelotnych, ale jednak opadów deszczu. Jutro za to poczujemy lato w pogodzie, bo 27 stopni na termometrach. Zobaczymy, w najcieplejszej chwili dnia będzie, więc gorąco. W kolejnych dniach, cóż, tu dobrych wiadomości już niestety nie mam. Temperatura spadnie poniżej 20 stopni i do końca tygodnia bądźmy przygotowani na opady deszczu. W czwartek tylko 15 stopni.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
1: Ogłoszenie nadawcy.

0: Od dziś Łomża będzie gospodarzem trzydniowego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Do miasta przyjadą biskupi z całego kraju, aby obradować nad najważniejszymi sprawami dotyczącymi życia Kościoła w Polsce. Zebrania plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbywają się kilka razy w roku. Najczęściej biskupi spotykają się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, ale jedno z posiedzeń jest posiedzeniem wyjazdowym. Wybór Łomży na miejsce obrad ma wymiar jubileuszowy. Diecezja łomżyńska świętuje ważne rocznice w swojej historii. Mówi biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: W dniach od 8 do 10 czerwca odbędzie się w Łomży 405. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Będziemy dziękować Bogu za 100 lat istnienia diecezji łomżyńskiej. Za 500 lat istnienia Kościoła Świętego Michała Archanioła w Łomży, obecnie katedry. Dziękować za wizytę Świętego Jana Pawła II w Łomży przed 35 laty. Najserdeczniej zapraszam do katedry łomżyńskiej na uroczystą Eucharystię z udziałem księży biskupów 8 czerwca o godzinie 18 i później braterskie spotkanie przy katedrze.
0: Ta msza święta dziś o godzinie 18 będzie transmitowana także na antenie naszego radia, dodam. Biskupi będą także sprawować Eucharystię w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego, zbudowanym jako wotum za 1000 lat obecności chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej, dodaje biskup Tadeusz Bronakowski.
1: Księża biskupi 9 czerwca o godzinie 7 odprawią mszę świętą w kościele Krzyża Świętego w Łomży, który został zbudowany jako wotum wdzięczności za 1000 lat chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej. Także serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Otoczmy, kochani, naszą gorącą modlitwą. To historyczne, niezwykle ważne wydarzenie i prośmy Boga o Jego błogosławieństwo dla naszej łomżyńskiej diecezji i Kościoła w Polsce.
0: A jeśli chodzi o temat obrad, to będą to głównie takie tematy jak parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym, katecheza parafialna, a także recepcja w Polsce posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. A to jest Radio Nadzieja w poniedziałek, 8 czerwca, już kwadrans po godzinie 7.

0: Trzydniowe zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski rozpocznie się dziś w Łomży podczas obrad. Poruszone będą tematy m.in. katechezy w Polsce. To temat wiodący, mówi biskup łomżyński Janusz Sepnowski. Posłuchajmy.
1: Na pewno tym tematem takim wiodącym to będzie katecheza i na pewno będzie też takim tematem, do którego się też już bardziej konferencja się przygotowuje merytorycznie, to będzie katecheza parafialna, bo trzeba też na to wszystko spojrzeć, że jeśli ktoś wybrał jakąś taką opcję ideologiczną, to nie wiemy, czy ta katecheza przetrwa w szkole i trzeba będzie to czynić w naszych parafiach.
0: Mówił biskup Janusz Sepnowski na antenie Radia Nadzieja. Przypominam, że około godziny 8.40 transmisja briefingu przed zebraniem plenarnym Konferencji Episkopatu Polski z udziałem biskupa Janusza Sepnowskiego i jeszcze po godzinie 8.00 jedna rozmowa Kasi Polewko z arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

Jeśli chodzi o plan transmisji na najbliższy czas związany z zebraniem plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, to dziś o 18:00 transmisja mszy świętej z Łomżyńskiej Katedry, jutro o 7:00 transmisja mszy świętej z Kościoła pod wezwaniem Krzyża Świętego w Łomży i w środę także o godzinie 7:00 transmisja mszy świętej z Kaplicy Seminaryjnej. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa. Po godzinie 8:00 też kilka rozmów, ważnych rozmów dla Państwa przed tym zebraniem, a więc arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, będzie naszym gościem, a także biskup Robert Chrząszcz, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa i migracji Polski. Będziemy transmitowali także briefing przed rozpoczęciem obrad, to przed godziną 9:00. Więc już Państwa teraz serdecznie na te transmisje, na te rozmowy zapraszamy. Zachęcamy także, aby odwiedzać naszego radiowego Facebooka. Tam będzie dużo zdjęć, dużo filmów, dużo rolek, więc będą mogli Państwo zobaczyć, jak to wygląda i zobaczyć też pracę dziennikarzy Radia Nadzieja związaną właśnie z zebraniem plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Już za 20 minut, 8:00.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: A jeśli chodzi o pogodę, drodzy Państwo, to dziś pogoda będzie spokojniejsza niż wczoraj, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz. W dużej części kraju ma być dziś słonecznie.
1: Więcej słońca, przelotne opady deszczu na północy i północnym wschodzie kraju. Na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Temperatura maksymalna w poniedziałek od 17 stopni nad morzem, około 20 stopni na północnym wschodzie, do 22-24 w centrum i do 26-27 na zachodzie i południowym zachodzie.
0: A jutro przez Polskę będzie przemieszczał się kolejny front z opadami oraz burzami. Na zachodzie będzie nieco chłodniej, w centrum, na wschodzie bardzo ciepło. Jutro u nas w regionie nawet 27 stopni, więc bądźmy przygotowani dziś na przelotne opady deszczu, które w regionie mogą się pojawiać w drugiej części dnia i jutro na gorącą aurę, nawet do 27 stopni. Za to od środy ochłodzenie tylko 18, w czwartek 15 stopni.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.

A w sobotę 4 czerwca na Polach Lednickich odbyło się 30. spotkanie Lednica 2000. Tegoroczne wydarzenie przebiegało pod hasłem Genezis, nawiązującym do początków stworzenia człowieka, jego relacji z Bogiem oraz odkrywania własnej tożsamości. Tysiące młodych ludzi z całego świata przyjechało na Lednicę, aby wspólnie modlić się, uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach i koncertach, a także po raz kolejny przejść przez symboliczną bramę Rybę. Hasło miało zachęcić uczestników do powrotu do źródeł i odkrycia prawdy.

0: O tym, kim są w oczach Boga. O znaczeniu tegorocznego motywu mówił rzecznik prasowy spotkania Lednica 2000, ojciec Tomasz Nowak.
1: Przeżywamy dzisiaj 30, to znaczy jubileuszowe, jak wiemy, spotkanie młodych na polach lednickich pod hasłem Genesis, z greckiego nowy początek. Też to jest początek Księgi Rodzaju, początek Ewangelii Świętego Jana, więc też na jubileusz chcieliśmy to podkreślić. Jednocześnie, tak jak mamy w tym logo, które jest przedstawione w tym roku, drzewo, które sięga swoimi korzeniami do źródła, w naszym wypadku tutaj do jeziora Lednica, do źródeł chrzcielnych, początków chrześcijaństwa w Polsce, ale też wiemy, że właśnie przez chrzest jesteśmy dziećmi Bożymi, to znaczy też te spotkania mają sens tylko wtedy, kiedy rzeczywiście sięgają do tych wód chrzcielnych. I później z tych korzeni wyrasta piękne drzewo, na tym logo jest w kształcie krzyża. 30 lat spotkań to już naprawdę dużo. Ci, którzy byli młodzi 30 lat temu, już przywożą swoje dzieci, a nawet wnuki na pola lednickie, z czego się bardzo cieszymy. Dlatego w koronie tego drzewa są już owoce, bo no, to jest, można powiedzieć, setki tysięcy młodych ludzi, którzy przewinęło się przez pola przez te lata. No i jeszcze w koronie tego drzewa są ptaki, jako symbol tych, którzy niosą to przesłanie lednickie na cały świat.
0: Tegoroczna Lednica po raz kolejny pokazała, że młodzi ludzie cały czas poszukują przestrzeni do spotkania z Bogiem, zadawania pytań i budowania wspólnoty na polach lednickich. Nie brakowało modlitwy, radości, rozmów, ale także momentów głębokiej refleksji.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

8:09 na radiowym zegarze. Słuchają Państwa Radia Nadzieja. Dziś jest poniedziałek, 8 czerwca. W Łomży rozpoczyna się trzydniowe zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Biskupi z całego kraju zjeżdżają do Łomży. Świętujemy stulecie diecezji łomżyńskiej, dlatego to wyjazdowe posiedzenie odbywa się właśnie w Łomży. Przed nami kilka rozmów w tej godzinie, które Państwu zapowiadaliśmy. Kasia Polewka je dla Państwa poprowadzi. To między innymi arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Mam nadzieję, że za chwilę już będziemy mogli porozmawiać. Będzie także rozmowa z biskupem Robertem Chrząszczem, biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej. Transmisja także briefingu zapowiadającego spotkanie, zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski także w tej godzinie będzie, więc bądźcie Państwo z nami.

Wyrzucamy gniew, bo to jest naprawdę przepiękny poranek. Poranek, bo w drugiej części dnia możliwe są przelotne opady deszczu. Pamiętajmy o tym. Dziś w Łomży rozpoczyna się trzydniowe zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski i zgodnie z zapowiedzią już za kilka chwil przeniesiemy się przed budynek Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Kasia Polewko porozmawia z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupem Tadeuszem Wojdą.

0: I zgodnie z zapowiedzią przenosimy się przed budynek Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, gdzie jest Kasia Polewko, jej gość. Radio Nadzieja.
1: Jego ekscelencja, arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, jest naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
2: Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja. Pozdrawiam. Z Łomży.
1: Tak, z Łomży. Jesteśmy w Łomży, bo właśnie dzisiaj tutaj rozpoczyna się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Jakie kluczowe tematy zostaną poruszone podczas tego trzydniowego spotkania biskupów?
2: Tak. Przede wszystkim to spotkanie Konferencji Episkopatu Polski jest poświęcone przede wszystkim parafii, w której podejmujemy temat katechizacji, ewangelizacji, bo podjęliśmy cykl tematów parafia przyszłości, jutra możemy powiedzieć, dlatego w czterech aspektach chcemy się zająć parafią, żeby ożywić parafię, żeby budować parafię, żeby w jakiś sposób dać nowe bodźce do tego, żeby parafia stała się żywą wspólnotą ludzi wierzących, ale też otwartych na tych, którzy są poza Kościołem, może odeszli, którzy utracili wiarę i tak dalej. Dlatego ten pierwszy temat jest bardzo ważny, temat katechezy, ewangelizacji, przekazu Słowa Bożego, tego wszystkiego, co w jakiś sposób fundament życia wspólnoty, co podprowadza pod Eucharystię, pod przeżycie spotkania z Jezusem Chrystusem. Dlatego jest katecheza, dlatego ten temat został w jakiś sposób katechezy podjęty wiele lat temu już, bo dyskutujemy cały czas, widząc, co się dzieje w szkole też, że ta religia jest sprowadzana do jednej godziny, a więc jest to bardziej nauka staje się niż katecheza, dlatego trzeba tej katechezy w parafii.
1: A to jest możliwe, żeby w tym dzisiejszym świecie pędzącym ta katecheza i nauczanie religii wróciło właśnie w takich wspominanych salkach? Katechetycznych przy kościele?
2: Ja myślę, że to jest możliwe, bo ludzie chcą, szukają tego, co jest dobre. Popatrzmy na wczorajsze spotkanie w Madrycie papieża, gdzie przychodzi około 1 200 000 młodych ludzi i papież im mówi: uwierzcie na nowo, przyjdźcie do Chrystusa, bo Chrystus daje nadzieję. Więc myślę, że jeśli tylko zaproponujemy w odpowiednim formie, w odpowiednim języku i tak dalej, na pewno młodzi przyjdą.
1: Młody człowiek potrafi dzisiaj znaleźć swoje miejsce w kościele, czy trzeba mu pomóc, czy trzeba go naprowadzić?
2: Ja myślę, że my wszyscy szukamy miejsca w kościele. Ten kościół się ciągle zmienia, sytuacja się zmienia, każdy człowiek się zmienia i myślę, że to dopasowywanie, poszukiwanie tego właśnie miejsca jest jednym z naszych zadań, po to, żebyśmy się nie czuli wyobcowani w tym kościele, żeby nie czuli tylko widzami czy biernymi uczestnikami tego, co się dzieje, czyli Eucharystii, Słowa Boże i tak dalej, ale żebyśmy wszyscy byli w jakiś sposób, każdy na swój sposób odpowiedzialny za ten kościół, za ożywianie wiary i za przekaz tej wiary.
1: Księdze arcybiskupie, wiem, że dzisiaj ten grafik jest bardzo napięty, więc ostatnie pytanie, jakie są dzisiaj największe wyzwania Kościoła w Polsce?
2: Myślę, że tych wyzwań jest bardzo dużo, bo z jednej strony widzimy, średnio, może tutaj na Podlasiu, czy na wschodzie, bo to nie Podlasie, tylko Mazowsze, tutaj jeszcze więcej ludzi chodzi do kościoła. Ale weźmy Polskę Zachodnią, gdzie ten procent bardzo się zniża. Czyli pierwsze wyzwanie, jak dotrzeć do tych ludzi, jak ich zaprosić na nowo do kościoła, co zrobić, żeby to, co się dzieje w kościele, było zrozumiałe, by to było tajemnicą, bo to jest tajemnicą, ale tajemnicą poniekąd, która nas pochłania, porywa nas. Drugie wyzwanie to właśnie jak mówić, przekazywać Słowo Boże, jak zbliżać do Jezusa. Trzecie to cośmy przed chwilą mówili, ta katecheza, jak ją robić, żeby ona trafiała, żeby ona przyciągała. Kolejne wyzwanie to jest dzieci, młodzież przecież. No, słyszymy, że często, że po bierzmowaniu młodzież przestaje chodzić do kościoła, po pierwszej komunii świętej przestaje praktykować. A więc dlaczego się tak dzieje? Chcemy szukać przyczyn tego, zrozumieć, że też wyjść z jakąś propozycją. Na pewno tych propozycji jest ogromnie dużo, bo w każdej wspólnocie parafialnej są dziesiątki niemalże różnych grup, wspólnot, ale może troszkę zamknięte, może troszkę właśnie otwarte, mało atrakcyjne i tak dalej. No, myślę, że takich wyzwań mamy cały szereg dużo.
1: I o tym wszystkim będziecie rozmawiać właśnie w Łomży podczas tego trzydniowego spotkania. Bardzo dziękuję. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Szczęść Boże, bardzo dziękuję.
2: Szczęść Boże, dziękuję też za uwagę i proszę, żebyście was wspierali nas wszyscy modlitwą.
1: Właśnie, a jeśli o modlitwę chodzi, to będzie także okazja, żeby uczestniczyć w liturgiach, które także będą sprawowane w Łomży.
2: Tak, będą sprawowane dzisiaj o godzinie 18:00. Jest duża wstępna uroczystość stulecia waszej diecezji tutaj na Mazowszu. Piękna historia, kiedy się czytywałem historię ewangelizacji, to sięga ona czasów świętego Brunona Ferfurtu, a więc roku około 1000, gdzie powstawały pierwsze wspólnoty, czy pierwsza wspólnota świętego Wawrzyńca na wzgórzu świętego Wawrzyńca. I potem widzimy, jak pięknie się ta historia rozwija, która dzisiaj owocuje tą piękną diecezją, bogatą w powołania, zawsze było dużo powołania, bogatą w ogóle w życie duchowe. I tego wam życzę, żebyście zachowali to bogactwo duchowe i tę wiarę, którą przez całe wieki żeście konserwowali, przechowywali, przekazywali innym.
1: Księże arcybiskupie, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Dziękuję, do zobaczenia. Radio Nadzieja.
0: Rozmawiała Katarzyna Polewko z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Przed nami briefing prasowy przed rozpoczęciem zebrania plenarnego biskupów. Za około 15 minut briefing się rozpocznie, więc już Państwa serdecznie także na tę transmisję zapraszamy. Dużo filmów, dużo rolek, dużo się dzieje także na naszym radiowym Facebooku. Warto więc w wolnej chwili także zajrzeć i dziś o 18:00 transmisja mszy świętej z Łomżyńskiej Katedry. Również Państwa serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Bruno Mars na antenie radia. Na dzieje już 33 minuty po godzinie 8. My oczekujemy na rozpoczęcie briefingu prasowego przed 405. zebraniem plenarnym konferencji Episkopatu w Łomży, które się dziś rozpoczyna. Zakończy się w środę po południu. Dziś także powiemy nieco więcej o samej instytucji konferencji Episkopatu Polski. To w rozmowie z gościem dnia. Moim i Państwa gościem będzie ksiądz dr Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

0: A my przenosimy się szybko na briefing przed rozpoczęciem zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.
1: Tym zebraniem plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Jesteśmy ogromnie wdzięczni diecezji łomżyńskiej, że to zebranie może się odbyć właśnie tutaj, w seminarium diecezjalnym, gdzie księża biskupi za chwileczkę rozpoczną swoje obrady, które potrwają do środy, do wieczora. Bardzo się cieszymy też, że dzięki pomocy Radia Nadzieja, Radia Diecezjalnego, także możemy przeprowadzić transmisję dla tych z Państwa, którzy nie mogą tutaj z nami być dzisiaj osobiście. Bardzo serdecznie witam wśród nas księdza biskupa Zbigniewa Stepnowskiego, biskupa łomżyńskiego. Oj, przepraszam bardzo. Księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, biskupa łomżyńskiego, który jest gospodarzem i dzięki którego życzliwości także dzisiaj biskupi z całej Polski mogą się tutaj zebrać i obrady rozpocząć. Ksiądz biskup będzie z nami na początku tego briefingu. Powie Państwu w kilku słowach, dlaczego to zebranie odbywa się w Łomży, dlaczego księża biskupi zostali tutaj zaproszeni. Później niestety ksiądz biskup będzie nas musiał opuścić, ponieważ rozpoczynają się punktualnie o godzinie 9 obrady zebrania plenarnego. Ksiądz biskup jako gospodarz będzie także witał biskupów i gości, będzie także ksiądz arcybiskup nuncjusz, a zatem po kilku minutach wprowadzenia ksiądz biskup wróci na salę obrad. Ja natomiast zostanę, żeby Państwu przekazać kilka informacji dotyczących tego, o czym biskupi będą rozmawiać, a także kilka szczegółów technicznych dotyczących pracy dziennikarzy w czasie tych dni i współpracy także z nami, zebraniem plenarnym. A zatem, proszę Państwa, oddaję głos księdzu biskupowi Januszowi Stepnowskiemu. Jeszcze raz przepraszam za pomyłkę, to chyba w emocjach. Księże biskupie, bardzo byśmy prosili właśnie o kilka słów, dlaczego ksiądz biskup zaprosił biskupów akurat do Łomży, dlaczego teraz, chociaż chyba odrobinkę tej tajemnicy rozwiewa stojący za księdzem biskupem Bandar. Oddaję głos. Bardzo proszę.
2: Szczęść Boże wszystkim dziennikarzom, przedstawicielom mediów. Cieszymy się z Waszej obecności, tak jak cieszymy się z obecności też księży biskupów, którzy prawie w komplecie są na naszej konferencji Episkopatu 405. Czy to jest pierwsza konferencja Episkopatu w Łomży? Nie. To jest trzecia. Bo pierwsza odbyła się w roku 1975. Są zdjęcia też z naszym seminarium, na których jest kardynał Wyszyński, ale też jest kardynał krakowski, Karol Wojtyła obecny. Później druga konferencja była w roku 2009. Było to związana, ta konferencja była związana z tysiącletnią rocznicą śmierci naszego patrona, świętego Bonifacego z Kwerfurtu. Ta pierwsza była związana z 50-leciem powstania diecezji łomżyńskiej i 50 lat później, to znaczy teraz, odbywa się to radosne świętowanie, stulecie naszej diecezji i to jest najgłówniejszy motyw. Też innym motywem jest to, że papież w 91 roku, w czerwcu, dwa dni spędził w naszym mieście. To jest 35 lat temu i 5 wieków temu nasza katedra, dzisiejsza katedra, wtedy kościół farny, został oddany do użytku dla mieszkańców naszego miasta. Także tych rocznic jest bardzo dużo i z tego się, drodzy bracia i siostry, bardzo cieszymy. I życzymy Wam, aby ta Wasza obecność była też owocna, przyniosła takie owoce radosnego świętowania diecezji łomżyńskiej.
1: Bardzo dziękuję księdzu biskupowi. Zatem życzymy dobrych, owocnych obrad i dziękuję bardzo, że ksiądz biskup znalazł jeszcze także czas, by z nami tutaj, z dziennikarzami, podzielić się tymi kilkoma słowami. Bardzo dziękuję. Ksiądz biskup wraca na salę obrad, a ja zostanę, żeby Państwu o kilku kwestiach powiedzieć, o czym biskupi będą rozmawiać, jak ta praca w czasie zebrania plenarnego będzie wyglądać, a później także na końcu przekażę kilka informacji technicznych. Będzie również możliwość wejścia ze mną na kilka chwil na salę plenarną, by zrobić sobie zdjęcia, przebitki, dlatego że w czasie całego zebrania plenarnego, czyli od chwili, kiedy my wyjdziemy z sali do konferencji prasowej, dostęp dla dziennikarzy po prostu będzie niemożliwy na sali prasowej. Ale o tym na końcu tego mojego krótkiego wystąpienia. Proszę Państwa, są takie dwa główne tematy, które będą przedmiotem rozmów biskupów. Nim je omówię, może jedno zdanie przypomnienia. Zebranie plenarne jest najważniejszym gremium skupiającym biskupów diecezjalnych i biskupów pomocniczych, czyli tych biskupów, którzy są biskupami czynnymi. W zebraniu plenarnym mogą uczestniczyć również biskupi emeryci, biskupi seniorzy, ale nie mają prawa głosu, mają możliwość wypowiedzenia się, natomiast nie głosują, nie podejmują decyzji. Warto też wiedzieć, zanim przejdziemy do szczegółów, że zebranie plenarne episkopatu, chociaż jest najwyższą i najważniejszą instancją biskupów w Polsce, nie ma władzy wykonawczej nad poszczególnymi kwestiami. Zebranie plenarne działa dlatego, że biskupi podejmują pewną decyzję wspólnie i podejmują także decyzję, że to, o czym zdecydują na zebraniu, chcą wprowadzić w swoich diecezjach. Ustrój Kościoła jest tak skonstruowany, że każdy biskup stanowi niezależną i suwerenną władzę na terenie swojej diecezji. Natomiast konferencje biskupów są tą platformą współpracy, szukania pewnych konsensusów, szukania wspólnych rozwiązań, które mogą być wprowadzane już później przez poszczególnych biskupów w swoich diecezjach. A zatem Konferencja Episkopatu Polski nie jest jakimś superrządem, natomiast jest gremium, w którym biskupi mogą i dzielą się i rozmawiają o aktualnych sytuacjach, aktualnych wydarzeniach Kościoła w Polsce, także o tym, co dzieje się w naszym kraju i różnych innych kwestiach, które w danym momencie wydają się, że są dla Kościoła bardzo ważne, dla Kościoła w Polsce. W związku z tym będą takie dwa główne tematy, którym będą przyglądać się biskupi, nad którymi będą dyskutować. Pierwszy temat to parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelicznym. Na poprzednim zebraniu plenarnym w marcu tego roku biskupi również dyskutowali wiele nad parafią i jej miejscem w procesie duszpasterskim w zmieniających się warunkach społecznych w Polsce. Teraz chcą podjąć jeden z tych wątków, mianowicie właśnie wymiar ewangeliczny, ewangelizacyjny i katechetyczny. Biskupi będą w czasie zebrania pracować w grupach roboczych, jest tych grup 9, które będą poświęcone szczegółowym tematom związanym z katechizacją i ewangelizacją. My pamiętamy, że ten temat jest obecny w czasie spotkań biskupów już od pewnego czasu. On się nasilił po zmianach, które zostały wprowadzone do szkół w związku z nauczaniem lekcji religii. I równocześnie powstała inicjatywa wzmocnienia tego elementu katechetycznego w parafiach, dlatego że parafia jest tym podstawowym miejscem, podstawową komórką, gdzie tak naprawdę dokonuje się ewangelizacja. Katechizacja parafialna nie dotyczy tylko dzieci i młodzieży, ale dotyczy wszystkich, również dorosłych. I właśnie ten kompleksowe spojrzenie na kwestię katechizacji i ewangelizacji w nowych warunkach społecznych będzie dyskutowane przez biskupów. Zostały przygotowane odpowiednie materiały, biskupi się z nimi zapoznali i teraz będą na temat różnych elementów szczegółowych rozmawiać, tak żeby do pewnego konsensusu dojść. To jest jeden z takich tematów. Drugim dosyć ważnym tematem, który będzie podejmowany, to jest temat związany z recepcją adhortacji posynodalnej papieża Franciszka Amoris Laetitia. Tytułem przypomnienia chciałbym powiedzieć, że w roku 2014 odbył się nadzwyczajny synod biskupów poświęcony rodzinie. Rok później odbyła się sesja zwyczajna synodu biskupów poświęconego rodzinie. I w 2016 roku w uroczystość świętego Józefa 19 marca papież Franciszek promulgował adhortację posynodalną Amoris Laetitia, czyli radość

Postępuje proces sekularyzacyjny w krajach zachodnich. Postępują także inne procesy społeczne, które mają bezpośrednie przełożenie na stan i kondycję rodziny i małżeństwa. Stąd też ta refleksja papieża, że podjąć ten temat należy w szerszym kontekście eklezjalnym. I tak się też stało. Natomiast papież Leon chce przywrócić te refleksje i zapytać biskupów, i takie pytanie papież skierował, w jaki sposób ta recepcja adhortacji posynodalnej nastąpiła w poszczególnych episkopatach. Odpowiedź papież będzie chciał pozyskać w czasie spotkania przewodniczących episkopatów, które zwołał na październik tego roku, a zatem wszyscy przewodniczący, którzy udadzą się do Rzymu, są poproszeni o to, by przedstawić to, jak sytuacja wygląda w ich krajach, i stąd też biskupi w czasie tego zebrania również będą dyskutować na ten temat, w jaki sposób ta adhortacja została przyjęta i w jaki sposób funkcjonują jej postanowienia w Kościele w Polsce. Dyskusja ta jest również bardzo ważna, bo my mamy świadomość, że również kondycja polskiej rodziny i kondycja instytucji małżeństwa związana z różnymi procesami społecznymi, które zachodzą, jest zmieniająca się dynamicznie i Kościół musi odpowiedzieć na aktualne wyzwania, które ta sytuacja w związku z tym wobec małżeństwa i wobec rodziny stawia społeczeństwu. Pośród innych tematów, o których będą mówić biskupi, to między innymi także refleksja nad dokumentem Droga Formacji Prezbiterów w Polsce, czyli sposób przygotowywania młodych ludzi do przyjęcia święceń kapłańskich, święceń prezbiteratu. Ten dokument obowiązuje w Polsce od 5 lat. On został przyjęty na okres 5-letni ad experimentum. No i teraz przychodzi też czas, by ewentualne uwagi do tego dokumentu nanieść, tak by mogła powstać wersja definitywna, która będzie obowiązywać we wszystkich domach formacji, seminariach diecezjalnych i zakonnych w naszym kraju. Biskupi oczywiście będą rozmawiać także o kolejnych etapach związanych z powołaną w marcu komisją niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Wiemy, że ta komisja została utworzona przez poprzednie zebranie plenarne w marcu. Przechodzi pewien proces prawny, który trwa, i biskupi zobaczą, w jakim jesteśmy momencie i jakie kolejne kroki zostaną przez zebranie plenarne w tym temacie podjęte. Oczywiście biskupi także będą analizować różne inne aktualne kwestie dotyczące życia Kościoła w Polsce, sytuacji w naszym kraju. Zawsze te elementy są na zebraniach plenarnych obecne, aczkolwiek, tak jak mówię, główna oś zainteresowania i pracy biskupów będzie się odbywać wokół tych dwóch tematów, o których mówiłem, a więc o wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym parafii, to jest ten najważniejszy temat, i drugi, absorpcji adhortacji Amoris Laetitia w Kościele w Polsce. Biskupi również w czasie tego zebrania plenarnego będą się wspólnie modlić. Codziennie na sesjach plenarnych jest odmawiany brewiarz, będzie modlitwa Anioł Pański, a także będą liturgie eucharystyczne sprawowane. Biskupi będą dzisiaj wieczorem odprawiać mszę świętą w katedrze świętego Michała Archanioła, która obchodzi 500-lecie istnienia, wpierw jako kościół farny, a później jako katedra. Dzisiaj tej mszy świętej wieczornej będzie przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Natomiast jutro Eucharystia zostanie odprawiona w kościele Świętego Krzyża, zbudowanym jako wotum za 1000 lat obecności chrześcijaństwa
na ziemi łomżyńskiej. Te

0: Eucharystie również będą dostępne dla Państwa dziennikarzy. Prosimy, żeby w tych sprawach kontaktować się z rzecznikiem diecezji, który będzie czuwał nad tym, żeby w czasie liturgii można było także to, co dla Państwa jest ważne, cały materiał dla potrzeb swoich redakcji przygotować. W środę biskupi będą celebrować Eucharystię tutaj w domu, w seminarium. Ta msza nie będzie dostępna dla osób z zewnątrz, będzie to msza tylko w gronie księży biskupów i kleryków. Także zapraszam na Eucharystię dzisiaj wieczorem i jutro również w Kościele Świętego Krzyża. To jeżeli chodzi o liturgię. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to tutaj w tej sali planujemy również konferencję prasową po zakończeniu obrad. Obrady według planu powinny się zakończyć w środę około godziny 17:30. Ja wiem, że to jest dosyć późno dla Państwa, no natomiast nie jestem w stanie zmienić programu pracy biskupów. Mają 3 dni bardzo intensywne, proszę zauważyć, od 9 pracują. Przez 3 dni właściwie cały czas będą tutaj działać. Stąd też planujemy tę konferencję prasową na godzinę 18 w środę. Bardzo serdecznie zapraszam. W czasie tej konferencji będzie można oczywiście, bo dzisiaj czas nam na to nie pozwala, także zadawać pytania uczestnikom konferencji, dopytać o to szczegółowo, co było na zebraniu plenarnym. Także bardzo serdecznie zapraszam. Proces akredytacyjny przeprowadzamy dokładnie w ten sam sposób, jak na ten briefing. Także jesteście Państwo oczywiście zaproszeni zarówno na tę konferencję, jak i, tak jak mówię, na obsługę medialną tych dwóch Eucharystii, które będziemy sprawować dzisiaj i jutro, wpierw w Kościele Farnym, a jutro w Kościele Świętego Krzyża. To chyba tyle, jeżeli chodzi o te najważniejsze kwestie techniczne. Bardzo Państwu dziękuję, że przyszliście na to spotkanie. Bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam na briefing. Mamy też taki zwyczaj niepisany, że w czasie zebrania plenarnego zasadniczo biskupi nie udzielają wywiadów. Ja też jestem trochę wyłączony. Gdyby były jakieś kwestie istotne, o których powinniście Państwo wiedzieć, no wtedy ja wydam jakiś komunikat czy jakąś informację przekażę na Twitterze, czy na X-ie, czy na Facebooku, więc gdyby coś się działo, ale generalnie na ten moment takiej sytuacji nie planujemy. Teraz, tak jak wspomniałem, będzie możliwość wejścia do sali plenarnej. Wejdziemy razem i razem z tej sali tutaj wrócimy. Mamy około 4 minut na to, żeby w sali plenarnej być. Także kto z Państwa chce zabrać sprzęt, zapraszam ze mną. Natomiast życzę również dobrego dnia, dobrej obsługi medialnej. Dziękuję jeszcze raz bardzo Państwu, że tutaj jesteście i mam nadzieję, że do zobaczenia w środę o tej samej porze. Szczęść Boże, do zobaczenia.
1: A to był briefing prasowy przed rozpoczęciem zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz Staszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, mówił, jak będą wyglądały te obrady i całość tych 3 dni w Łomży. Biskupi już rozpoczęli obrady. Dzisiaj 18:00, jak słyszeliśmy, transmisja msza święta w łomżyńskiej katedrze, a transmisja oczywiście na antenie Radia Nadzieja, podobnie jak jutro transmisja mszy świętej z kościoła pod wezwaniem Krzyża Świętego i w środę o godzinie 7:00 transmisja mszy świętej z kaplicy seminaryjnej. Taki mamy plan dnia, a dziś jest poniedziałek, 8 czerwca, już 3 minuty po godzinie 9, a 9:30 rozmowa z gościem dnia. Rozmowa będzie dotyczyła dziś Konferencji Episkopatu Polski. Tej instytucji będziemy rozmawiać z księdzem doktorem Robertem Bączkiem, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, między innymi o tym, kto powołuje, jak to ustanawia te instytucje, czym się zajmuje, jakie są organy tej instytucji, więc ta rozmowa, która też myślę sporo wyjaśni, wprowadzi nas w temat zebrania plenarnego już o godzinie 9:30. Konkurs czy będzie? Oczywiście, że będzie, już za nieco ponad 10 minut. Bądźcie Państwo z nami.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

Wyjątkowy koncert odbędzie się 11 czerwca w Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej. Koncert zatytułowany My z Łomży. Wystąpią oczywiście łomżyńscy filharmonicy pod batutą Jana Miłosza Zarzyckiego. Na skrzypcach zagra Inga Wawrzykowska, a zaśpiewają Małgorzata Trajanowska, sopran, Jacek Szymański, tenor, ale także Adam Kalinowski, a więc będą również rockowe brzmienia w głosie, bo w nieco klasycznej odsłonie filharmonii. Ten koncert 11 czerwca o godzinie 18.30 się rozpocznie. Podwójne zaproszenie czeka na pierwszą osobę, która dodzwoni się do studia Radia Nadzieja. 512 123 502 lub też 512 123 503 to są numery telefonów do nas. Od tego momentu czekam na Państwa telefony.

0: A jako pierwszy dodzwonił się do nas pan Tadeusz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak panu mija ten czerwcowy poniedziałek po długim weekendzie dla wielu? No właśnie.
1: No, zaczynamy na działce pracę. Pielenie, była pogoda taka trochę deszczowa, także ziemia jest akurat odpowiednia.
0: Do pracy. No to nie ma nic lepszego niż zapach ziemi po deszczu i roślin no, też. Panie Tadeuszu, a w czwartek zamiast na działkę to do Filharmonii.
1: No miło będzie odpocząć.
0: I żonę pan zabierze, to już wiem, bo mi to pan zdradził.
1: No oczywiście, tak jest.
0: Panie
1: tak.
0: Tadeuszu, życzę państwu dobrej zabawy. Ja miałam kiedyś okazję być na podobnym koncercie, gdzie właśnie artyści z Łomży występowali, to tacy różni jak Jacek Szymański czy Adam Kalinowski, i to są naprawdę świetne koncerty, więc życzę państwu dobrej zabawy.
1: Wchodzimy na takie imprezy.
0: Do widzenia, dziękuję. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiam wszystkich, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Jutro jeszcze będzie zaproszenie na ten koncert do wygrania, bo widzę, że telefony nam się mocno rozdzwoniły, więc już teraz zapraszam do udziału w konkursach Radia Nadzieja. Jutro po godzinie 9:15.

9:23 na radiowym zegarze. Zbliżamy się do 9:30, a wtedy na naszej antenie rozmowa z gościem dnia, którym będzie dziś ksiądz dr Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

0: Nasz gość dnia.
1: Moim i Państwa gościem jest ksiądz dr Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Szczęść Boże, księże, witamy.
2: Szczęść Boże, witam Panią, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Dziś rozpoczęło się 405. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Trzydniowe spotkanie odbyło się w naszym mieście, w Łomży. Postaramy się w naszej rozmowie wyjaśnić słuchaczom, czym jest ta instytucja, na czym polega jej praca. Więc może zacznijmy od początku. Kto utworzył Konferencję Episkopatu Polski i kto wchodzi w jej skład?
2: Konferencję biskupów może utworzyć tylko i wyłącznie najwyższa władza w Kościele, to jest Stolica Apostolska, papież. Zatem Konferencja Episkopatu Polski została utworzona przez papieża. Kto wchodzi w skład? Najogólniej mówiąc, wchodzą w skład Konferencji Episkopatu Polski wszyscy biskupi diecezjalni, biskupi pomocniczy, posługujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1: Czyli biskupi pozostają w łączności z Ojcem Świętym.
2: To jest konieczność. Uznają, podlegają władzy papieża. Przede wszystkim jest to władza wielkiego szacunku, miłości i świadomości tego, że papież jest następcą Piotra.
1: Jakie zadanie ma Konferencja Episkopatu Polski? Jakie zadania przed nią stoją?
2: Zadań Konferencji Episkopatu Polski ma na pewno bardzo wiele. Są takie zadania, które możemy zgrupować w taką pewną całość, mianowicie to są zadania dotyczące samego tego gremium. To jest wybór przewodniczącego, zastępcy, Rady Stałej, ale to są takie zadania dotyczące bezpośrednio samych biskupów. Natomiast te główne zadania, dla którego konferencja jest ustanowiona, dotyczą władzy pasterskiej nad Kościołem, w którym poszczególni biskupi posługują, a mianowicie mówimy tutaj o Kościele na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1: I Konferencja Episkopatu Polski ma odpowiadać na wyzwania stojące przed Kościołem. No, te wyzwania się zmieniają na przestrzeni lat. Weźmy takie lata 90., a dziś to, można powiedzieć, zupełnie inna rzeczywistość.
2: Oczywiście, że tak, i dlatego te spotkania muszą odbywać się regularnie, kilka razy w ciągu roku, aby nie tyle koncentrować się na zadaniach, które gdzieś już przeminęły, przebrzmiały, ale zadania, które mają aktualnie miejsce, ewentualnie wybiegamy w przyszłość, by patrzeć na to, czym będzie żył Kościół niebawem.
1: Miałam zapytać o to, jak często biskupi się spotykają.
2: Biskupi spotykają się na zebraniach plenarnych przynajmniej 3 razy w ciągu roku. Najczęściej jest to na wiosnę, przed wakacjami. Właśnie to jest ten moment, w którym biskupie zebrali się w Łomży na kolejnej konferencji episkopatu, i jesienią. Czasami jesienią nawet są 2 razy spotkania.
1: I to nie są czysto kurtuazyjne spotkania. Biskupi się spotkają w Łomży, sobie posiedzą, porozmawiają i każdy się rozjedzie do siebie. To jest dla nich czas wytężonej pracy.
2: Na pewno spotkań kurtuazyjnych w życiu biskupów nie brakuje, spotkań braterskich, ale gdy chodzi o obrady konferencji episkopatu, to jest czas bardzo wyjątkowej, intensywnej pracy. Najpierw głębokiej modlitwy, skoncentrowanej wokół mszy świętej, Eucharystii, a później intensywna praca tak naprawdę od rana do wieczora, oczywiście z przerwami na posiłek, na jakiś krótki odpoczynek.
1: Właśnie o tym nie możemy zapominać, o mszach świętych, o liturgiach, które także podczas tego spotkania w naszym mieście się będą odbywały, będą miały miejsce.
2: Tak, 3 celebry będą, takie wokół których będzie koncentrowało się życie duchowe biskupów zgromadzonych u nas. Najbardziej uroczysta msza święta w katedrze w poniedziałek o godzinie 18:00, kolejnego dnia we wtorek o 7:00 rano w parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Łomży i ostatnia msza święta już w takim gronie bardziej zamkniętym w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży,
1: a zatem w moim ksiądz domu. Ksiądz rektor, tak, będzie miał szansę uczestniczyć.
2: Tak, myślę, że w każdej mszy świętej będę uczestniczył, ale w kaplicy będę się czuł najbardziej wyjątkowo, bo to mój dom przecież.
1: Za chwilę powiemy, dlaczego w Łomży to spotkanie się odbywa, bo to też jest ważne, ale wspomniał ksiądz rektor o łomżyńskiej katedrze. No właśnie, tutaj mamy naprawdę wiele wymiarów, bo to i jubileusz, jeśli chodzi o naszą diecezję, ale też niedawno przeżywaliśmy przecież rocznicę wizyty pielgrzymki Ojca Świętego w naszym mieście i także w łomżyńskiej katedrze koronacja obrazu, więc też biskupi będą mogli się modlić przed tym właśnie obrazem.
2: Główny motyw obrad Konferencji Episkopatu w Łomży to oczywiście jubileusz stulecia istnienia diecezji łomżyńskiej. To jest ten główny jako fundament, na którym budujemy to wydarzenie, które właśnie trwa. Tych wydarzeń dodatkowych na pewno jest wiele. 500-lecie w ogóle istnienia Kościoła Katedralnego. naprawdę coś wyjątkowego Bóg nam daje w takim czasie uczestniczyć. Oczywiście kolejna rocznica wizyty papieża Jana Pawła II tutaj na łomżyńskiej ziemi i też wszyscy doskonale wiedzą, myślę, tutaj zgromadzeni w Łomży czy wokół Łomży, że tego dnia, kiedy biskupi będą w katedrze, będzie uroczyste poświęcenie pięknych drzwi, nowych drzwi do katedry, które właśnie zostały już zamontowane jako takie wotum wdzięczności za 100 lat istnienia diecezji łomżyńskiej.
1: Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji ich widzieć naocznie, osobiście, to na Facebooku Radia Nadzieja prezentujemy zdjęcia i filmy, bo to naprawdę
2: bardzo wyjątkowe.
1: Tak, bardzo wyjątkowe są te drzwi. Czy wierni także mogą uczestniczyć w tych mszach świętych w katedrze i w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego?
2: Oczywiście i serdecznie wszystkich wiernych zapraszamy, a takich wydarzeń w życiu diecezji, w życiu kościoła łomżyńskiego, w życiu katedry na pewno jest niewiele. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
1: Po kilkunastu latach konferencja Episkopatu Polski, te obrady w Łomży, więc kolejna okazja być może też za kilkanaście lat, więc warto już teraz tak. W tym, w czym możemy uczestniczyć. Wróćmy do samej tej instytucji. Powiedzieliśmy, że to nie są tylko kurtuazyjne spotkania. Co jest efektem? To są jakieś wytyczne, zalecenia, dokumenty, stanowiska?
2: Po każdej konferencji Episkopatu pojawiają się dokumenty. Czy to będą zwykłe komunikaty, czy będą już na przykład dekrety ogólne, czy jakieś wytyczne, to w zależności od tego, jaka tematyka jest główną myślą przewodnią obrad i na czym biskupi dyskutują. I też od tego, co jest efektem obrad konferencji Episkopatu, zależy później obowiązywalność tego, co biskupi ustalą podczas konferencji.
1: I one są obowiązujące, te wytyczne dla księży?
2: Te wytyczne są zależne też od tego, w jaki sposób dany dokument został przyjęty podczas obrad. Bo konferencja Episkopatu nie ma władzy nad poszczególnymi biskupami. Zatem jeżeli jakiś dokument jest głosowany, jest zatwierdzony podczas obrad konferencji, jego obowiązywalność w poszczególnych diecezjach będzie warunkowana tym, czy po pierwsze, dokument został przyjęty jednogłośnie podczas obrad. Jeżeli jednogłośnie, wynika to, że każdy z biskupów opowiedział się za tym dokumentem, a biskup ma władzę w diecezji i jednocześnie ten dokument, jeżeli biskup się zgadza na to, obowiązuje w jego diecezji. Inaczej będzie trochę przy tych dokumentach, które nie będą podjęte jednogłośnie, a większością tylko głosów. Żeby dokument w ogóle był ogłaszany, biskupi muszą wypowiedzieć się za danym dokumentem przynajmniej w 2/3 wszystkich głosujących nad danym dokumentem. Gdyby mniej osób opowiedziało się za takim dokumentem, taki dokument w ogóle nie wchodzi w życie. Jeżeli 2/3 głosujących opowiada się za, żeby dokument obowiązywał w Kościele w Polsce, potrzebne jest jeszcze tak zwane recognitio stolicy apostolskiej, jako zatwierdzenie przez stolicę apostolską. Wtedy ten dokument obowiązuje w Kościele w Polsce.
1: W te meandry prawa kanonicznego ksiądz nas wprowadza i bardzo dobrze. To są ciekawe zagadnienia, o których na co dzień pewnie się
2: tak, tych szczegółów jest wiele, tak. Ale to wszystko jest normowane i kodeksem prawa kanonicznego, i statutem Konferencji Episkopatu Polski.
1: Biskupi wypowiadają się też często na tematy dotykające sfery społeczno-politycznej. Zdarza się, że to budzi duże emocje w przestrzeni publicznej.
2: Najczęściej, bo kiedy biskupi dyskutują na temat wiary i moralności, nikogo to nie dziwi. To jest taki święty obowiązek, który spoczywa na barkach pasterzy Kościoła. Kiedy dyskutują na temat kwestii społeczno-politycznych, czasami budzą się jakieś emocje. Teraz czy słusznie, czy niesłusznie. Wierni Kościoła katolickiego w Polsce to przecież obywatele Rzeczpospolitej Polskiej. Żyją na tej ziemi i prawo cywilne i życie społeczne przenika ich na wskroś. To są ci sami obywatele, którzy należą do Kościoła katolickiego. Zatem podejmowanie również tych kwestii jest obowiązkiem biskupów. Oczywiście nie ma tutaj absolutnie mowy o żadnym politykowaniu czy wchodzenie w jako w gestie władzy cywilnej. Absolutnie nie. Natomiast czuwanie nad tym, co dzieje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jest również obowiązkiem pasterzy naszych.
1: Czasem wierni też naciskają szybciej, mocniej, jeśli chodzi o odpowiedź na różne sprawy, które, no, mówiąc potocznie, podpalają debatę publiczną. Ten namysł to nie jest opieszałość, to jest celowe działanie?
2: Jestem przekonany, że nawet jak czasami coś wygląda na pewno opieszałość, to nie jest opieszałością i na pewno nie możemy mówić o jakimś lekceważeniu danych problemów, które rodzą się w Kościele. Wiele rzeczy trzeba przemyśleć, wiele rzeczy trzeba troszeczkę przeczekać po to, żeby też zobaczyć, czego tak naprawdę dotyczy dana kwestia. Dopiero wtedy można z większą odwagą i już z większą wiedzą podchodzić do pewnych zagadnień.
1: Czasem, może inaczej, powiedzieliśmy, że Konferencja Episkopatu Polski to jest instytucja, ma więc swoje organy. Ksiądz na początku naszej rozmowy trochę wspomniał o nich, więc jakie to są organy?
2: Posłużę się tutaj statutem Konferencji Episkopatu Polski, bo one są szczegółowo określone w tym statucie. Organami Konferencji Episkopatu Polski są Prezydium Konferencji, zatem przewodniczący, zastępca i sekretarz generalny, a Rada Stała Biskupów. Do tej rady należą członkowie prezydium, kardynałowie, którzy oczywiście są członkami Konferencji Episkopatu Polski, prymas Polski, to są członkowie z urzędu i jeszcze z wyboru. 6 biskupów diecezjalnych, 2 biskupów pomocniczych lub koadiutorów. To mamy prezydium, rada stała, mamy sekretariat generalny Konferencji Episkopatu Polski i komisje, rady i zespoły. To są organy Konferencji Episkopatu.
1: A jeśli chodzi o przewodniczącego, to on nie stoi w hierarchii nad innymi biskupami?
2: Absolutnie nie. Jest wybierany przez wszystkich biskupów. On przewodniczy, ale absolutnie nie ma władzy nad poszczególnymi biskupami.
1: Mamy też w Konferencji Episkopatu Polski komisję, rady, zespoły i tutaj członkami są już nie tylko biskupi, ale też księża, a także osoby świeckie.
2: Przewodniczącymi i członkami są tylko biskupi, jeżeli mam właściwą wiedzę, bo mogę się mylić, bo nie żyję niejako bezpośrednio na co dzień tymi kwestiami, natomiast konsultorami jak najbardziej i rola konsultorów i w komisjach, i w radach, i w zespołach na pewno jest bardzo duża, bo to są eksperci, którzy żyją tymi kwestiami, które podlegają poszczególnym komisjom, radom czy zespołom.
1: A jakich obszarów dotyczą te gremia? Mówimy o tych zespołach czy radach. Podajmy jakieś przykłady, bo oczywiście tego
2: tak,
1: jest całkiem sporo.
2: Tutaj przygotowałem się, drukując fragmenty wspomnianego statutu. O jakich komisjach na przykład mówimy? Komisja duszpasterska, nauki wiary, charytatywna, maryjna, do spraw misji. Więc już sama nazwa wskazuje nam na pewną rzeczywistość, którą zajmuje się dana komisja. Gdy chodzi o rady, Rada do spraw apostolstwa świeckich, do spraw ekumenizmu, do spraw duszpasterstwa młodzieży, do spraw kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego. Doskonale widzimy te zakresy, które od razu odpowiadają tej rzeczywistości, która jest wpisana w Radę. I jeszcze wspomnę o tych zespołach, bo to jest trzeci organ. To są zespół do spraw bioetycznych, dialogu ekumenicznego, sanktuariów, pomocy Kościołowi na wschodzie, czy dosyć bliski nam zespół do spraw apostolstwa trzeźwości, z tego względu, że biskup pomocniczy naszej diecezji Tadeusz Bronakowski jest przewodniczącym tego zespołu.
1: Zespół pomocy Kościołowi na wschodzie, też na naszej antenie przewodniczący tego zespołu jest dosyć często obecny, ksiądz Leszek Kryża. Rozmawiamy z nim w naszym poranku rozgłośni katolickich też, więc pewnie nasi słuchacze już teraz mogą sobie przypomnieć i te rozmowy z księdzem biskupem Tadeuszem Bronakowskim o uzależnieniach, o wychodzeniu z uzależnień, o trzeźwości, albo też chociażby, jeśli chodzi o Polaków mieszkających na wschodzie. A jeśli pojawią się jakieś nowe wyzwania, nowe tematy, to taki zespół nowy może powstać. Biskupi mogą go powołać.
2: Jak najbardziej. I to w tym zajmuje się Konferencja Episkopatu. Ona powołuje komisję, zespoły, rady.
1: Czego będą dotyczyły obrady w Łomży, które się dziś
2: przyznam rozpoczęły? Się, że jeszcze do niedawna to była kwestia, która mi była zupełnie obca. To znaczy, ja zupełnie nie wiedziałem, no z logicznego względu, ja nie uczestniczę w tym. My przygotowujemy to wydarzenie od takiej strony materialnej, natomiast kwestia tego, czym, nad czym mają się pochylać biskupi, była mi obca. Natomiast znalazłem precyzyjnie określone informacje na stronie Konferencji Episkopatu Polski i bardzo jasno jest powiedziane, czym biskupi będą zajmowali się w Polsce teraz, u nas w Łomży. Posłużę się kartką, to jest wydruk z komputera. Głównym tematem czerwcowego zebrania plenarnego będzie parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym. Biskupie będą pracować w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dla katechezy parafialnej. Drugi Główny temat to jest recepcja w Polsce posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. Temat ten będzie przedmiotem konsultacji, na które papież Leon XIV zaprosił w październiku do Watykanu przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata. Trzeci temat to jest dalsze prace dotyczące powołanej na ostatnim zebraniu plenarnym komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim. I ostatnia kwestia. Biskupie będą również dyskutować nad dokumentem Droga formacji prezbiterów w Polsce, Ratio Institutioni Sacerdotalis Pro Polonia.
1: Czyli to są bardzo aktualne tematy. Myślę o tej katechezie parafialnej wobec ograniczenia liczby lekcji religii w szkołach. No, katecheza parafialna będzie, na razie może jeszcze nie zastępowała, ale bardzo mocno wspomagała
2: na pewno Kościół w Polsce.
1: Bo to też dorosłych dotyczy, też musimy
2: oczywiście
1: powiedzieć,
2: że
1: nie,
2: tak.
1: Nie tylko młodzież.
2: Na pewno Kościół w Polsce oczekuje konkretnych wskazań, skoro katecheza jest ograniczona w szkołach, więc już siłą rzeczy mamy mniejszy dostęp do dzieci i młodzieży, zatem coraz większą odpowiedzialność za ewangelizację, katechizację dzieci i młodzieży, ale również dorosłych, będzie spoczywała na barkach poszczególnych parafii.
1: No właśnie, parafie muszą się do tego przygotowywać. Biskup Ważny, Artur Ważny, mówi, że te katechezy parafialne, one już się odbywają w niektórych parafiach w Polsce.
2: Oczywiście, że tak. To znaczy, one już dotyczą również naszej diecezji. Mhm. Nie jest to jeszcze takie uporządkowane, natomiast przygotowanie do poszczególnych sakramentów, przede wszystkim pierwsza komunia święta, bierzmowanie, katechezy przedmałżeńskie, one już się odbywają, ale czekamy na coś więcej, żeby jeszcze z taką większą odpowiedzialnością docierać do dzieci i młodzieży, którzy siłą rzeczy otrzymują mniej takiej formacyjnej treści w szkołach.
1: Więc temat bardzo ważny i tym właśnie będą zajmowali się księża biskupi w Łomży. Dla was, jako dla seminarium, to jest czas wytężonej pracy, ten czas, kiedy biskupi tutaj obradują, przyjeżdżają.
2: Bardzo wytężonej pracy. Cała sfera taka logistyczna, ona spoczywa przede wszystkim na naszym dyrektorze, księdzu Robercie Śliwowskim. Serdecznie go pozdrawiam, jest bardzo zapracowany, ale oczywiście on tego nie robi sam, ma nas jako współpracowników w tej baterii. I nawet dzisiaj fizycznie pracowaliśmy wszyscy, łącznie z klerykami i przełożonymi.
1: Natomiast są takie chwile, kiedy ksiądz rektor musi nosić krzesła, mówiąc wprost.
2: Tak, jeszcze kilka godzin temu byłem w dresach.
1: A więc wytężony czas pracy, cała ta logistyka, też o niej państwu mówimy na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę. Ksiądz dr Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, był naszym gościem w Radiu Nadzieja. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pani, dziękuję radiosłuchaczom.
0: Nasz gość dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2: Ogłoszenie nadawcy.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: Rozpoczęło się trzydniowe zebranie plenarne KP w Łomżym. Kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje dziś, czy odebrać najwyższe polskie oznaczenie państwowe prezydentowi Ukrainy. Łomżyńscy strażacy ze strzałą świetlną ostrzegawczą. Chcemy, aby parafia stała się żywą wspólnotą ludzi wierzących, a także, aby była otwarta dla tych, którzy są poza Kościołem. Mówił na naszej antenie arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, przed rozpoczynającym się dzisiaj trzydniowym zebraniem plenarnym KEW w Łomży. Arcybiskup podkreślał na naszej antenie, że to spotkanie będzie poświęcone parafii, m.in. pod względem katechetyczno-ewangelizacyjnym.
2: Ten pierwszy temat jest bardzo ważny, temat katechezy, ewangelizacji, przekazu Słowa Bożego, tego wszystkiego, co w jaki sposób fundament życia wspólnoty, co podprowadza pod Eucharystię, pod przeżycie spotkania z Jezusem Chrystusem. Dlatego jest katecheza, dlatego ten temat został w jakiś sposób katechezy podjęty wiele lat temu już, bo dyskutujemy cały czas, widząc, co się dzieje w szkole też, że ta religia jest sprowadzana do jednej godziny, a więc jest to bardziej nauka staje się niż katecheza, dlatego trzeba tej katechezy w parafii.
1: Arcybiskup mówił na naszej antenie również o największych wyzwaniach, przed którymi stoi Kościół. Jednym z nich jest dotarcie do ludzi, którzy odeszli z Kościoła.
2: Jak dotrzeć do tych ludzi? Jak ich zaprosić na nowo do Kościoła? Co zrobić, żeby to, co się dzieje w Kościele, było zrozumiałe? Drugie wyzwanie to właśnie jak mówić, przekazywać Słowo Boże, jak zbliżać do Jezusa. Trzecie to, cośmy przed chwilą mówili, ta katecheza. Jak ją robić, żeby ona trafiała, żeby ona przyciągała? Kolejne wyzwanie to jest dzieci, młodzież. Słyszymy, że często, że po bierzmowaniu młodzież przestaje chodzić do kościoła, po pierwszej komunii świętej przestaje praktykować, a więc dlaczego się tak dzieje? Chcemy szukać przyczyn tego, zrozumieć, że też wyjść z jakąś propozycją. Na pewno tych propozycji jest ogromnie dużo, bo w każdej wspólnocie parafialnej są dziesiątki niemalże różnych grup wspólnot, ale może troszkę zamknięte, mało atrakcyjne.
1: Zebrania plenarne KEP odbywają się zwyczajnie kilka razy w roku. Najczęściej biskupi spotykają się w siedzibie KEP w Warszawie, ale jedno z posiedzeń jest tak zwanym posiedzeniem wyjazdowym. Dzisiaj o 18:00 w Łomżyńskiej Katedrze rozpocznie się msza święta z udziałem Episkopatu Polski.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje dziś, czy odebrać najwyższe polskie oznaczenie państwowe prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z taką inicjatywą wystąpił prezydent Karol Nawrocki. Jest to reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Posiedzenie kapituły zaplanowano przed południem. Spotkaniu przewodniczyć będzie prezydent.
4: Gloryfikacja ukraińskich nacjonalistów z UPA zawsze spotka się z ostrą reakcją w Polsce, mówił przed posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego prezydencki doradca Jakub Banaszak.
5: Myśleć o naszym interesie, a nie ciągle romantyzować, czy też usprawiedliwiać, że na przykład prezydent Zełenski był niedoinformowany i ktoś go wprowadził w błąd. Nie, bo był doinformowany.
4: Oczekujemy rozwiązania tej napiętej sytuacji, dodaje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL. Polityka na razie nie przekonały gesty pod postacią wysyłania do Warszawy delegacji na rozmowy z polskimi władzami.
6: I teraz pytanie, co zrobią Ukraińcy? Uważam, że po tym spotkaniu Ukraina ma problem. Bardzo dobrze, że ma problem, bo sama tego piwa, mówiąc brutalnie, naważyła.
4: Ukraińska delegacja, na czele której stał Kiryło Budanow, spędziła w Warszawie 2 dni. Po rozmowach Ukraińcy nie publikowali żadnych komunikatów ze szczegółami.
1: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ten element wyposażenia wozu ma sprawić, że praca strażaków po zmroku będzie bezpieczniejsza. Dzięki dobremu wynikowi w konkursie Służbowo Zawsze Bezpiecznie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży otrzymała tak zwaną strzałę świetlną ostrzegawczą, dzięki której strażacki pojazd będzie lepiej widoczny na drodze. Jak mówi młodszy brygadier Paweł Leszczyński, zastępca komendanta miejskiego PSP, łomżyńscy strażacy często pracują w nocy na drogach, co stwarza niebezpieczeństwo.
7: Na trasie S61 mamy zwiększoną ilość wypadków drogowych, szczególnie tam w okolicach Śniadowa, Konarzyc. No i w nocy często strażacy podnosili ten problem, że są słabo oznakowani, niewidoczni. Czasami ci kierowcy po prostu nas nie zauważają na drodze. Ta strzała wysuwa się elektronicznie, jest zamontowana na przodzie dachu naszego pojazdu i wskazuje kierunek, z której strony trzeba wyminąć ten nasz pojazd. Wiadomo też, miga, ostrzega tych kierowców, żeby zachować tą szczególną ostrożność.
1: W tej chwili Komenda Miejska PSP w Łomży jest jedyną państwową jednostką w województwie podlaskim, która posiada strzałę świetlną. Na lotnisku Chopina w Warszawie albo wylądował, albo zaraz wyląduje samolot z Paryża. Na jego pokładzie nowa wicemistrzyni wielkoszlemowa Maja Chwalińska. 24-letnia Polka wraca do ojczyzny po napisaniu jednej z najpiękniejszych i najbardziej zaskakujących historii w dziejach Rolanda Garrosa. Choć sobotni finał zakończył się zwycięstwem Rosjanki Miry Andiejewej, polscy kibice nie kryją ogromnego wzruszenia i podkreślają, że jej niesamowita droga z eliminacji aż do ścisłego finału to absolutny wzór do naśladowania.
8: Jesteśmy dumni z niej bardzo, tak? Więc cieszymy się z tego, co osiągnęła, bo nikt nie spodziewał się, że dojdzie tak daleko.
9: Pewne zaskoczenie, no ale no brakło troszeczkę, ale naprawdę duma jest. Duma jest i podziękowanie dla Maji.
10: To, co Maja osiągnęła, to jest wielki sukces młodej zawodniczki. Myślę, że to bardzo wielki sukces. Jesteśmy zadowoleni.
11: Bardzo duży wyczyn. Świetnie, gratulujemy. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co osiągnęła, tego, jaką drogę przeszła, jak było trudno jej i ludziom, z którymi współpracowała, więc naprawdę jest wzorem do naśladowania dla młodych ludzi.
1: Paryski sukces zapewni Polce potężny awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA, w którym nasza wicemistrzyni zamelduje się na rekordowym 21. miejscu.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody. Teraz jeszcze słonecznie i pogodnie, ale na drugą część dnia synoptycy zapowiadają dla regionu przelotne opady deszczu. 19 stopni pokazują termometry, teraz 22, to temperatura maksymalna w nocy. Spadnie do 10, jutro gorąco, bo nawet do 27 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A to już 6 minut po godzinie 10. Jej Państwo spędzają poniedziałek z Radiem Nadzieja. Przed nami audycja Tak Było. Zapraszam na nią niezmiennie w imieniu Pawła Majewskiego o godzinie 10.15.
12: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
13: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
12: Po reklamie.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej. W każdy poniedziałek o 10:15. Zaprasza Paweł Majewski.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji historycznej Tak Było. Dzisiaj moim gościem jest pani Beata Sejnowska-Runo, dyrektor szkoły podstawowej w Jeziorku oraz społeczny kustosz miejsca pamięci właśnie w Jeziorku w Lesie Jeziorkowskim. Dzień dobry pani dyrektor.
2: Witam serdecznie Państwa, witam panie redaktorze.
1: Porozmawiamy dzisiaj o bardzo smutnej rocznicy, która się zbliża, właściwie kilku rocznicach, no bo mamy trzy niemieckie egzekucje, trzy niemieckie zbrodnie w Lesie Jeziorkowskim w czasie II wojny światowej, niedługo obchody rocznicowe tych tragicznych wydarzeń, ale właśnie może najpierw powiedzmy sobie, co to były za egzekucje, kiedy one nastąpiły i kto w nich zginął, bo tych ofiar mamy naprawdę wiele.
2: Tak, na polanie Lasu Jeziorkowskiego, oddalonego mniej więcej 3 km od Jeziorka, to jest las za wsią Jeziorko, Niemcy w latach 1942-1943 dokonali trzech masowych egzekucji. Pierwsza miała miejsce w lipcu 1942 roku i ofiarami niemieckiej zbrodni było około 60 pensjonariuszy z domu opieki w Pieńkach Borowych.
1: I tutaj tylko na chwilkę przerwę, żeby Państwo mieli świadomość, że spośród tych 60 osób zdecydowana większość do dzisiaj jest bezimienna. Nie udało się ich zidentyfikować. Tylko 13 osób ma jakby swoje imienne mogiły.
2: Tak, ale od razu panie redaktorze dodam, że jest jeszcze taka ciekawostka, właściwie taka tragiczna ciekawostka dotycząca właśnie tej zbrodni, ponieważ jedna z ofiar, pani Łopuszańska, była nieobecna w dniu egzekucji. No i kiedy wróciła nazajutrz, dom już był zlikwidowany, starców już nie było na tym świecie, to zwróciła się do władz niemieckich, żeby ją, właśnie na posterunek policji niemieckiej w Jeziorku, żeby ją zawieziono tam, gdzie jej koledzy i koleżanki są. No, ludzie uprzedzali, że zamordowano ich, ale ona nie uwierzyła. Nie była w stanie uwierzyć w potworność tej wiadomości i podzieliła los swoich współbraci.
1: Rozumiem, że gdyby nie wróciła wtedy, gdyby nie poszła do Niemców, to prawdopodobnie by przeżyła.
2: Tak, oczywiście. Proszę sobie wyobrazić, że to była tak potworna zbrodnia, no bo dokonana na ludziach
1: w podeszłym wieku, bezbronnych.
2: Tak, bezbronnych. Bezbronnych. Właściwie komu oni zamienili?
1: Jaki był właściwie powód tej zbrodni? Co stało za nią? Bo no, jakiś plan powinien teoretycznie być. Coś powinno to jakby, coś ale powinno to argumentować. A tutaj nie ma czegoś takiego. No nawet jakbyśmy nie patrzyli, to co komu mogli zrobić ci starcy?
2: Oczywiście, ale to były założenia polityki Hitlera. Przecież doskonale wiemy, że Hitler eliminował, powiem takie brzydkie słowo, ludzi, którzy byli dla społeczeństwa, uwaga, mówię w cudzysłowie, nieprzydatni, prawda?
1: Taka eugenika.
2: Nie chcę, tak, taka eugenika ówczesna. Nie chcę tego wątku rozwijać, on jest zbyt bolesny. I to było pokłosie. Starcy wcześniej zwrócili się do władz okupacyjnych z prośbą o poprawę warunków ich bytowania, ponieważ oni w czasie wojny no, mieli może ze dwa tuczniki, może kilka kur, całe wszystko, a starców koło 70 osób. Plus oczywiście kierownik domu, plus obsługa, plus kucharka. No utrzymać taką ekipę wyzwanie nie lada. I kiedy Niemcy się pojawili w połowie lipca 1942 roku właśnie w Pieńkach Borowych, to w zasadzie oni przypuszczali, pensjonariusze domu opieki w Pieńkach Borowych, że połączą ich z innym domem, takim podobnym w Augustowie. Oni nie wiedzieli, że jadą na śmierć.
1: Mogli liczyć na to, że ich warunki się poprawią. Tak mi się może wydawało, że tam w tym Augustowie będzie lepiej.
2: Dokładnie. Jedynie zachowanie gości nieproszonych budziło grozę, ponieważ oni przybyli oczywiście z psami, oczywiście poszturchiwaniami wyrywali tych ludzi nad ranem, bo to była czwarta, piąta rano z łóżka i kazali wsiadać na ciężarówki.
1: No więc nawet to, co pani teraz tutaj mówi, no co brzmi strasznie, a przecież już tak się nie zagłębiamy w pewne szczegóły. Niestety nie była to jedyna zbrodnia w Lesie Jeziorkowskim. Ten las stał się takim miejscem kaźni Polaków i już w 1943 roku, niecały rok później, bo to jest noc 29 na 30 czerwca 1943 roku, dochodzi do kolejnej zbrodni.
2: Kolejna zbrodnia została wykonana, popełniona na więźniach z więzienia łomżyńskiego. I panie redaktorze, ponieważ była pod osłoną nocy, to długo nie wiedzieliśmy, kim są ofiary.
1: Co to w ogóle za więźniowie? Tak by się mogło wydawać. Czy to byli jacyś zwykli przestępcy pospolici?
2: Do lat 60. ten grób był bezimienny. W latach 60. łomżyński zbowit po uzgodnieniu oficjalnej prawdy, tu też mówię w cudzysłowie, ze zbowidem w Białymstoku, położył na grobie więźniów z obeliskiem świeckim, uwaga, listę 20 uzgodnionych ofiar. Oczywiście lista była fałszywką. Pan Jerzy Smużyński, ostatni żyjący świadek zbrodni z 15 lipca, tej kolejnej, o której za chwilkę będziemy mówili, znalazł listę w 94, prawdziwą listę więźniów. A skąd wiedział, że jest to prawdziwa? Bo w tej samej kopercie była lista osób straconych 15 lipca 43 roku. Mówimy już o tej trzeciej zbrodni, w której zginęli przedstawiciele łomżyńskiej inteligencji, a wśród nich ojciec i mama pana Jerzego Smużyńskiego.
1: Do tego jeszcze dojdziemy za chwilkę, do tej trzeciej zbrodni. Jeszcze właśnie chciałem się zatrzymać chwilę przy tej drugiej zbrodni z czerwca 43 roku. Było to tak, że to byli więźniowie polityczni, można takich nazwać, tak, prawda? Tak. To było ponad 60 osób, dokładnie 62 osoby, mm-hmm. Głównie mężczyźni, ale nie tylko. I właściwie skąd wiemy dzisiaj, że ta lista z 94 roku jest już tą prawdziwą? Mamy pewność, że to jest lista prawdziwa, tych osób, które straciły życie.
2: Tak, ponieważ w zasadzie ta lista już była gotowa w 43. Delegatura rządu na kraj przesłała ją do Londynu. Po wojnie lista oczywiście wraca do Polski, ale jaką rzeczywistość zastaje.
1: No ale właśnie, dlaczego za czasów zbobidu, za czasów komuny tą listę zafałszowano? Bo tak się zastanawiam, że teoretycznie w interesie komunistów nie było zafałszowanie tych nazwisk, bo przecież zabicie 62 osób przez nazistów, hitlerowskich nazistów, czemu się przecież komuna chełpiła walką z tym nazizmem, no to było im na rękę, ale mimo to zafałszowano.
2: To była dokumentacja, jeszcze raz podkreślam, delegatury rządu na kraj podległej rządowi.
1: Tak, tak, ale teoretycznie propaganda komunistyczna mogła takie rzeczy pominąć, czyja to była lista, a wydawać by się mogło, że 62 osoby na liście to robi większe wrażenie na ludziach propagandowo niż 20 zamordowanych.
2: Tak, z tym, że wśród tych 20 to byli między innymi zasłużeni utrwalacze władzy ludowej.
1: No tak, to jest kwestia bardzo ważna, faktycznie. Może przejdźmy już do tej właśnie trzeciej zbrodni, o której pani wspomniała, bo to też jest bardzo ciekawa, bardzo smutna historia łomżyńskiej inteligencji i to też się wpisywało właśnie w tą politykę hitlerowską, żeby tych Polaków inteligencji, Polaków elity pozbawić.
2: Tak, pan Jerzy Smużyński upatruje przyczyn tej trzeciej zbrodni, takich uniwersalnych przyczyn w akcji AB oczywiście, ale bezpośrednio przyczyną były akcje polskiego podziemia i to, że z takiej jednej zasadzki uratował się Storm, to był taka władza, jeden z przedstawicieli władzy niemieckiej, który zgłosił skargę do Erich'a Kocha i on powołał specjalną grupę Müllera i ona przyjechała po prostu w przeddzień 14 lipca do Łomży i aresztowała osoby wcześniej już na listach pozapisywane, bo to było oczywiście celowe, zamierzone działanie, planowe. Aresztowano 19 rodzin, członków rodzin po prostu spośród inteligencji łomżyńskiej, ogólnie znanych ludzi tutaj.
1: Taka lokalna, ówczesna
2: śmietanka.
1: Elita, tak byśmy to powiedzieli. No to przyjeżdżają Niemcy i aresztują ich rano, mordują ich jeszcze tego samego dnia. To jest 15 lipca 1943 rok. Łącznie tutaj na liście zmarłych istnieje 52 osoby, czyli też bardzo duża liczba. Tam 62, tu 52, tam około 60 osób, więc mają państwo świadomość, jak tragicznym miejscem stał się Las Jeziorkowski. Jeszcze tylko powiedzmy, że pan Jerzy Smużyński to jest ostatni żyjący świadek, 98-latek i również osoba bardzo zasłużona, były żołnierz Armii Krajowej, można powiedzieć bohater. był przez lata takim właśnie strażnikiem
2: pamięci
1: o tej zbrodni. Teraz można powiedzieć, że pani dyrektor przejęła tę rolę. Pani jest tym społecznym kustoszem miejsca pamięci i chciałbym, żebyśmy wspomnieli jeszcze właśnie o cmentarzu jeziorkowskim, cmentarzu, który też ma już długą historię, cmentarz leśny w Jeziorku, ponad 80 lat. Tam, rozumiem, znajdziemy mogiły wszystkich tych tutaj ofiar, o których dzisiaj rozmawiamy.
2: Tak, oczywiście. Cmentarz powstał w 1945 roku, został wyświęcony przez ówczesnego ordynariusza łomżyńskiego, jego ekscelencję Stanisława Kostkę-Łukomskiego.
1: Który niedługo potem zmarł w tragicznych okolicznościach.
2: Niewyjaśnionych,
1: tak.
2: Był namaszczony przecież na prymasa Polski. Tak. No, też mówię w cudzysłowie oczywiście.
1: No, ale
2: był najlepszym kandydatem.
1: Są takie źródła, że właśnie był kandydatem. No ale tak, to odeszliśmy troszeczkę od tematu. Wracając właśnie do tego cmentarza, to on powstał w 1945 roku, tak jak pani powiedziała.
2: Został poświęcony
1: został poświęcony,
2: bo cmentarz powstaje wtedy, kiedy
1: są mogiły.
2: Mogiły, oczywiście. Czyli sam cmentarz powstał powiedzmy w 1943. W 1945 był poświęcony po raz pierwszy, ale uwaga, 14 czerwca 2007 roku ten cmentarz został poświęcony po raz drugi przez księdza Ludwika Brzostowskiego, ówczesnego oficjała sądu biskupiego. Dlaczego? To było tuż po tym, kiedy dokonał się remont w 2006 roku i kiedy zdjęto fałszywą płytę na grobie więźniów i zamieniono ją płytą z nazwiskami prawdziwymi, tymi opiewającymi,
1: osobami.
2: Na 62 osoby oczywiście ta lista opiewała. To jest ta lista, którą pan Jerzy Smużyński w 1994 roku odnalazł w archiwum akt nowych w Warszawie.
1: Zapytam jeszcze, jak to w tej chwili wygląda na tym cmentarzu, czy ludzie pamiętają o zmarłych, czy możemy tam znaleźć
2: Świetne pytanie, panie redaktorze. Kiedy zaczynałam opiekę nad tym miejscem, to był 2002 rok, potem w 2006 to tak już z namaszczenia pana Smużyńskiego, pod jego błogosławieństwem, się śmieję, że ja jestem emisariuszem w terenie, on jest mózgiem operacji całej. Szacun wielki dla niego. To nie było za wiele osób. Natomiast teraz jest ich coraz więcej. Co się do tego przyczynia? Rokroczne uroczystości, które zaczęła organizować Szkoła w Jeziorku jeszcze w latach 60., 50., 60., potem w końcówce lat 90. pamiętam, że mieszkanka Jeziorka, pani Maria Szymańska, a potem pan Antoni Rydzewski, mieszkaniec Jeziorka, długo do początku lat 90. do swojej śmierci. Ja mniej więcej wchodzę tam od 2006 roku, jeżeli chodzi o doroczne uroczystości, ale nie tylko uroczystości. Ostatnio w 2025 roku łomżyńska pisarka, poczytna niezwykle, płodna, niezwykle twórczo, napisała książkę Ostatni z listy. Jest to książka właśnie o lesie, o miejscu pamięci narodowej w Jeziorku. I od tej pory no jest tam coraz więcej ludzi, którzy się interesują, przyjeżdżają, palą znicze, kładą kwiatki i mam nadzieję, że na najbliższych uroczystościach jeziorkowskich, które już 14 czerwca...
1: Właśnie chciałem też o tym powiedzieć. Ta książka, to jeszcze tylko dodajmy pani Anny Rybakiewicz, którą pozdrawiamy. I właśnie o tych uroczystościach, o których pani już wspomniała, bo chciałem, żebyśmy na koniec audycji właśnie na nie zaprosili naszych słuchaczy, bo żeby po prostu oddać tym ludziom hołd. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, kiedy konkretnie te uroczystości, kiedy startujecie, no i zaprosić naszych słuchaczy, żeby oczywiście na miejsce kaźni Polaków się udali.
2: Proszę państwa, zaznaczę tylko, że organizujemy je we współpracy z parafią Przemienienia Pańskiego w Piątnicy i księdzem proboszczem Szczepanem Dobeckim. Już od 20 lat, podkreślam, ksiądz proboszcz jest zaangażowany w to dzieło pamięci, a najbliższe, już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca o godzinie 14. Gdyby zaskoczyła nas nieprzyjemnie pogoda, to one i tak się odbędą, tylko w świątyni piątnickiej. Serdecznie zapraszam. Najważniejszą częścią jest msza święta w intencji ofiar, ale też myślę, że postaramy się z chórem Szkolne Słowiki, które mam zaszczyt prowadzić już od kilkudziesięciu lat, 24 konkretnie, przedstawimy program montaż tak, słowno-muzyczny. Tak, miejsce pamięci w Jeziorku, garść ziemi polskiej.
1: Także warto udać się 14 czerwca do Jeziorka, gdzie będą Państwo tutaj ze społecznymi obchodami tych no, tragicznych wydarzeń. Czasami trochę aż mi słów brakuje, bo jak się słyszy, jak się czyta o tym, co tam się wydarzyło, to ciężko cokolwiek powiedzieć. I właśnie dzisiaj o zbrodniach w lesie jeziorkowskim rozmawiałem z moim gościem. Była ze mną pani Beata Sejnowska-Runo, dyrektor szkoły podstawowej w Jeziorku oraz społeczny kustosz miejsca pamięci właśnie w Jeziorku. Bardzo dziękuję pani dyrektor za rozmowę.
2: Serdecznie pozdrawiam państwa, dziękuję panu redaktorowi.
0: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Długi czerwcowy weekend na drogach był bezpieczniejszy niż przed rokiem. Nadal jednak doszło do ponad 300 wypadków i zatrzymano ponad 1500 nietrzeźwych kierujących. Od środy było o 38 wypadków mniej niż przed rokiem. Zginęło 19 osób, czyli o 6 mniej, a rannych było o 53 mniej niż przed rokiem. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przypomina, że jeszcze dziś kierowcy muszą się spodziewać na trasie większej liczby patroli.
1: Działania prowadzone są również dziś, w poniedziałek 8 czerwca, kiedy na części tras nadal można spodziewać się zwiększonego ruchu związanego z powrotami. Każdego dnia w działania zaangażowanych jest średnio blisko 4,5 tysiąca policjantów ruchu drogowego.
0: A w czasie kontroli policjanci zwracają szczególną uwagę na prędkość, trzeźwość kierowców, używanie pasów bezpieczeństwa, a także przewożenie dzieci w fotelikach.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Jest 11:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
1: Rozpoczęło się zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski w Łomży. O tym, że jest to duże wyróżnienie dla miasta, mówił prezydent Łomży. Kapituła Orderu Orła Białego może poprzeć wniosek prezydenta w sprawie odebrania orderu ukraińskiemu przywódcy, mówi wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. Czterysta piąte zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski rozpoczęło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Do środy biskupi i diecezjalni oraz pomocniczy będą obradować m.in. nad nowym porozumieniem katechezy w parafiach. Jak przypomniał biskup łomżyński Janusz Stepnowski, to trzecie zebranie plenarne KEB w Łomży. Wcześniej konferencja biskupów w mieście miała miejsce w 1975 i 2009 roku.
2: Ta pierwsza była związana z 50-leciem powstania diecezji łomżyńskiej. I 50 lat później, to znaczy teraz, odbywa się to radosne świętowanie stulecia naszej diecezji. Też innym motywem jest to, że papież w 91 roku, w czerwcu, dwa dni spędził w naszym mieście. To jest 35 lat temu i 5 wieków temu nasza katedra, dzisiejsza katedra, wtedy kościół farny, został oddany do użytku dla mieszkańców naszego miasta. Także tych rocznic jest bardzo dużo i z tego się bardzo cieszymy.
1: Rzecznik Episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak mówił, o czym przez najbliższe 3 dni będą obradować kościelni hierarchowie.
3: Pierwszy temat to parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelicznym. Biskupi będą w czasie zebrania pracować w grupach roboczych, jest tych grup 9, które będą poświęcone szczegółowym tematom związanym z katechizacją i ewangelizacją. Pamiętamy, że ten temat jest obecny w czasie spotkań biskupów już od pewnego czasu. To jest jeden z takich tematów. Drugim dosyć ważnym tematem, który będzie podejmowany, to jest temat związany z recepcją adhortacji posynodalnej papieża Franciszka Amoris Laetitia.
1: Zebranie plenarne to najważniejsze gremium konferencji Episkopatu Polski skupiające biskupów czynnych, czyli diecezjalnych i pomocniczych. Nie ma ono jednak władzy wykonawczej nad poszczególnymi kwestiami. W zebraniu brać mogą udział także emerytowani biskupi, jednak nie posiadają oni prawa głosu.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Dla naszego miasta to duże wyróżnienie, mówił po spotkaniu z biskupami prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Gospodarz miasta przywitał duchownych przed rozpoczęciem obrad. Pokazujemy, że Łomża jest ważnym ośrodkiem kościoła, mówi prezydent Chrzanowski.
5: Cieszymy się z tego, że w naszym mieście możemy gościć episkopat. Miałem możliwość też przywitać ekscelencję, eminencję w naszym mieście. Chwileczkę też opowiedzieć im o historii naszego miasta i tak jak widzę, bardzo duże skupienie wśród biskupów, bo też tematy, którymi mają się zajmować, są ważne dla nas wszystkich, dla naszej ojczyzny, a dla naszego miasta jest to duże wyróżnienie, że te obrady odbywają się w tak ważnym też dla nas roku, bo przecież oprócz stulecia diecezji również 500-lecie katedry łomżyńskiej też pokazujemy, że Łomża jest ważnym ośrodkiem kościelnym.
1: Spotkanie biskupów jest też okazją do uczczenia 35. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łomży.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Kapituła Orderu Orła Białego może poprzeć wniosek prezydenta w sprawie odebrania orderu ukraińskiemu przywódcy. Taką opinię wyraził wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. Zauważył, że postępowanie strony ukraińskiej wywołuje w Polsce zrozumiałe reakcje. Marszałek liczy jednocześnie, że władze Ukrainy wycofają się z kontrowersyjnej decyzji.
6: Jest jasny sygnał z naszej strony. Nie akceptujemy tego, jest to bolesne i w stosunkach polsko-ukraińskich daje krok wstecz. A w momencie, w którym mieliśmy tak zwane dwa kroki do przodu i jeden do tyłu, naprawdę warto, żeby strona ukraińska teraz na tyle się poprawiła.
1: Kapituła Orderu Orła Białego ma dziś podjąć decyzję w sprawie ewentualnego odebrania prezydentowi Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. Z taką inicjatywą wystąpił prezydent Karol Nawrocki. Do odebrania orderu jest wymagana kontrasygnata premiera Donalda Tuska. Samolot oznaczony kodem LOT Maja z nową wicemistrzynią wielkoszlemową Mają Chwalińską wylądował na warszawskim lotnisku. Chwilę później tenisistka spotkała się z kibicami. W hali przelotów zgromadziły się tłumy fanów, które z entuzjazmem witały Maję Chwalińską. Kibice przyszli, aby podziękować naszej zawodniczce za wspaniałą grę. Mieli ze sobą biało-czerwone szaliki, piłeczki tenisowe i transparenty.
7: Zdecydowanie duma, tym bardziej, że bardzo mi się podoba jako dziewczyna, jest bardzo skromna. Imponuje mi to, że nie rywalizują z Igą idą, tylko się wspierają nawzajem. To jest bardzo fajne. Na pewno bardzo się cieszymy wszyscy. Bardzo jestem dumna z Maji, że tak troszeczkę nagle wypłynął ten talent, ale myślę, że to się nie skończy na jednym takim spektakularnym zwycięstwie.
8: Wszyscy się zebraliśmy tutaj w jednym miejscu, w jednym celu i wszyscy chcemy Maji naszej podziękować. No za te piękne emocje, które nam dostarczyła.
1: Maja Chwalińska kilkanaście minut rozmawiała z kibicami, rozdawała autografy i z tego, co można było zobaczyć, wyjątkowo cieszyła się z powrotu do Polski.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 20 stopni na termometrach teraz, 22 to prognozowana temperatura maksymalna, teraz jeszcze zachmurzenie umiarkowane, ale jeszcze dziś możemy spodziewać się przelotnych i słabych opadów deszczu. Temperatura w nocy spadnie do 10 stopni, jutro gorąco, bo nawet do 27 stopni.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
4: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Monika Godlewska, psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, kiedy hobby staje się nałogiem. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
9: Po reklamie.

0: Polska jest, drodzy Państwo, drugim największym producentem truskawek w Unii Europejskiej. Plasuje się zaraz za Hiszpanią. Produkcja krajowa jednak spada przede wszystkim z powodu trudności klimatycznych. Jak mówi Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt, polscy rolnicy coraz częściej mierzą się z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.
1: Obserwujemy problem suszy, przymrozków, gradu, gwałtownych opadów, a na to nakładają nam się jeszcze rosnące koszty energii, nawozów. Mamy presję tańszego importu. No i w efekcie coraz więcej producentów po prostu rezygnuje z uprawy truskawek. W ostatnich latach ubyło nam ponad 10 tysięcy hektarów plantacji.
0: Prawie 12 tysięcy gospodarstw wycofało się z uprawiania truskawek. Poprawić tę sytuację mogłyby krótsze łańcuchy dostaw.
1: Bazarki, lokalne sklepy, sprzedaż bezpośrednia, współpraca rolników ze szkołami, przedszkolami czy samorządami w zakresie dostarczania swojego towaru, swoich owoców, to powinna być nasza codzienność. Polska truskawka nie zniknie nam jutro, ale jeżeli nie rozwiążemy problemów, to coraz więcej rolników będzie rezygnować z uprawy.
0: Polska odpowiada obecnie za 15% unijnej produkcji truskawek. W 2009 roku do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych wpisana została truskawka kaszubska, tradycyjny produkt województwa pomorskiego.

0: Chcemy, aby parafia stała się żywą wspólnotą ludzi wierzących, a także, aby była otwarta dla tych, którzy są poza Kościołem. Mówił dziś rano na naszej antenie arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przed rozpoczętym już dziś trzydniowym zebraniem plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Łomży. Arcybiskup podkreślał na naszej antenie, że spotkanie jest poświęcone m.in. roli parafii pod względem katechetyczno-ewangelizacyjnym.
1: Ten pierwszy temat jest bardzo ważny, temat katechezy, ewangelizacji, przekazu Słowa Bożego, tego wszystkiego, co w jaki sposób fundament życia wspólnoty, co podprowadza pod Eucharystię, pod przeżycie spotkania z Jezusem Chrystusem. Dlatego jest katecheza, dlatego ten temat został w jakiś sposób katechezy podjęty wiele lat temu już, bo dyskutujemy cały czas, widząc, co się dzieje w szkole też, że ta religia jest sprowadzana do jednej godziny, a więc jest to bardziej nauka staje się niż katecheza, dlatego trzeba tej katechezy w parafii.
0: Arcybiskup mówił także na naszej antenie o największych wyzwaniach, przed którymi stoi Kościół. Jednym z nich jest dotarcie do ludzi, którzy z Kościoła odeszli.
1: Jak dotrzeć do tych ludzi? Jak ich zaprosić na nowo do Kościoła? Co zrobić, żeby to, co się dzieje w Kościele, było zrozumiałe? Drugie wyzwanie to właśnie jak mówić, przekazywać Słowo Boże, jak zbliżać do Jezusa. Trzecie to, cośmy przed chwilą mówili, ta katecheza. Jak ją robić, żeby ona trafiała, żeby ona przyciągała? Kolejne wyzwanie to jest dzieci, młodzież. Słyszymy, że często, że po bierzmowaniu młodzież przestaje chodzić do kościoła, po pierwszej komunii świętej przestaje praktykować. A więc dlaczego się tak dzieje? Chcemy szukać przyczyn tego, zrozumieć, że też wyjść z jakąś propozycją. Na pewno tych propozycji jest ogromnie dużo, bo w każdej wspólnocie parafialnej są dziesiątki niemalże różnych grup wspólnot, ale może troszkę zamknięte, mało atrakcyjne.
0: Zebrania plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbywają się kilka razy w roku. Najczęściej biskupi spotykają się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Jedno z posiedzeń jest posiedzeniem wyjazdowym. Dziś o 18:00 w Łomżyńskiej Katedrze rozpocznie się msza święta z udziałem Episkopatu Polski, transmitowana na naszej antenie.

0: wart.
1: Długi czerwcowy weekend na drogach był bezpieczniejszy niż przed rokiem. Nadal jednak doszło do ponad 300 wypadków i zatrzymano ponad 1500 nietrzeźwych kierujących, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Rzeczywiście dość wyczerpujących kilkunastu dniach na Alasce zameldowałem się na szczycie najwyższej góry Ameryki Północnej, ostatniej dla mnie góry Korony Ziemi.
1: O tym wydarzeniu, ale w zupełnie innym temacie będziemy jeszcze na naszej antenie mówić, a w czasie kontroli, bo dzisiaj te kontrole też są i zwróćcie na to uwagę, drodzy Państwo, bo policjanci zwracają szczególną uwagę i na prędkość, na trzeźwość kierowców, na używanie pasów bezpieczeństwa i oczywiście na to, czy dzieci są prawidłowo przewożone w fotelikach.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Anna interesuje się, w jaki sposób należy odmieniać angielskie imię męskie Tommy. Tommy się pisze i myślę, że to jest zdrobniałe imię, no ale kto to wie? Z Anglikami, z Amerykanami jest tak, że oni mogą nadać imię i takie właśnie od razu w zdrobniałej formie. Tak przypuszczam przynajmniej. No i jak jest z tym Tommym? Pani Anna coś proponuje. Pozwoli pani, że będę przedstawiał pani propozycję i swoją kontrpropozycję. A moja kontrpropozycja będzie oparta na tym, że mam na imię Jerzy. I to także jest samogłoska, podobnie jak Tommy. Tommy kończy się na i, a Jerzy na e. Ale niektórzy uważają, że to jest właściwie to sama głoska, tylko w zależności od tego, w jakim stoi sąsiedztwie, to tak bywa wymawiana. Tommy jak Jerzy. Mianownik Tommy, Jerzy, tu się zgadzam. Topełniacz Tommiego, Jerzego, zgadzam się także. Celownik, komu się przyglądam? Tommy, proponuje pani Anna, a ja bym zaproponował Tommiemu, tak jak Jerzemu. Kogo widzę? Widzę Tommy, mówi pani Ania, a ja bym proponował Tommiego widzę, tak jak Jerzego widzę. O kim mówimy, miejscowniku? O Tommy, proponuje pani Anna, a ja bym powiedział o Tommim, bo jestem Jerzy i o Jerzym zdarza mi się czasem mówić. Także ta odmiana Jerzy, Jerzego, Jerzemu byłaby w moim przekonaniu wzorem do tego Tommy, Tommiego. Choć z drugiej strony niektórzy myślą, że to jest jakiś Tommy wymawiane specyficznie i odmieniać go nie trzeba. Odmieniajmy, proszę Państwa, imiona, nazwiska. W bardzo rzadkich przypadkach tylko się nie odmieniają. A więc Tommiemu, Tommiego, Tommim.
0: Słowo o słowie.
1: Serdecznie pozdrawiam.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Monika Godlewska, psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, kiedy hobby staje się nałogiem. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Maggie, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
2: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Skyfall, oczywiście wielki przebój Adele, a tu w wersji Josha Groubana. Już za 6,5 minuty, godzina 12 w samopołudnie na naszej antenie modlitwa Anioł Pański.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
2: Wielu z was chorych, ciężki krzyż, choroby, cierpienia ofiarowuję w intencji papieża, w intencji mojego posługiwania, w intencjach Kościoła i to tych najważniejszych. Bóg wam zapłać. Pragnę zapewnić was na całym świecie, ale dzisiaj pragnę zapewnić przede wszystkim was w Polsce, was chorych w Polsce, że w mojej modlitwie czuję szczególną z wami bliskość i więź. Jednoczę się duchowo z wami wszystkimi. W szczególny sposób odnawiam to zjednoczenie w duchu, które łączy mnie z każdym człowiekiem cierpiącym, z każdym chorym przykutym do łóżka szpitalnego czy do wózka inwalidzkiego, z każdym człowiekiem, który w jakikolwiek sposób nawiedzony jest krzyżem.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy. Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy.
2: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3: Ogłoszenie nadawcy.

0: W Łomży trwa trzydniowe zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski w mieście. Spotkali się biskupi z całej Polski. Przed rozpoczęciem obrad duchownych przywitał prezydent Mariusz Chrzanowski. Pokazujemy, że Łomża jest ważnym ośrodkiem Kościoła, mówił po spotkaniu z biskupami gospodarz miasta.
1: Cieszymy się z tego, że w naszym mieście możemy gościć episkopat. Miałem możliwość też przywitać ekscelencję, eminencję w naszym mieście. Chwileczkę też opowiedzieć im o historii naszego miasta i tak jak widzę, bardzo duże skupienie wśród biskupów, bo też tematy, którymi mają się zajmować, są ważne dla nas wszystkich, dla naszej ojczyzny, a dla naszego miasta jest to duże wyróżnienie, że te obrady odbywają się w tak ważnym też dla nas roku, bo przecież oprócz stulecia diecezji, również 500-lecie katedry łomżyńskiej też pokazujemy, że Łomża jest ważnym ośrodkiem kościelnym.
0: Spotkanie jest też okazją do uczczenia 35. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łomży.
1: Też o tym wspomniałem, wspomniał też o tym biskup Janusz Sępnowski. Nie tak dawno, przecież kilka dni temu obchodziliśmy 35. rocznicę wizyty Jana Pawła II, Świętego Jana Pawła II i trzeba też o tym wspominać, żeby też w dzisiejszych czasach mówić o tych pozytywnych wzorach, o osobach, na których też młodzież może budować swoje życie.
0: W zebraniu plenarnym bierze udział około 100 biskupów, którzy będą obradować w Łomży 3 dni. Tematem wiodącym spotkania będzie parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym, a także recepcja w Polsce po synodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia.

0: Pomimo burzowej i deszczowej aury, w lasach prawie całej Polski występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest małe, a w niektórych miejscach średnie. Specjaliści przypominają, aby unikać używania otwartego ognia i reagować na wypadek niebezpieczeństwa. Doktor Cezary Urbanowski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca uwagę, że odradzanie się drzew i krzewów po przejściu ognia może potrwać od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu lat.
1: Drzewa będą stanowiły przez najbliższe lata, jeżeli doszło do mocnego uszkodzenia drzew, niesamowite zagrożenie dla organizmów, ponieważ potencjalnie będą się przewracać. Gleba jest swego rodzaju spiżarką, czyli to w niej są wszystkie mikro-makroelementy i pożar, można powiedzieć, że blokuje dostęp do tych mikro-makroelementów.
0: Mówił przyrodnik, odradzanie się lasów po pożarach mogą przyspieszyć leśnicy, sadząc drzewa, ale natura i tak będzie potrzebowała wielu lat, aby wszystko wróciło do równowagi, mówi ekspertka zajmująca się badaniem lasów, dr Anna Wierzbicka.
2: W momencie, kiedy pojawią się grzyby w glebie, no to wtedy już będzie więcej mikroorganizmów. Pierwszy opad liści to też już jest jedzonko jakieś, no ale ten pierwszy opad liści musi być, czyli albo sukcesja, czyli kilkanaście lat najczęściej, no albo posadzenie drzew, więc wtedy to troszeczkę szybciej. Duże zwierzęta też wracają dopiero jak mają co jeść, więc jak się zazieleni powłoka pod drzewami, to też najczęściej trwa kilka lat.
0: Mapę zagrożenia pożarowego w lasach można sprawdzać samodzielnie na stronie internetowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. To jest Radio Nadzieja w poniedziałek, 8 czerwca, już 32 minuty po 12.

0: przed sezonem należy sprawdzić i przećwiczyć swoje umiejętności pływackie, przypomina ratownik Marcin Siwek. Podkreśla, że niezależnie od poziomu umiejętności, wypływając daleko od brzegu, należy szczególnie uważać.
1: My deklaratywnie umiemy pływać. I co więcej, robiąc ten test w warunkach przygotowanych, takich, że mam intencję pójść na basen, tak, jestem na czczo, dobrze się czuję, i zamierzam być w tej wodzie, jestem do tego przygotowany. W dodatku, tak psychicznie jestem bezpieczny, bo widzę liny, widzę ściany, widzę ratowników, wszystko jest fajnie. I umiem pływać. Teraz pytanie, czy podobny mechanizm zaistnieje wobec mnie, jeżeli będę daleko od brzegu. Innymi słowy, czy tylko ten psychomotoryczny warunek, mówiący o tym, że mam otwarty horyzont, jest daleko do brzegu, nie spowoduje, że ja przestaję umieć pływać.
0: A według policyjnych statystyk w pierwszym półroczu tego roku utonęło już 65 osób.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
2: Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Monika Godlewska, psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, kiedy hobby staje się nałogiem. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Wicemistrzyni wielkoszlemowa Maja Chwalińska wróciła już do Polski. Blisko 1500 osób z Polski i z zagranicy wzięło udział w turnieju tańca Wirująca

0: Refa, który odbył się w weekend w Łomży. W wiadomościach sprawdzimy też, jak wyglądał wczorajszy Dzień Dziecka w Konarzycach. Samolot oznaczony kodem LOT Maja z nową wicemistrzynią wielkoszlemową Mają Chwalińską wylądował na warszawskim lotnisku Chopina. Tenisistka spotkała się z kibicami. W hali przylotów zgromadziły się tłumy fanów, które z entuzjazmem witały Maję Chwalińską. Kibice przyszli, aby podziękować naszej zawodniczce za wspaniałą grę. Mieli ze sobą biało-czerwone szaliki, piłeczki tenisowe i transparenty.
1: Zdecydowanie duma, tym bardziej, że bardzo mi się podoba jako dziewczyna, jest bardzo skromna. Imponuje mi to, że nie rywalizują z Igą, tylko się wspierają nawzajem, to jest bardzo fajne. Na pewno bardzo się cieszymy wszyscy. Bardzo jestem dumna z Mai, że tak troszeczkę nagle wypłynął ten talent, ale myślę, że to się nie skończy na jednym takim spektakularnym zwycięstwie.
2: Powiem szczerze, że sam miesiąc temu jeszcze nie słyszałem o pani Mai, natomiast no, teraz słyszę o niej chyba cały świat. Ja osobiście też grałem kilka sezonów. Slice niestety nie był czymś, co bardzo dobrze opanowałem i prawdopodobnie wrócę teraz do tenisa. Myślę, że to jest jakby takie tchnienie nowego, taki powiew świeżości, jakby też zachęta do powrotu do tenisa.
3: Wszyscy się zebraliśmy tutaj w jednym miejscu, w jednym celu i wszyscy chcemy Mai naszej podziękować. No za te piękne emocje, które nam dostarczyła.
4: Pokonywała wszystkie dużo lepsze zawodniczki rozstawione w rankingu. Te skróty, te lobby, to wszystko. No w finale nie doszło, ale nie obawiajmy się, że ona nie pójdzie dalej. Pójdzie dalej.
0: Maja Chwalińska kilkanaście minut rozmawiała z kibicami, rozdawała autografy i z tego, co można było zobaczyć, wyjątkowo cieszyła się z powrotu do Polski.
5: Najnowsze informacje z regionu.
0: Blisko 1500 osób z Polski i z zagranicy wzięło udział w jubileuszowej 25. edycji międzynarodowego turnieju tańca Wirująca Strefa, która odbyła się w Łomży. Przez 3 dni hala kultury tętniła rytmem ulicznych stylów tanecznych, a zawodnicy rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych i konkursowych. Jak mówi jeden z uczestników, tancerz i choreograf Patryk Gorzkiewicz, wydarzenie, jak każdego roku, było zorganizowane na bardzo wysokim poziomie.
6: Nie wiem, który raz już tutaj jestem. Pamiętam, że dawno temu, jak zaczynałem, pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego, więc całkiem daleko stąd. Potrafiłem się też zmobilizować, jechać nawet stamtąd. Wspieram ten event, w zeszłym roku miałem okazję też go sędziować, więc jestem tutaj w różnej roli, ale zawsze tu chcę być i przyjeżdżam, wspieram. No to jest event, który bardzo wspiera kulturę, jest na ten moment na najwyższym poziomie, bardzo ważny, nawet jeden z najważniejszych eventów w Polsce.
0: W programie wydarzenia znalazły się m.in. taneczne pojedynki, występy grup oraz warsztaty prowadzone przez doświadczonych instruktorów.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Muzyka, atrakcje i setki uśmiechów. Tak wyglądał wczorajszy Dzień Dziecka z województwem podlaskim w Konarzycach w gminie Łomża. Przy szkole podstawowej przez całe popołudnie nie brakowało rodzinnej atmosfery i dobrej zabawy. Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Publiczność bawiła się podczas koncertów Przemka Piotrowskiego, uczestnika programu The Voice of Poland. Prawdziwe tłumy zgromadził jednak występ Gwiazdy Wieczoru. Zenka Martyniuka z zespołem Akcent. Na miejscu była nasza reporterka Wiktoria Małż.
7: Cześć, twe oczy zielone, oszalałem.
8: Piotr Kłys, wójt gminy Łomża. Otóż 7 czerwca, jeszcze w oktawie Dnia Dziecka, postanowiliśmy zaproponować najmłodszym naszym mieszkańcom i ich rodzicom, całym rodzinom, szereg atrakcji. Jest duży oddźwięk mieszkańców. Mieszkańcy tego potrzebują i mam bardzo dobrych partnerów do organizacji.
9: Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego. Nie organizowaliśmy takiego Dnia Dziecka, można powiedzieć dużego. Przełożyliśmy trochę dziecka na 7 czerwca, tutaj właśnie w Konarzycach. Do tego zgrała się jeszcze fajna uroczystość, setna rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzycach. Oczywiście koła gospodyń wiejskich.
10: Przyjechało bardzo dużo ludzi. Najwięcej korzystałem z trampolin. One nazywały się Eurotrampoliny, z tego co pamiętam. Bardzo fajny Dzień Dziecka w Konarzycach.
11: Była bardzo fajna atmosfera. Najlepsze jedzenie koło gospodyń znad Łomżyczki. I wyczekujemy teraz na Zenka Martyniuka.
12: Przez twoje oczy zielone. To moje pokolenie przede wszystkim jest. Nie spodziewałem się, że tyle ludzi będzie tutaj w ogóle.
13: Ja najbardziej lubię tytuł Zenka Mandacik. Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności. Jak przyjechałam do Konarzyc, trochę pozwiedzałem i poszłam na plac się trochę pobawić. Jest straż pożarna i karetka.
0: Partnerem strategicznym wydarzenia było województwo podlaskie i tym miłym muzycznym akcentem kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Wracam do Państwa o 14:00.
5: Pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
14: W drugiej części dnia w regionie mogą występować przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś 21 stopni, w nocy 11, a jutro gorąco, bo do 27.
5: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
15: Zapraszamy na reklamy.
5: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
16: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
15: Po reklamie.

A w Łomży trwa trzydniowe zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Już za 4,5 minuty na naszej antenie rozmowa Katarzyny Polewko z biskupem Robertem Chrząszczem.

0: Biskup Robert Chrząszcz, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa i migracji polskiej, członek Rady do spraw duszpasterstwa młodzieży, jest naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Szczęść Boże, witam
1: serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
0: To zaczynamy od pierwszego prostego pytania. Pierwszy raz w Łomży?
1: Nie. Już któryś raz z kolei. Tak się złożyło, że troszkę z Łomżą jestem związany poprzez mojego wujka, który zmarł. To brat mojego taty mieszkał tu w Łomży przez wiele lat, więc...
0: Była okazja, żeby Łomży.
1: Było wiele okazji. Jako dziecko częstośmy tutaj przyjeżdżali.
0: Dzisiaj w Łomży rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski. Będziecie jako biskupi, jako duchowni poruszać temat między innymi katechezy, w głównej mierze katechezy
1: Tak.
0: Dzisiaj z tą katechezą trudno jest dotrzeć do młodego człowieka?
1: No, zawsze to odnośnie młodzieży, zawsze te trudności pewne są. To jest też choćby różnica pokoleń, ale ja myślę, że no, staramy się jakoś ciągle w naszym kościele szukać nowych wyzwań. Dlatego też ta komisja powstała, żeby przygotować nowy projekt, nowe sposoby pracy z młodzieżą. Ten projekt jest w fazie przygotowywania. To chwilę trwa, bo to jednak jest bardzo kompleksowe zadanie.
0: Tak jak powiedziałam na samym początku, jest ksiądz biskup delegatem KEP-u do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej. Kościoły na emigracji są centrum polskości?
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że jeśli mówimy o polskości gdzieś za granicą, to bardzo często, nie wszędzie, ale bardzo często jest to związane z kościołem katolickim, przy parafiach. Są jakieś kluby polskie gdzieś. Też Polacy też do takich klubów przychodzą też osoby niekoniecznie związane z kościołem, ale są Polakami, czują tożsamość polską, więc też się pojawiają w tych miejscach. Jest to miejsce, takie miejsce spotkania.
0: A czego Polacy szukają w kościele właśnie na emigracji?
1: To się zmienia. Myślę, że dawniej, wiadomo, to bardziej szukali właśnie oczywiście Pana Boga, ale też było dla nich bardzo ważne tożsamość, polskość. Teraz troszeczkę się to zmienia w tym sensie, że już młodsze pokolenie wyjeżdżając za granicę, no oni już właściwie nie czują się tak, jakby to powiedzieć, nie czują się obco w miejscu, gdzie są, więc nie czują takiej potrzeby budowania jakiejś wspólnoty. To jest troszkę szkoda, nie? Ale myślę, że większość gdzieś tam odnajduje z czasem tą drogę do spotkania. Natomiast, no właśnie mówię, zmienia się ten element. Dawniej nawet niekoniecznie ktoś tam nawet w Polsce nie chodził do kościoła, ale jak był za granicą, no to szedł, bo tam była możliwość spotkania się z innymi Polakami. Czasami też gdzieś tam się dowiedzieć o pracy, jakieś kontakty. Było to takie centrum zmiany. Też pamiętam jeszcze swego czasu w wielu parafiach były tak zwane tablice ogłoszeniowe, gdzie ktoś szuka pracy, ktoś da pracę, więc to było takie miejsce też takie tak bardzo praktyczne, żeby móc żyć w obcym środowisku, oni czuli potrzebę bycia razem. Teraz no, młodzi wyjeżdżają, już język znają, nie mają takiej potrzeby. Mogą też iść na mszę świętą w języku lokalnym. Nie jest to dla nich wielki problem, nie? Więc to jest taka, troszkę ta emigracja się zmienia, ale to nie znaczy, że nie potrzeba, że ci ludzie nie potrzebują bardzo wiele, tylko mamy 20 milionów Polaków poza Polską. 2000 księży pracuje wśród Polaków.
0: A doskonale wiemy, że życie na emigracji nie jest łatwe, więc taki Polak za granicą w kościele szuka też pocieszenia, bo doskonale wiemy, że są różne sytuacje i różnie są ludzie z innej narodowości w danym kraju przyjmowani.
1: Tak, no bardzo często jest jakieś, na pewno jest to wielkie wsparcie parafia polska, też ludzie, gdy coś się pojawi, jakiś problem, jest. Ktoś wyjeżdża, wszystko się wydaje, wszystko jest okej. Okay. Nagle coś zaczyna się psuć, walić. Ktoś się pyta, gdzie szukać pomocy, jak sobie z tym poradzić. Wielu przychodzi do kościoła. Dla niektórych jest to bardzo ważne. Teraz ostatnio miałem okazję odwiedzić kilka polskich parafii w Norwegii.
0: Do tego też nawiążemy za moment.
1: Byłem zaskoczony na przykład, bo jedna rodzina przyjeżdża na mszę świętą niedzielną, pokonując 160 kilometrów w jedną stronę. Wyobraźcie, cała niedziela jest po to, aby wyruszyć z domu, dojechać do kościoła polskiego, uczestniczyć we mszy świętej, spotkać się z grupą Polaków i wracają do domu.
0: No. I to jest przykład, że
1: to jest
0: świadectwo,
1: że można,
0: tylko trzeba tego bardzo chcieć.
1: Więc czasami gdzieś to jest nawet gdzieś tam można sobie pomyśleć tak, no jak ja mam...
0: My mamy to na wyciągnięcie
1: tak,
0: ręki
1: 3 kilometry do kościoła, a to, że za daleko, kościół za daleko, to chyba nie pójdę dzisiaj. 167 kilometrów.
0: Można. Księże biskupie, Czym różni się posługa księży właśnie wśród Polonii od tej posługi tutaj u nas w Polsce? Jest łatwiej, jest trudniej?
1: Może tak. Z jednej strony jest trochę łatwiej, bo przychodzą już ci, którzy naprawdę chcą, nie? No, to już trzeba się postarać iść do kościoła. Nie jest tak, że to jest... Przychodzą ludzie, którzy mieszkają kilometr, dwa kilometry, tylko bardzo wielu przyjeżdża około niewiele kilometrów, bo jeżeli jest jakaś msza święta w języku polskim w jakimś mieście, to jest jeden kościół na całe miasto na przykład. Więc na pewno w tym sensie jest o tyle łatwiej, że przychodzą ludzie, którzy no już szukają wiary, chcą, ich nie trzeba przekonywać. No a też oczywiście przychodzą też z nimi inni. Natomiast no, trudności są bardziej takie prozaiczne. Na przykład to, że no, gromadzą się w jednym kościele ludzie, którzy mają doświadczenie swoich polskich parafii, z różnych parafii, z różnych z miasta, ze wsi, z różnych diecezji. Różne są tradycje lokalne, więc to jest tak ciężko tą całą społeczność jakoś utrzymać razem. Jest bardzo ważne, tam jest właśnie to bycie razem. To jest tak zawsze, to właściwie wszystkie msze święte polskie praktycznie, jeśli jest tylko taka możliwość, kończą się później na jakiejś kawie czy ciasteczku w klubie polskim, czy w jakiejś tam w jakiejś salce przyparafialnej, bo oni potrzebują tego spotkania, żeby zintegrować tą grupę.
0: Ostatnie pytanie, księże biskupie. Ta wiara na emigracji jest silna?
1: No myślę, że to jest tak jak w Polsce. Społeczeństwo się laicyzuje. Na pewno też jest taki moment, kiedy człowiek jakby, no, zawsze mówimy, no, roślina bez korzeni ma trudności, nie? No, umiera czasami. No. Człowiek też, jak wyrwie się go z korzeni, gdzieś wrzuci w inne środowisko, gdy on sobie o to nie zadba na początku, to może łatwo stracić. Ale też właśnie wiele osób wraca po latach. To jest ciekawe. Gdzieś tam później też jest taki, na przykład, co zauważyłem, że w niektórych miejscach właśnie Polacy w trzecim pokoleniu, gdy już nie umieją języka polskiego, nagle jakoś odnajdują swoją tożsamość, zaczynają się uczyć języka polskiego, mimo że jego rodzice nie mówili po polsku zbyt dobrze już. Babcia świetnie, on jeszcze pamięta babcię, jak babcia miała tam, gdy miał 5-6 lat, ktoś na babcie z nim tylko rozmawiała po polsku, a później już nic nie mówił więcej, więc wracają, teraz zaczynają gdzieś, szukają kontaktu z Polską.
0: To szukajmy i podlewajmy swoje kwiatki.
1: Myślę, że to jest najważniejsze, oczywiście. To jest bardzo ważne.
0: Bardzo dziękuję. Biskup Robert Chrząszcz był naszym gościem na antenie Radia.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy czy widzów. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.

0: Jak już Państwo doskonale wiedzą, trwa 405. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które trwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. To właśnie w tym miejscu biskupi obradują. Do środy biskupi diecezjalni i pomocniczy będą obradowali m.in. nad nowym rozumieniem katechezy w parafiach. Jak przypomniał biskup łomżyński Janusz Stepnowski, to trzecie zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski w Łomży. Wcześniej konferencja biskupów w mieście miała miejsce w 1975 i 2009 roku.
1: Ta pierwsza była związana z 50-leciem powstania diecezji łomżyńskiej i 50 lat później, to znaczy teraz, odbywa się to radosne świętowanie, stulecie naszej diecezji. Też innym motywem jest to, że papież w 91 roku, w czerwcu, dwa dni spędził w naszym mieście. To jest 35 lat temu i 5 wieków temu nasza katedra, dzisiejsza katedra, wtedy kościół farny, został oddany do użytku dla mieszkańców naszego miasta. Także tych rocznic jest bardzo dużo i z tego się bardzo cieszymy.
0: Rzecznik Episkopatu, ksiądz Leszek Gęsiak, mówił podczas briefingu prasowego, o czym przez te najbliższe 3 dni będą obradowali i obradują kościelni hierarchowie.
2: Pierwszy temat to parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelicznym. Biskupi będą w czasie zebrania pracować w grupach roboczych, jest tych grup 9, które będą poświęcone szczegółowym tematom związanym z katechizacją i ewangelizacją. Pamiętamy, że ten temat jest obecny w czasie spotkań biskupów już od pewnego czasu. To jest jeden z takich tematów. Drugim dosyć ważnym tematem, który będzie podejmowany, to jest temat związany z recepcją adhortacji posynodalnej papieża Franciszka Amoris Laetitia.
0: Zebranie plenarne to najważniejsze gremium Konferencji Episkopatu Polski skupiające biskupów czynnych, czyli diecezjalnych i pomocniczych. Nie ma ono jednak władzy wykonawczej nad poszczególnymi kwestiami. W zebraniu brać mogą udział także emerytowani biskupi, jednak nie posiadają oni prawa głosu. Tracing our fingers from right to left, where

0: A dziś tuż przed 9:30 na lotnisku Okęcie wylądował samolot z Paryża, na którego pokładzie do kraju wróciła Maja Chwalińska, finalistka zakończonego w weekend tenisowego wielkoszlamowego French Open. W hali przylotów zawodniczkę powitały dziesiątki kibiców, aby zdobyć autograf albo zrobić sobie zdjęcie z rewelacją imprezy w Paryżu. Na to jednak nie było zbyt wielu okazji, bo Maja Chwalińska została szybko przeprowadzona do samochodu i odjechała z lotniska. Kibice bardzo mocno przeżywali występy Mai w Paryżu i cieszyli się razem z nią, witając ją na Okęciu.
1: Maja!
2: Bardzo przeżywałem, a zwłaszcza wtedy, kiedy wracając z Niemiec oglądałem na swojej komórce transmisję z finału. Mamy teraz już dwie królowe potencjalnie, więc Maja i Iga Świątek.
3: To było bardzo szybkie przywitanie, szybka Maja odleciała. Zaskoczyła mnie, nie oglądałam jej od początku, przyznam, dopiero tak od czwartej rundy, ale to co pokazała, to były takie emocje, to były trochę upadków, ale więcej tych wzlotów, tych pozytywnych emocji, których tak w naszym sporcie brakuje. To było coś fantastycznego, śledzić te jej zmagania, oglądać, cieszyć się.
4: Rozmawialiśmy jeszcze na lotnisku w Paryżu, tak? Także chwilę porozmawialiśmy, pogratulowaliśmy. Tak było na spokojnie ogólnie. Dzieci sobie zrobiły jeszcze zdjęcia, bo też są jej fankami, grają w tenisa. A potem już spokojny był lot, także nikt jej też za bardzo nie przeszkadzał tam.
5: Naprawdę życzymy jej samych dobrych rzeczy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 14. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Katarzyna Polewka.
2: Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie. Pomimo burzowej i deszczowej aury w lasach, prawie w całej Polsce występuje zagrożenie pożarowe. Setki dzieci z całej diecezji spotkały się w kurpiowskiej krainie w Wykrocie na diecezjalnym Dniu Dziecka. Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie. Podczas trzeciego dnia wizyty w Hiszpanii spotkał się z władzami świeckimi, a także kościelnymi. Nie zabrakło wezwania do pokoju i zaprzestania wyścigu zbrojeń, a także krytyki aborcji i eutanazji.
3: Broń może narzucić czasowe milczenie, lecz nigdy nie będzie w stanie zbudować trwałego pokoju, mówił papież do ponad 500 posłów i senatorów tworzących dwuizbowy parlament nazywany kortezami generalnymi. Niepokojące jest, że w różnych miejscach na świecie, a nawet w Europie, zbrojenia przedstawiane są jako sposób budowy bezpieczeństwa. Prawdziwe bezpieczeństwo wynika ze sprawiedliwości, cierpliwego dialogu, poszanowania prawa międzynarodowego i polityki stawiającej życie ludzi ponad korzyści czerpane z wojny. Przed wizytą w parlamencie papież 20

0: Minut w cztery oczy rozmawiał z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem. Leon XIV ma zaplanowane rozmowy z hiszpańskimi biskupami oraz spotkanie z ofiarami nadużyć seksualnych. W ostatnich 50 latach w hiszpańskich środowiskach kościelnych nadużyć seksualnych doświadczyło ponad 440 tysięcy osób.
1: O szczegółach mówił Paweł Pawlica.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Pomimo burzowej i deszczowej aury w lasach prawie całej Polski występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, a w niektórych miejscach średnie. Specjaliści przypominają, by unikać używania otwartego ognia i reagować na wypadek niebezpieczeństwa. Ekspert dr Cezary Urbanowski zwraca uwagę, że odradzanie się drzew i krzewów po przejściu ognia może potrwać od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu lat.
3: Drzewa będą stanowiły przez najbliższe lata, jeżeli doszło do mocnego uszkodzenia drzew, niesamowite zagrożenie dla organizmów, ponieważ potencjalnie będą się przewracać. Gleba jest swego rodzaju spiżarką, czyli to w niej są wszystkie mikro-makroelementy i pożar, można powiedzieć, że blokuje dostęp do tych mikro-makroelementów.
1: Odradzanie się lasów po pożarach mogą przyspieszyć leśnicy, sadząc drzewa, ale natura i tak będzie potrzebowała wielu lat, aby wszystko wróciło do równowagi, mówi ekspertka zajmująca się badaniem lasów dr Anna Wierzbicka.
4: W momencie, kiedy pojawią się grzyby w glebie, no to wtedy już będzie więcej mikroorganizmów. Pierwszy opad liści to też już jest jedzonko jakieś, no ale ten pierwszy opad liści musi być, czyli albo sukcesja, czyli kilkanaście lat najczęściej, no albo posadzenie drzew, więc wtedy to troszeczkę szybciej. Duże zwierzęta też wracają dopiero jak mają co jeść, więc jak się zazieleni powłoka pod drzewami, to też najczęściej trwa kilka lat.
1: Mapę zagrożenia pożarowego w lasach można sprawdzać samodzielnie na stronie internetowej Instytutu Badawczego Leśnictwa.
2: Najnowsze informacje z regionu.
1: 25 tysięcy kwiatów pojawiło się w ostatnich tygodniach w parkach i na placach Łomży dzięki pracownikom Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dyrektor MPGKiM Marek Olbryś mówił na naszej antenie, że pracy było dużo, ale teraz efekt jest zadowalający.
5: Cała paleta barw, można powiedzieć, bo to, co jest tą wisienką na torcie, to jest właśnie kwiaty jednoroczne, które pięknie wybarwiają się i tak wizualnie są przepiękne. No już ronda Hanki Bielickiej i Plac Niepodległości z napisem Łomża, z herbem miasta jest naprawdę już wybarwiony i ładnie to widać.
1: Pracownicy zakładu cały czas podlewają, a także pielą posadzone rośliny, by utrzymać ich estetyczny widok. Setki dzieci z całej diecezji spotkały się w Kurpiowskiej Krainie w Wykrocie podczas czwartej edycji diecezjalnego Dnia Dziecka. Nie zabrakło koncertów, zabawy i wspólnej modlitwy. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Następnie uczestnicy przenieśli się do kompleksu Kurpiowska Kraina w Wykrocie, gdzie organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji.
6: Cieszymy się, że są dzieci z całej naszej diecezji. Dzięki naszym kapłanom, siostrom zakonnym, katechetom, a szczególnie katechetkom, które towarzyszą naszym dzieciom. Także mamy tą radość, żeby być razem w Kurpiowskiej Krainie, w tej przestrzeni zieleni, ale też niewielkich jezior i radować się razem tym diecezjalnym Dniem Dziecka.
1: W tym roku na scenie wystąpił biskup Antoni Długosz, znany między innymi z programu Ziarno.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: W drugiej części dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające jednak do dużego. Możliwe są przelotne opady deszczu, na termometrach 22 stopnie, w nocy 11, a jutro gorąco, bo nawet do 27 stopni. Także w drugiej części dnia z przelotnymi opadami deszczu i burzami.
2: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Spiękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
8: Po reklamie.

0: Muzyka, atrakcje i setki uśmiechów, tak wyglądał wczorajszy Dzień Dziecka z województwem podlaskim w Konarzycach w gminie Łomża. Przy szkole podstawowej przez całe popołudnie nie brakowało rodzinnej atmosfery i świetnej zabawy. Wieczorem były muzyczne emocje, m.in. występ Przemka Piotrowskiego, uczestnika programu The Voice of Poland, ale prawdziwe tłumy zgromadził występ Gwiazdy Wieczoru Zenona Martyniuka. Na miejscu była nasza reporterka Wiktoria Małż. Posłuchajmy relacji z tego wydarzenia.
1: Cześć, twoje oczy zielone, oszalałem.
2: Piotr Kłys, wójt gminy Łomża. Otóż 7 czerwca, jeszcze w oktawie Dnia Dziecka, postanowiliśmy zaproponować najmłodszym naszym mieszkańcom i ich rodzicom, całym rodzinom, szereg atrakcji. Jest duży oddźwięk mieszkańców. Mieszkańcy tego potrzebują i mam bardzo dobrych partnerów do organizacji.
3: Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego. Nie organizowaliśmy takiego Dnia Dziecka, można powiedzieć dużego. Przełożyliśmy trochę dziecka na 7 czerwca, tutaj właśnie w Konarzycach. Do tego zgrała się jeszcze fajna uroczystość, setna rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzycach. Oczywiście koła gospodyń wiejskich.
4: Przyjechało bardzo dużo ludzi. Najwięcej korzystałem z trampolin. One nazywały się Eurotrampoliny, z tego co pamiętam. Bardzo fajny Dzień Dziecka w Konarzycach.
5: Była bardzo fajna atmosfera. Najlepsze jedzenie koło gospodyń z nad Łomżyczki. I wyczekujemy teraz na Zenka Martyniuka.
6: Przez twoje oczy zielone.
7: Moje pokolenie przede wszystkim jest. Nie spodziewałem się, że tyle ludzi będzie tutaj w ogóle.
8: Ja najbardziej lubię tytuł Zenka Mandacik. Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności. Jak przyjechałam do Konarzyc, trochę pozwiedzałem i poszłam na plac się trochę pobawić. Jest straż pożarna i karetka.
0: Jak słyszymy, nie brakowało także fanów, prawdziwych fanów, oddanych fanów Zenona Martyniuka. Partnerem strategicznym wydarzenia było województwo podlaskie.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Główny inspektor sanitarny i szkoły razem przeciwdziałają uzależnieniom. Od września w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program. Projekt Tylko Pomyśl jest kontynuacją obecnego programu Szkoła Wolna od Nikotyny, który uświadamia uczniom szkodliwość nikotyny i substancji psychoaktywnych. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski mówi, że dzieci dowiedzą się, jak nie wpaść w pułapkę zostawianą przez firmy produkujące nowe produkty, od których łatwo się uzależnić.
2: Temu ma ten program być poświęcony. Jak z młodzieżą rozmawiać, żeby te wybory były jednak podporządkowane kryteriom zdrowia, a nie atrakcyjności różnych opakowań czy różnych używek, które prędzej czy później prowadzą do uzależnienia.
1: Program ma pokazywać młodym ludziom, że zawsze mają wybór i warto podejmować decyzje, które są dla nich dobre.
2: Dużo w tej kampanii będzie na temat wolności, na temat tego, że człowiek, który jest uzależniony, traci tą wolność, że tak naprawdę nie on podejmuje decyzję, tylko jego uzależniony umysł zaczyna zmieniać zatem punkty odniesienia i zaczyna zmieniać swoje decyzje. I to dla wielu osób młodych może być argument, że tego nie chcą, że chcą być wolni naprawdę, a nie być podporządkowani jakiejś chemicznej substancji, która wpływa na ich mózg.
1: Doktor Paweł Grzesiowski podkreśla, że przykładem dla młodzieży są przede wszystkim rodzice i nauczyciele.
2: Często jest tak, że nauczyciel, widząc młodego człowieka wapującego, nie zwraca mu uwagi, bo po pierwsze sam wapuje, a po drugie to nie śmierdzi, a w końcu przecież chodzi o to, żebyśmy mieli dokładnie ten przekaz, czyli to samo robimy, co mówimy. Skoro deklarujemy, że coś jest szkodliwe i nie mamy tego używać, to nie może wychowawca czy pedagog na oczach swoich wychowanków używać tych substancji.
1: Każdego roku na raka płuca diagnozuje się tę chorobę u ponad 21 tysięcy osób w naszym kraju. Niemal tyle samo chorych umiera. Główną przyczyną choroby jest palenie papierosów. Według szacunków w Polsce tytoń pali około 8 milionów osób.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Od początku kwietnia 38, od początku roku 65 osób utonęło w Polsce, podaje policja. Marszałek województwa mazowieckiego i lekarz Adam Struzik podkreśla, że najwięcej ginie w ten sposób mężczyzn między 30 a 50 rokiem życia.
1: To świadczy, że po pierwsze pewnie alkohol jest tam gdzieś w tle, po drugie brawura, po trzecie podejście do swoich możliwości. Większość tych utonień jest w rzekach, co ciekawe. To nie jest w zbiornikach takich stałych, czyli wniosek z tego, że po prostu wchodzą ci ludzie do nieznanej wody i przeceniają swoje możliwości. Kobiety to jest niewielki procent utonięć, więc jednak chyba są roztropniejsze.
0: Prezes Legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz podkreśla, że należy wybierać kąpieliska strzeżone. Dodaje, że amatorom wypoczynku nad wodą często brakuje umiejętności pływackich i przygotowania.
2: Większość z nas uważa, że o, jest sezon, woda ciepła, czerwiec, no to skaczemy. No przecież 5 lat temu przepłynąłem tam na tamtą wyspę i z powrotem. A to było 5 lat temu. Ostatnio byłem na basenie w ubiegłym roku we wrześniu. Mamy już prawie 9 miesięcy przerwy i raptem wchodzę do jeziora i chcę pokazać swoim dzieciom, swojej dziewczynie, swojej narzeczonej. A tutaj generalnie rzecz biorąc brakuje ludziom kondycji.
0: Ratownicy i lekarze niezmiennie przestrzegają przed piciem alkoholu przed wejściem do wody. Polecają też treningi w basenie, aby przygotować się do sezonu pływackiego pod chmurką.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Monika Godlewska, psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, kiedy hobby staje się nałogiem. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

8 minut, godzina 15, za 4 minuty fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. A o 15 na naszej antenie koronka do miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Na drugi dzień świąt był u nas ojciec Andraż ze mszą świętą, podczas której także widziałam małego Jezusa. Po południu byłam u spowiedzi. Na pewne pytania

udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę. Wnętrzności miłosierdzia mego poruszone są dla odmawiających tę koronkę. Zapisz te słowa, córko moja. Mów światu o moim miłosierdziu. Niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne. Po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają się do źródła miłosierdzia mojego. Niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła. O dusze ludzkie, gdzie się schronicie w dzień gniewu Bożego?

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Tybura. Bardzo serdecznie witam Państwa i zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
1: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę. I zapraszam kolejną osobę.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać.
1: Bóg zapłać. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. I zapraszam do modlitwy. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Zapłać. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim Państwu za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam. Szczęść Boże, drodzy słuchacze Radia Nadzieja, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam w naszej cotygodniowej audycji z Biblią przez życie. Drodzy Państwo, przeżywamy miesiąc czerwiec. Miesiąc szczególnie poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Przeżywamy w tym czasie uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która następuje, jak wiemy, po zakończeniu oktawy Bożego Ciała, ale cały ten miesiąc, wszystkie jego dni są szczególnie poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszych domach, w naszych kościołach odmawiamy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Częściej również mają miejsce adoracje Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. I często tym naszym adoracjom towarzyszy kontemplacja czy głośne odmawianie kolejnych wezwań z przepięknej litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Moi drodzy, Najświętsze Serce Jezusa, tak często mówimy. Dlaczego to serce jest najświętsze? Ono jest najświętsze, bo jest to serce Syna Bożego, serce Boga samego, a w tym sercu jest tylko miłość. Tak jak czytamy w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 19, bok Chrystusowy został przebity włócznią i z tego boku wypłynęła krew i woda. Najświętsze serce Jezusa jest źródłem łask. Przebite serce Chrystusowe jest dla świata źródłem nadziei. O tym bardzo mocno, bardzo pięknie i głęboko mówią mistycy. Takie jest przesłanie obrazu Bożego Miłosierdzia, tego wspaniałego wizerunku, który świat otrzymał przez wstawiennictwo, przez pośrednictwo świętej siostry Faustyny. I wiele moglibyśmy tutaj przytaczać przepięknych wypowiedzi ojców Kościoła, papieży, które są poświęcone Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Drodzy Państwo, w świetle Pisma Świętego serce to centrum osoby. To jakby najgłębszy, najbardziej intymny, tak możemy powiedzieć, zakątek naszego istnienia i też istnienia samego Boga. A serce Jezusa, to wyrażenie, jak podkreśla ojciec święty Franciszek, to kontemplacja całego Chrystusa. Syn Boży, który stał się człowiekiem, Syn Boży, który pozwolił się przebić za nasze grzechy. I dlatego w świetle Pisma Świętego wyrażenie serca Jezusa oznacza misterium Chrystusa, w ogóle całe Jego istnienie, Jego osobę, rozumianą najgłębiej i istotowo. Serce Jezusa to Chrystus, Słowo wcielone i zbawiające w Duchu Świętym. Słowo istotowo złączone z nieskończoną miłością bosko-ludzką do Ojca i do ludzi jako swoich braci. Chciałbym, drodzy Państwo, przytoczyć tutaj kilka słów z przepięknej refleksji, którą wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, wielki czciciel serca Jezusowego. I te słowa wypowiedział podczas pielgrzymki do Polski 6 czerwca 1999 roku w Elblągu. Ojciec Święty mówił tak. Wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie, o swojej miłości, to wszystko złożył w jakiś sposób w swym sercu i przez to serce wyraził. Stoimy wobec niezgłębionej tajemnicy. Poprzez serce Jezusa odczytujemy cały odwieczny Boży plan. Plan zbawienia świata, a jest to plan miłości. Drodzy Państwo, tak jak zawsze, kiedy mówimy o Panu Jezusie, tak również jest, kiedy mówimy o Jego sercu, sięgamy do Pisma Świętego, sięgamy zwłaszcza do Ewangelii. Moglibyśmy przytoczyć tutaj kilka pięknych tekstów, ale skupmy się tylko na jednym, na tym najbardziej znanym i ciągle tekstem, który warto jest powtarzać, do którego warto jest wracać. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 11, wersety 27 do 30. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Drodzy Państwo, w tych przepięknych słowach Pana Jezusa znajdujemy trzy imperatywy, trzy prośby i jedną niezwykłą obietnicę. Czego Pan Jezus od nas żąda, czego od nas chce? Przede wszystkim mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Drodzy Państwo, do Najświętszego Serca Jezusa, czyli do Jezusa samego, trzeba po prostu przyjść. Żyjemy w świecie, który coraz bardziej ucieka od Boga. Żyjemy w świecie, w którym Bóg, nie wiedzieć dlaczego, stał się, tak myśli wielu ludzi, stał się ich wrogiem, stał się ich przeciwnikiem. I często współczesne hasła wolności mówią: trzeba zerwać z Bogiem, trzeba zerwać z Jezusem, żeby poczuć się rzeczywiście wolnym. Z doświadczenia, z obserwacji współczesnego świata doskonale wiemy, jak złudna jest to obietnica. Kiedy człowiek ucieka od Boga, jeszcze bardziej się gubi i w świecie, w którym żyjemy, jest aż nadto tego przykładów. Dlatego Jezus mówi do nas dzisiaj: przyjdźcie do mnie wszyscy. I zwróćmy uwagę na to doprecyzowanie w słowach Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Drodzy Państwo, właśnie wtedy, kiedy życie jest trudne, właśnie wtedy, kiedy na horyzoncie naszego życia piętrzą się trudności, cierpienie, właśnie wtedy jeszcze bardziej Jezus mówi: trzeba do Niego przyjść. Tak jak człowiek, który jest spragniony, jeszcze bardziej szuka wody. Jeszcze bardziej szuka tego miejsca, w którym mógłby się wreszcie odświeżyć, mógłby napełnić się czystą wodą, aby dalej iść. Te słowa: przyjdźcie do mnie, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, przyjdźcie wszyscy, a więc bez wyjątku, przywodzą na myśl odpowiedź świętego Piotra, którą czytamy w 6 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Kiedy Pan Jezus po rozmnożeniu chleba zaczął mówić o chlebie życia, mówił o Eucharystii, kiedy ludzie, nie rozumiejąc tego, co do nich mówił, zaczęli od Niego odchodzić, pyta się wtedy Piotra: wy też chcecie odejść? Tak zapytał Piotra i pozostałych apostołów. I wtedy Piotr mówi: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A więc, drodzy radiosłuchacze, przyjść do Jezusowego serca, przyjść do Jezusa, pokrzepić się Jego obecnością, nie uciekać od Niego. Kult serca Jezusowego to przede wszystkim to pierwsze i podstawowe wezwanie, ten pierwszy i podstawowy warunek: przyjść do Jezusa. I dalej Jezus mówi: weźcie moje jarzmo na siebie. Co to znaczy wziąć jarzmo Jezusa? Jarzmo Jezusa to znaczy wziąć Jego Słowo, wziąć Jego Ewangelię, wziąć Jego prawo miłości. Jarzmo, jak wiemy, to część uprzęży woła, który pracował zwierzęcia pociągowego, które w taki sposób musiało być, że tak powiem, ubrane, żeby mogło ciągnąć za sobą narzędzie rolnicze, pług czy coś innego. I potrzebne były solidne plecy, ale też solidna uprząż, aby cały ten ciężar, który trzeba było ciągnąć, można było rzeczywiście skutecznie ciągnąć tak, aby praca przyniosła skutek. Jezus mówi: weźcie moje jarzmo na siebie. Tym słodkim jarzmem Jezusa jest Jego Słowo, są Jego przykazania, jest Jego styl życia, jest przede wszystkim Jego przykład życia. Kiedy Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy mówi: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje ofiaruje za swoich przyjaciół. Kto przede wszystkim jest tym, który ofiarował swoje życie za przyjaciół? Jest On sam. A więc jeżeli chcemy pójść za Jezusem, jeżeli chcemy naprawdę wejść w tę najgłębszą komunię z Jego sercem i w Jego sercu się odnaleźć, to musimy również to nasze życiowe jarzmo podjąć. A więc, drodzy Państwo, jarzmo naszego powołania, czy to kapłańskiego, czy małżeńskiego, czy rodzicielskiego, czy jakiegokolwiek innego powołania, po prostu przyjąć na siebie życie z taką głęboką ufnością, że to życie może przynieść owoc, że to życie może naprawdę być pięknym darem. Przyjść do Jezusa i wziąć Jego jarzmo, Jego prawo, Jego miłość, Jego sposób bycia, Jego sposób mówienia, Jego sposób myślenia, wziąć to wszystko na siebie. A więc stać się niejako tym alter Christus w świecie, być tym, który w jakiś sposób ukazuje Ewangelię Jezusa konkretnie przetłumaczoną na konkretne gesty, na konkretne życie każdego z nas. I wreszcie to trzecie zdanie, ten trzeci imperatyw: i uczcie się ode mnie. Uczyć się od Jezusa. Drodzy Państwo, w języku greckim czytamy takie piękne sformułowanie: kai macete ap emu. Macete ap emu. W języku greckim słowo uczeń mówi się macetes, czasownik macete. Co to znaczy uczyć się od Jezusa? To znaczy postawić Jezusa w centrum własnego życia i powiedzieć: Ty jesteś moim mistrzem. Kiedy czytamy Ewangelię, to zwracamy uwagę na to, że bardzo często uczniowie Jezusa, ale też ci, którzy za Nim nie chodzili, a nawet Jego przeciwnicy, mówili do Niego: nauczycielu, rabbi. Zdarzało się, że to słowo rabbi, nauczycielu, mistrzu miało taki wydźwięk ironiczny, czy wręcz było pewnym wyzwaniem dla Jezusa, jakby kpiną w pewnym sensie. Kiedy podczas procesu uderzają Jezusa w policzki, kiedy Go znieważają, mówią: rabbi, zgadnij, kto Cię uderzył. Ale generalnie to słowo rabbi odnosiło się do Jezusa, w którym uznawano Jego autorytet mistrza. Drodzy Państwo, uczyć się od Jezusa, uznać Jezusa jako swojego mistrza, uznać Jezusa jako kryterium swoich czynów, uznać Jezusa jako tego, od którego ciągle i ciągle możemy się uczyć. To bardzo ważne dzisiaj. Dzisiaj w świecie mamy tylu nauczycieli, jest tylu, tak często się mówi, fałszywych proroków, tyle fałszywych wzorców. Uczyć się od Jezusa. Przychodzą na myśl słowa, które zostały wypowiedziane przez samego Boga na Górze Przemienienia. Kiedy apostołowie, którzy byli razem z Jezusem, Jakub, Jan i Piotr, usłyszeli na wysokiej górze słowa: ten jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. A zatem, drodzy Państwo, czcić Najświętsze Serce Pana Jezusa, przyjść do Jezusa, wziąć jarzmo Jezusa na siebie, to znaczy również uczyć się od Niego. Te trzy czasowniki, te trzy imperatywy tworzą autentyczny program naszego życia. Przyjść do Jezusa, wziąć Jego jarzmo na siebie i uczyć się od Niego. I dlaczego to wszystko? W wersecie 29 wspomnianej Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 11 mamy motywację. Bo jestem cichy i pokorny sercem. To wezwanie jest nam dobrze znane z nabożeństw czerwcowych, z nabożeństw ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jezu cichy i pokornego serca, mówimy, uczyń serca nasze według serca Twego. A więc to, czego Jezus od nas żąda, te Jego wymagania wobec nas, to przyjdźcie, to uczcie się i to weźcie moje jarzmo, to wynika z faktu, że On jest cichy i pokorny sercem. Nie narzuca nam niczego, nie zmusza nas do niczego, nie grozi, ani w żaden sposób nas do tego nie zmusza. On po prostu chce naszego dobra, chce naszego autentycznego szczęścia. To dlatego mówi do nas, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, czyli godny jestem, aby mi zaufano, bo ja, wasz Jezus, wasz mistrz, chcę naprawdę waszego dobra. I co jest tego skutkiem? Co jest, drodzy Państwo, jakby owocem tej postawy? Te piękne sformułowania również, które znajdujemy w tym tekście. A ja was pokrzepię, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Drodzy Państwo, kto z nas nie szuka ukojenia? Kto z nas nie szuka pokrzepienia? Kto z nas nie szuka pokoju serca? Jezus mówi dzisiaj do nas, jeżeli przyjdziesz do mnie, jeżeli weźmiesz moje jarzmo na siebie, jeżeli naprawdę będziesz się ode mnie uczył, to znajdziesz ukojenie, znajdziesz pokrzepienie, znajdziesz prawdziwe, autentyczne szczęście. Tak jak święty Jan Paweł II mówił we wspomnianym już dzisiaj cytacie, wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie i o swojej miłości, to wszystko złożył w jakiś sposób w swoim sercu. I przez to serce wyraził. Poprzez serce Jezusa odczytujemy cały Boży plan. Drodzy radiosłuchacze, niech to serce Jezusowe będzie dla nas ukojeniem, będzie dla nas pokrzepieniem. Tego sobie i wam z całego serca życzę i zapraszam na kolejne spotkanie. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Szczęść Boże i do usłyszenia.
0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

0: Godzina wiary. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. W Łomży rozpoczęło się dziś trzydniowe zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W gmachu Wyższego Seminarium Duchownego spotkali się biskupi z całej Polski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Przed rozpoczęciem obrad podkreślał na naszej antenie, że spotkanie będzie poświęcone głównie tematowi parafii w kontekście katechetyczno-ewangelizacyjnym.
2: Ten pierwszy temat jest bardzo ważny, temat katechezy, ewangelizacji, przekazu Słowa Bożego, tego wszystkiego, co w jaki sposób fundament życia wspólnoty, co podprowadza pod Eucharystię, pod przeżycie spotkania z Jezusem Chrystusem. Dlatego jest katecheza, dlatego ten temat został w jakiś sposób katechezy podjęte wiele lat temu już, bo dyskutujemy cały czas, widząc, co się dzieje w szkole też, że ta religia jest sprowadzana do jednej godziny, a więc jest to bardziej nauka staje się niż katecheza, dlatego trzeba tej katechezy w parafii.
1: Arcybiskup mówił także na naszej antenie o największych wyzwaniach, przed którymi stoi Kościół. Jednym z nich jest dotarcie do ludzi, którzy od niego odeszli.
2: Jak dotrzeć do tych ludzi? Jak ich zaprosić na nowo do Kościoła? Co zrobić, żeby to, co się dzieje w Kościele, było zrozumiałe? Drugie wyzwanie to właśnie jak mówić, przekazywać Słowo Boże, jak zbliżać do Jezusa. Trzecie to, cośmy przed chwilą mówili, ta katecheza. Jak ją robić, żeby ona trafiała, żeby ona przyciągała? Kolejne wyzwanie to jest dzieci, młodzież. Słyszymy, że często, że po bierzmowaniu młodzież przestaje chodzić do kościoła, po pierwszej komunii świętej przestaje praktykować. A więc dlaczego się tak dzieje? Chcemy szukać przyczyn tego, zrozumieć, że też wyjść z jakąś propozycją. Na pewno tych propozycji jest ogromnie dużo, bo w każdej wspólnocie parafialnej są dziesiątki niemalże różnych grup wspólnot, ale może troszkę zamknięte, mało atrakcyjne.
1: Gospodarz zebrania, biskup łomżyński Janusz Stepnowski, przed rozpoczęciem obrad podkreślał, że to trzecie zebranie plenarne KEB w Łomży. Wcześniej konferencja biskupów w mieście miała miejsce w 1975 roku, a także w 2009.
3: Ta pierwsza była związana z 50-leciem powstania diecezji łomżyńskiej i 50 lat później, to znaczy teraz, odbywa się to radosne świętowanie, stulecie naszej diecezji. Też innym motywem jest to, że papież w 91 roku, w czerwcu, dwa dni spędził w naszym mieście. To jest 35 lat temu i 5 wieków temu nasza katedra, dzisiejsza katedra, wtedy kościół farny, został oddany do użytku dla mieszkańców naszego miasta. Także tych rocznic jest bardzo dużo i z tego się bardzo cieszymy.
1: Rzecznik Episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak mówił, o czym jeszcze przez najbliższe trzy dni będą obradować kościelni hierarchowie.
4: Pierwszy temat to parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelicznym. Biskupi będą w czasie zebrania pracować w grupach roboczych. Jest tych grup 9, które będą poświęcone szczegółowym tematom związanym z katechizacją i ewangelizacją. Pamiętamy, że ten temat jest obecny w czasie spotkań biskupów już od pewnego czasu. To jest jeden z takich tematów. Drugim dosyć ważnym tematem, który będzie podejmowany, to jest temat związany z recepcją adhortacji posynodalnej papieża Franciszka Amoris Laetitia.
1: O godzinie 18 w łomżyńskiej katedrze biskupi będą sprawować uroczystą mszę świętą, która będzie transmitowana na antenie Radia Nadzieja. Pełna relacja z pierwszego dnia zebrania biskupów jest na naszej stronie i Facebooku Radia Nadzieja.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie. Podczas trzeciego dnia wizyty w Hiszpanii spotkał się z władzami świeckimi, a także kościelnymi. Nie zabrakło wezwania do pokoju i zaprzestania wyścigu zbrojeń, a także krytyki aborcji i eutanazji.
5: Broń może narzucić czasowe milczenie, lecz nigdy nie będzie w stanie zbudować trwałego pokoju, mówił papież do ponad 500 posłów i senatorów tworzących dwuizbowy parlament nazywany Kortezami. zgromadzeniami generalnymi. Niepokojące jest, że w różnych miejscach na świecie, a nawet w Europie, zbrojenia przedstawiane są jako sposób budowy bezpieczeństwa. Prawdziwe bezpieczeństwo wynika ze sprawiedliwości, cierpliwego dialogu, poszanowania prawa międzynarodowego i polityki stawiającej życie ludzi ponad korzyści czerpane z wojny. Przed wizytą w parlamencie papież 20 minut w cztery oczy rozmawiał z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem. Leon XIV ma zaplanowane rozmowy z hiszpańskimi biskupami oraz spotkanie z ofiarami nadużyć seksualnych. W ostatnich 50 latach w hiszpańskich środowiskach kościelnych nadużyć seksualnych doświadczyło ponad 440 tysięcy osób.
1: O szczegółach wizyty Leona XIV w Hiszpanii mówił Paweł Pawlica.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Setki dzieci z całej diecezji łomżyńskiej spotkały się w kurpiowskiej krainie w Wykrocie podczas czwartej edycji diecezjalnego Dnia Dziecka. Nie zabrakło koncertów, zabawy i wspólnej modlitwy. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Następnie uczestnicy przenieśli się do kompleksu Kurpiowska Kraina w Wykrocie, gdzie organizatorzy przygotowali liczne atrakcje. W tym roku na scenie wystąpił biskup Antoni Długosz, znany między innymi z programu Ziarno.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko, co złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
2: Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni. Zauważymy może, moi drodzy, że dziś zaczynamy liturgię mszy świętych codziennych, tak zwanych dni powszednich, czytać fragmenty wzięte z Ewangelii według świętego Mateusza. To dzisiejsze słowo prowadzi nas na górę. Tam mamy słuchać słów Jezusowej nauki. Ten rozdział rozpoczęty dzisiaj i kolejne dwa będą nam przedstawiać to, co zwykło się nazywać kazaniem na górze. A zaczyna się ono od błogosławieństw ewangelicznych. Kolejne zdanie. Każde z nich zaczyna się od słowa błogosławieni. Jezus pokazuje nam tych, którzy są błogosławieni. Są, mówiąc może bardziej zrozumiale, szczęśliwi. Być błogosławionym, być szczęśliwym. Pragnienie każdego człowieka. Często takie życzenia też składamy. Życzymy ci szczęścia.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Maggie, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy.
2: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3: Ogłoszenie nadawcy.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. W Łomży rozpoczęło się 3-dniowe zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Przed rozpoczęciem obrad duchownych w Wyższym Seminarium Duchownym przywitał prezydent Mariusz Chrzanowski. Pokazujemy, że Łomża jest ważnym ośrodkiem Kościoła, mówił po spotkaniu z biskupami gospodarz miasta.
2: Cieszymy się z tego, że w naszym mieście możemy gościć episkopat. Miałem możliwość też przywitać ekscelencję, eminencję w naszym mieście. Chwileczkę też opowiedzieć im o historii naszego miasta. I tak jak widzę, bardzo duże skupienie wśród biskupów, bo też tematy, którymi mają się zajmować, są ważne dla nas wszystkich, dla naszej ojczyzny, a dla naszego miasta jest to duże wyróżnienie, że te obrady odbywają się w tak ważnym też dla nas roku, bo przecież oprócz stulecia diecezji również 500-lecie katedry łomżyńskiej też pokazujemy, że Łomża jest ważnym ośrodkiem kościelnym.
1: Spotkanie biskupów jest też okazją do uczczenia 35. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łomży.
2: Też o tym wspomniał też o tym biskup Janusz Sepnowski. Nie tak dawno, przecież kilka dni temu obchodziliśmy 35. rocznicę wizyty Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, i trzeba też o tym wspominać, żeby też w dzisiejszych czasach mówić o tych pozytywnych wzorach, o osobach, na których też młodzież może budować swoje życie.
1: W zebraniu plenarnym bierze udział około 100 biskupów, którzy będą obradować przez 3 dni. Tematem wiodącym spotkania jest parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym oraz recepcja w Polsce posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. 25 tysięcy kwiatów pojawiło się w ostatnich tygodniach w parkach i na placach Łomży. Tym zajmują się pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dyrektor MPGKiM Marek Olbryś mówił na naszej antenie, że pracy było dużo, ale efekt wygląda bardzo dobrze.
3: Cała paleta barw, można powiedzieć, bo to, co jest tą wisienką na torcie, to jest właśnie kwiaty jednoroczne, które pięknie wybarwiają się i tak wizualnie są przepiękne. Już ronda Anki Bielickiej i Plac Niepodległości z napisem Łomża, z herbem miasta, jest naprawdę już wybarwiony i ładnie to widać.
1: Pracownicy zakładu cały czas podlewają oraz pielą posadzone rośliny, by utrzymać ich estetyczny widok. Ten element wyposażenia wozu ma sprawić, że praca strażaków po zmroku będzie bezpieczniejsza. Dzięki dobremu wynikowi w konkursie Służbowo Zawsze Bezpiecznie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży otrzymała tzw. strzałę świetlną ostrzegawczą, dzięki której strażacki pojazd będzie lepiej widoczny na drodze. Jak mówi młodszy brygadier Paweł Leszczyński, zastępca komendanta miejskiego PSP, Łomży

0: Miejscy strażacy często pracują w nocy na drogach, co stwarza niebezpieczeństwo.
1: Na trasie S61 mamy zwiększoną ilość wypadków drogowych, szczególnie tam w okolicach Śniadowa, Konarzyc. No i w nocy często strażacy podnosili ten problem, że są słabo oznakowani, niewidoczni. Czasami ci kierowcy po prostu nas nie zauważają na drodze. Ta strzała wysuwa się elektronicznie, jest zamontowana na przodzie dachu naszego pojazdu i wskazuje kierunek, z której strony trzeba wyminąć ten nasz pojazd. Wiadomo też, miga, ostrzega tych kierowców, żeby zachować tą szczególną ostrożność.
0: W tej chwili Komenda Miejska PSP w Łomży jest jedyną państwową jednostką w województwie podlaskim, która posiada strzałę świetlną.
1: Nie jest to jeszcze standardem, ale gdzieś już w Polsce wiemy, że niektórzy producenci wrzucają to do swojego standardowego wyposażenia pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Umieszcza się to na dachu z przodu pojazdu gaśniczego. Jest to taki kwadrat o powierzchni mniej więcej metr na metr. Posiada 9 żółtych lampek ostrzegawczych, które potrafią wskazać strzałkę, wymienna z prawej strony, wymienna z lewej strony, ewentualnie, że droga jest zablokowana, czyli takiego X-a.
0: Strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Łomży dotarli do finału konkursu organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, dzięki czemu otrzymali strzałę świetlną jako nagrodę od organizatora. Blisko 1500 uczestników z Polski i zagranicy wzięło udział w jubileuszowej 25. edycji międzynarodowego turnieju tańca Wirująca Strefa, która odbyła się w Łomży. Przez 3 dni hala kultury tętniła rytmem ulicznych stylów tanecznych, a zawodnicy rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych i konkursowych. Jak mówi jeden z uczestników, tancerz i choreograf Patryk Goszkiewicz, wydarzenie jak każdego roku jest organizowane na bardzo wysokim poziomie.
2: Nie wiem, który raz już tutaj jestem. Pamiętam, że dawno temu, jak zaczynałem, pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego, więc całkiem daleko stąd. Potrafiłem się też zmobilizować, jechać nawet stamtąd. Wspieram trening, w zeszłym roku miałem okazję też go sędziować, więc jestem tutaj w różnej roli, ale zawsze tu chcę być, przyjeżdżam, wspieram. No to jest event, który bardzo wspiera kulturę, jest na ten moment na najwyższym poziomie. Bardzo ważny, nawet jeden z najważniejszych eventów w Polsce.
0: W programie wydarzenia znalazły się m.in. taneczne pojedynki, występ grup oraz warsztaty prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Muzyka, atrakcje i setki uśmiechów. Tak wyglądał niedzielny Dzień Dziecka z województwem podlaskim w Konarzycach w gminie Łomża. Przy szkole podstawowej przez całe popołudnie nie brakowało rodzinnej atmosfery i dobrej zabawy. Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Publiczność bawiła się podczas koncertów Grand Life Band oraz Przemka Piotrowskiego, uczestnika programu The Voice of Poland. Prawdziwe tłumy zgromadził jednak występy gwiazdy wieczoru Zenka Martyniuka z zespołem Akcent. Na miejscu była nasza reporterka Wiktoria Małsz.
3: Cześć, Twe oczy zielone, oszalałem.
4: Piotr Kłys, wójt gminy Łomża. Otóż 7 czerwca, jeszcze w oktawie Dnia Dziecka, postanowiliśmy zaproponować najmłodszym naszym mieszkańcom i ich rodzicom, całym rodzinom, szereg atrakcji. Jest duży oddźwięk mieszkańców. Mieszkańcy tego potrzebują i mam bardzo dobrych partnerów do organizacji.
5: Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego.
6: Nie organizowaliśmy takiego Dnia Dziecka, można powiedzieć dużego. Przełożyliśmy trochę dziecka na 7 czerwca, tutaj właśnie w Konarzycach. Do tego zgrała się jeszcze fajna uroczystość, setna rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzycach. Oczywiście koła gospodyń wiejskich.
7: Przyjechało bardzo dużo ludzi. Najwięcej korzystałem z trampolin. One nazywały się Eurotrampoliny, z tego co pamiętam. Bardzo fajny Dzień Dziecka w Konarzycach.
8: Była bardzo fajna atmosfera. Najlepsze jedzenie koło gospodyń z nad Łomżyczki. I wyczekujemy teraz na Zenka Martyniuka.
9: Przez Twe oczy zielone. To moje pokolenie przede wszystkim jest. Nie spodziewałem się, że tyle ludzi będzie tutaj w ogóle.
10: Ja najbardziej lubię tytuł Zenka Mandacik. Wręczę Ci mandacik za przekroczenie piękności. Jak przyjechałam do Konarzyc, trochę pozwiedzałem i poszłam na plac się trochę pobawić. Jest straż pożarna i karetka.
0: To była relacja naszej reporterki Wiktorii Małsz.
11: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Moim i Państwa gościem jest ksiądz dr Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Szczęść Boże, księże, witamy.
2: Szczęść Boże, witam Panią, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Dziś rozpoczęło się 405. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Trzydniowe spotkanie odbyło się w naszym mieście, w Łomży. Postaramy się w naszej rozmowie wyjaśnić słuchaczom, czym jest ta instytucja, na czym polega jej praca. Więc może zacznijmy od początku. Kto utworzył Konferencję Episkopatu Polski i kto wchodzi w jej skład?
2: Konferencję biskupów może utworzyć tylko i wyłącznie najwyższa władza w Kościele, to jest Stolica Apostolska, papież. Zatem Konferencja Episkopatu Polski została utworzona przez papieża. Kto wchodzi w skład? Najogólniej mówiąc, wchodzą w skład Konferencji Episkopatu Polski wszyscy biskupi diecezjalni, biskupi pomocniczy, posługujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1: Czyli biskupi pozostają w łączności z Ojcem Świętym.
2: To jest konieczność. Uznają, podlegają władzy papieża. Przede wszystkim jest to władza wielkiego szacunku, miłości i świadomości tego, że papież jest następcą Piotra.
1: Jakie zadanie ma Konferencja Episkopatu Polski? Jakie zadania przed nią stoją?
2: Zadań Konferencji Episkopatu Polski ma na pewno bardzo wiele. Są takie zadania, które możemy zgrupować w taką pewną całość, mianowicie to są zadania dotyczące samego tego gremium. To jest wybór przewodniczącego, zastępcy, rady stałej, ale to są takie zadania dotyczące bezpośrednio samych biskupów. Natomiast te główne zadania, dla którego konferencja jest ustanowiona, dotyczą władzy pasterskiej nad Kościołem, w którym poszczególni biskupi posługują, a mianowicie mówimy tutaj o Kościele na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1: I Konferencja Episkopatu Polski ma odpowiadać na wyzwania stojące przed Kościołem. No, te wyzwania się zmieniają na przestrzeni lat. Weźmy takie lata 90., a dziś to, można powiedzieć, zupełnie inna rzeczywistość.
2: Oczywiście, że tak, i dlatego te spotkania muszą odbywać się regularnie, kilka razy w ciągu roku, aby nie tyle koncentrować się na zadaniach, które gdzieś już przeminęły, przebrzmiały, ale zadania, które mają aktualnie miejsce. Ewentualnie wybiegamy w przyszłość, by patrzeć na to, czym będzie żył Kościół niebawem.
1: Miałam zapytać o to, jak często biskupi się spotykają.
2: Biskupi spotykają się na zebraniach plenarnych przynajmniej 3 razy w ciągu roku. Najczęściej jest to na wiosnę, przed wakacjami. Właśnie to jest ten moment, w którym biskupie zebrali się w Łomży na kolejnej konferencji episkopatu, i jesienią. Czasami jesienią nawet są 2 razy spotkania.
1: I to nie są czysto kurtuazyjne spotkania. Biskupi się spotkają w Łomży, sobie posiedzą, porozmawiają i każdy się rozjedzie do siebie. To jest dla nich czas wytężonej pracy.
2: Na pewno spotkań kurtuazyjnych w życiu biskupów nie brakuje, spotkań braterskich, ale gdy chodzi o obrady konferencji episkopatu, to jest czas bardzo wyjątkowo intensywnej pracy. Najpierw głębokiej modlitwy, skoncentrowanej wokół mszy świętej, Eucharystii, a później intensywna praca tak naprawdę od rana do wieczora, oczywiście z przerwami na posiłek, na jakiś krótki odpoczynek.
1: Właśnie o tym nie możemy zapominać, o mszach świętych, o liturgiach, które także podczas tego spotkania w naszym mieście się będą odbywały, będą miały miejsce.
2: Tak, 3 celebry będą, takie wokół których będzie koncentrowało się życie duchowe biskupów zgromadzonych u nas. Najbardziej uroczysta msza święta w katedrze w poniedziałek o godzinie 18, kolejnego dnia we wtorek o 7 rano w parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Łomży i ostatnia msza święta już w takim gronie bardziej zamkniętym w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży,
1: a zatem w moim domu. Rektor, tak, będzie miał szansę uczestniczyć.
2: Tak, myślę, że w każdej mszy świętej będę uczestniczył, ale w kaplicy będę się czuł najbardziej wyjątkowo, bo to mój dom przecież.
1: Za chwilę powiemy, dlaczego w Łomży to spotkanie się odbywa, bo to też jest ważne, ale wspomniał ksiądz rektor o łomżyńskiej katedrze. No właśnie, tutaj mamy naprawdę wiele wymiarów, bo to i jubileusz, jeśli chodzi o naszą diecezję, ale też niedawno przeżywaliśmy przecież rocznicę wizyty pielgrzymki Ojca Świętego w naszym mieście i także w łomżyńskiej katedrze, koronacja, tak, obrazu, więc też biskupi będą mogli się modlić. modlić przed tym właśnie obrazem.
2: Główny motyw obrad konferencji biskupatu w Łomży to oczywiście jubileusz stulecia istnienia diecezji łomżyńskiej. To jest ten główny jako fundament, na którym budujemy to wydarzenie, które właśnie trwa. Tych wydarzeń dodatkowych na pewno jest wiele. 500-lecie w ogóle istnienia kościoła katedralnego. Naprawdę coś wyjątkowego Bóg nam daje w takim czasie uczestniczyć. Oczywiście kolejna rocznica wizyty papieża Jana Pawła II tutaj na łomżyńskiej ziemi. I też wszyscy doskonale wiedzą, myślę, tutaj zgromadzeni w Łomży czy wokół Łomży, że tego dnia, kiedy biskupi będą w katedrze, będzie uroczyste poświęcenie pięknych drzwi, nowych drzwi do katedry, które właśnie zostały już zamontowane jako takie wotum wdzięczności za 100 lat istnienia diecezji łomżyńskiej.
1: Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji ich widzieć naocznie osobiście, to na Facebooku Radia Nadzieja prezentujemy zdjęcia i filmy, bo to naprawdę
2: bardzo wyjątkowe.
1: Tak, bardzo wyjątkowe są te drzwi. Czy wierni także mogą uczestniczyć w tych mszach świętych w katedrze i w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego?
2: Oczywiście i serdecznie wszystkich wiernych zapraszamy, a takich wydarzeń w życiu diecezji, w życiu kościoła łomżyńskiego, w życiu katedry na pewno jest niewiele. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
1: Po kilkunastu latach konferencja Episkopatu Polski to obrady w Łomży, więc kolejna okazja być może też za kilkanaście lat, więc warto już teraz tak. W tym, w czym możemy uczestniczyć. Wróćmy do samej tej instytucji. Powiedzieliśmy, że to nie są tylko kurtuazyjne spotkania. Co jest efektem? To są jakieś wytyczne, zalecenia, dokumenty, stanowiska?
2: Po każdej konferencji Episkopatu pojawiają się dokumenty. Czy to będą zwykłe komunikaty, czy będą już na przykład dekrety ogólne, czy jakieś wytyczne, to w zależności od tego, jaka tematyka jest główną myślą przewodnią obrad i na czym biskupi dyskutują. I też od tego, co jest efektem obrad konferencji Episkopatu, zależy później obowiązywalność tego, co biskupi ustalą podczas konferencji.
1: I one są obowiązujące, te wytyczne dla księży?
2: Te wytyczne są zależne też od tego, w jaki sposób dany dokument został przyjęty podczas obrad. Bo konferencja Episkopatu nie ma władzy nad poszczególnymi biskupami. Zatem jeżeli jakiś dokument jest głosowany, jest zatwierdzony podczas obrad konferencji, jego obowiązywalność w poszczególnych diecezjach będzie warunkowana tym, czy po pierwsze, dokument został przyjęty jednogłośnie podczas obrad. Jeżeli jednogłośnie, wynika to, że każdy z biskupów opowiedział się za tym dokumentem, a biskup ma władzę w diecezji i jednocześnie ten dokument, jeżeli biskup się zgadza na to, obowiązuje w jego diecezji. Inaczej będzie trochę przy tych dokumentach, które nie będą podjęte jednogłośnie, a większością tylko głosów. Żeby dokument w ogóle był ogłaszany, biskupi muszą wypowiedzieć się za danym dokumentem przynajmniej w 2/3 wszystkich głosujących nad danym dokumentem. Gdyby mniej osób opowiedziało się za takim dokumentem, taki dokument w ogóle nie wchodzi w życie. Jeżeli 2/3 głosujących opowiada się za, żeby dokument obowiązywał w Kościele w Polsce, potrzebne jest jeszcze tak zwane recognitio stolicy apostolskiej, jako zatwierdzenie przez stolicę apostolską. Wtedy ten dokument obowiązuje w Kościele w Polsce.
1: W te meandry prawa kanonicznego ksiądz nas wprowadza i bardzo dobrze. To są ciekawe zagadnienia, o których na co dzień pewnie się
2: tak, tych szczegółów jest wiele, tak. Ale to wszystko jest normowane i kodeksem prawa kanonicznego, i statutem Konferencji Episkopatu Polski.
1: Biskupi wypowiadają się też często na tematy dotykające sfery społeczno-politycznej. Zdarza się, że to budzi duże emocje w przestrzeni publicznej.
2: Najczęściej, bo kiedy biskupi dyskutują na temat wiary i moralności, nikogo to nie dziwi. To jest taki święty obowiązek, który spoczywa na barkach pasterzy Kościoła. Kiedy dyskutują na temat kwestii społeczno-politycznych, czasami budzą się jakieś emocje. Teraz, czy słusznie, czy niesłusznie. Wierni Kościoła katolickiego w Polsce to przecież obywatele Rzeczpospolitej Polskiej. Żyją na tej ziemi i prawo cywilne, i życie społeczne przenika ich na wskroś. To są ci sami obywatele, którzy należą do Kościoła katolickiego. Zatem podejmowanie również tych kwestii jest obowiązkiem biskupów. Oczywiście nie ma tutaj absolutnie mowy o żadnym politykowaniu czy wchodzenie w niejako w gestie władzy cywilnej. Absolutnie nie. Natomiast czuwanie nad tym, co dzieje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jest również obowiązkiem pasterzy naszych.
1: Czasem wierni też naciskają szybciej, mocniej, jeśli chodzi o odpowiedź na różne sprawy, które, no, mówiąc potocznie, podpalają debatę publiczną. Ten namysł to nie jest opieszałość, to jest celowe działanie?
2: Jestem przekonany, że nawet jak czasami coś wygląda na pewno opieszałość, to nie jest opieszałością i na pewno nie możemy mówić o jakimś lekceważeniu danych problemów, które rodzą się w Kościele. Wiele rzeczy trzeba przemyśleć, wiele rzeczy trzeba troszeczkę przeczekać po to, żeby też zobaczyć, czego tak naprawdę dotyczy dana kwestia. Dopiero wtedy można z większą odwagą i już z większą wiedzą podchodzić do pewnych zagadnień.
1: Czasem może inaczej. Powiedzieliśmy, że Konferencja Episkopatu Polski to jest instytucja, ma więc swoje organy. Ksiądz na początku naszej rozmowy trochę wspomniał o nich, więc jakie to są organy?
2: Posłużę się tutaj statutem Konferencji Episkopatu Polski, bo one są szczegółowo określone w tym statucie. Organami Konferencji Episkopatu Polski są Prezydium Konferencji, zatem przewodniczący, zastępca i sekretarz generalny, a Rada Stała Biskupów. Do tej rady należą członkowie prezydium, kardynałowie, którzy oczywiście są członkami Konferencji Episkopatu Polski, prymas Polski, to są członkowie z urzędu i jeszcze z wyboru. 6 biskupów diecezjalnych, 2 biskupów pomocniczych lub koadiutorów. To mamy prezydium, rada stała, mamy sekretariat generalny Konferencji Episkopatu Polski i komisje, rady i zespoły. To są organy Konferencji Episkopatu.
1: A jeśli chodzi o przewodniczącego, to on nie stoi w hierarchii nad innymi biskupami?
2: Absolutnie nie. Jest wybierany przez wszystkich biskupów. On przewodniczy, ale absolutnie nie ma władzy nad poszczególnymi biskupami.
1: Mamy też w Konferencji Episkopatu Polski komisję, rady, zespoły i tutaj członkami są już nie tylko biskupi, ale też księża, a także osoby świeckie.
2: Przewodniczącymi i członkami są tylko biskupi, jeżeli mam właściwą wiedzę, bo mogę się mylić, bo nie żyję niejako bezpośrednio na co dzień tymi kwestiami, natomiast konsultorami jak najbardziej. I rola konsultorów i w komisjach, i w radach, i w zespołach na pewno jest bardzo duża, bo to są eksperci, którzy żyją tymi kwestiami, które podlegają poszczególnym komisjom, radom czy zespołom.
1: A jakich obszarów dotyczą te gremia? Mówimy o tych zespołach czy radach. Podajmy jakieś przykłady, bo oczywiście tego
2: tak,
1: jest całkiem sporo.
2: Tutaj przygotowałem się, drukując fragmenty wspomnianego statutu. O jakich komisjach na przykład mówimy? Komisja duszpasterska, nauki wiary, charytatywna, maryjna, do spraw misji. Więc już sama nazwa wskazuje nam na pewną rzeczywistość, którą zajmuje się dana komisja. Gdy chodzi o rady, Rada do spraw apostolstwa świeckich, do spraw ekumenizmu, do spraw duszpasterstwa młodzieży, do spraw kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego. Doskonale widzimy te zakresy, które od razu odpowiadają tej rzeczywistości, która jest wpisana w Radę. I jeszcze wspomnę o tych zespołach, bo to jest trzeci organ. To są zespół do spraw bioetycznych, dialogu ekumenicznego, sanktuariów, pomocy Kościołowi na wschodzie, czy dosyć bliski nam zespół do spraw apostolstwa trzeźwości, z tego względu, że biskup pomocniczy naszej diecezji Tadeusz Bronakowski jest przewodniczącym tego zespołu.
1: Zespół pomocy Kościołowi na wschodzie, też na naszej antenie przewodniczący tego zespołu jest dosyć często obecny, ksiądz Leszek Kryża. Rozmawiamy z nim w naszym poranku rozgłośni katolickich też, więc pewnie nasi słuchacze już teraz mogą sobie przypomnieć te rozmowy z księdzem biskupem Tadeuszem Bronakowskim o uzależnieniach, o wychodzeniu z uzależnień, o trzeźwości, albo też chociażby jeśli chodzi o Polaków mieszkających na wschodzie. A jeśli pojawią się jakieś nowe wyzwania, nowe tematy, to taki zespół nowy może powstać. Biskupy mogą go powołać.
2: Jak najbardziej. I to w tym zajmuje się Konferencja Episkopatu. Ona powołuje komisję, zespoły, rady.
1: Czego będą dotyczyły obrady w Łomży?
2: Przyznam się, że jeszcze do niedawna to była kwestia, która mi była zupełnie obca. To znaczy, ja zupełnie nie wiedziałem, no z logicznego względu, ja nie uczestniczę w tym. My przygotowujemy to wydarzenie od takiej strony materialnej, natomiast kwestia tego, czym, nad czym mają się pochylać biskupi, była mi obca. Natomiast znalazłem precyzyjnie określone informacje na stronie Konferencji Episkopatu Polski i bardzo jasno jest powiedziane, czym biskupi będą zajmowali się w Polsce teraz, u nas w Łomży. posłużę się kartką, to jest wydruk z komputera. Głównym tematem czerwcowego zebrania plenarnego będzie parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym. Biskupie będą pracować w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dla katechezy parafialnej. Drugi główny temat to jest recepcja w Polsce posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. Temat ten będzie przedmiotem konsultacji, na które papież Leon XIV zaprosił w październiku do Watykanu przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata. Trzeci temat to jest dalsze prace dotyczące powołanej na ostatnim zebraniu plenarnym Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim. I ostatnia kwestia. Biskupie będą również dyskutować nad dokumentem Droga formacji prezbiterów w Polsce, Ratio Institutioni Sacerdotalis Pro Polonia.
1: Czyli to są bardzo aktualne tematy. Myślę o tej katechezie parafialnej wobec ograniczenia liczby lekcji religii w szkołach. No, katecheza parafialna będzie, na razie może jeszcze nie zastępowała, ale bardzo mocno wspomagała.
2: Na pewno Kościół w Polsce...
1: Bo to też dorosłych dotyczy, też musimy
2: oczywiście
1: powiedzieć,
2: że tak. Nie tylko młodzież. Na pewno Kościół w Polsce oczekuje konkretnych wskazań, skoro katecheza jest ograniczona w szkołach, więc już siłą rzeczy mamy mniejszy dostęp do dzieci i młodzieży, zatem coraz większą odpowiedzialność za ewangelizację, katechizacją dzieci i młodzieży, ale również dorosłych, będzie spoczywała na barkach poszczególnych parafii.
1: No właśnie, parafie muszą się do tego przygotowywać. Biskup Ważny, Artur Ważny, mówi, że te katechezy parafialne, one już się odbywają w niektórych parafiach w Polsce.
2: Oczywiście, że tak. To znaczy, one już dotyczą również naszej diecezji. Mhm. Nie jest to jeszcze takie uporządkowane, natomiast przygotowanie do poszczególnych sakramentów, przede wszystkim pierwsza komunia święta, bierzmowanie, katechezy przedmałżeńskie, one już się odbywają, ale czekamy na coś więcej, żeby jeszcze z taką większą odpowiedzialnością docierać do dzieci i młodzieży, którzy siłą rzeczy otrzymują mniej takiej formacyjnej treści w szkołach.
1: Więc temat bardzo ważny i tym właśnie będą zajmowali się księża biskupi w Łomży. Dla was, jako dla seminarium, to jest czas wytężonej pracy, czas, kiedy biskupi tutaj obradują, przyjeżdżają.
2: Bardzo wytężonej pracy. Cała sfera taka logistyczna, ona spoczywa przede wszystkim na naszym dyrektorze, księdzu Robercie Śliwowskim. Serdecznie go pozdrawiam, jest bardzo zapracowany, ale oczywiście on tego nie robi sam, ma nas jako współpracowników w tej baterii. I nawet dzisiaj fizycznie pracowaliśmy wszyscy, łącznie z klerykami i przełożonymi.
1: Natomiast... Są takie chwile, kiedy ksiądz rektor musi nosić krzesła, mówiąc wprost.
2: Tak, jeszcze kilka godzin temu byłem w dresach.
1: A więc wytężony czas pracy, cała ta logistyka, też o niej państwu mówimy na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę. Ksiądz dr Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, był naszym gościem w Radiu Nadzieja. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pani, dziękuję radiosłuchaczom.
0: Nasz gość dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: Na twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia. Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Monika Godlewska, psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, kiedy hobby staje się nałogiem. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. W Łomży rozpoczęło się trzydniowe zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Przed rozpoczęciem obrad duchownych w Wyższym Seminarium Duchownym przywitał prezydent Mariusz Chrzanowski. Pokazujemy, że Łomża jest ważnym ośrodkiem Kościoła, mówił po spotkaniu z biskupami gospodarz miasta.
2: Cieszymy się z tego, że w naszym mieście możemy gościć episkopat. Miałem możliwość też przywitać ekscelencję, eminencję w naszym mieście. Chwileczkę też opowiedzieć im o historii naszego miasta. I tak jak widzę, bardzo duże skupienie wśród biskupów, bo też tematy, którymi mają się zajmować, są ważne dla nas wszystkich, dla naszej ojczyzny, a dla naszego miasta jest to duże wyróżnienie, że te obrady odbywają się w tak ważnym też dla nas roku, bo przecież oprócz stulecia diecezji również w 500-lecie katedry łomżyńskiej też pokazujemy, że Łomża jest ważnym ośrodkiem kościelnym.
1: Spotkanie biskupów jest też okazją do uczczenia 35. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łomży.
2: Też o tym wspomniał też o tym biskup Janusz Sepnowski. Nie tak dawno, przecież kilka dni temu wchodziliśmy 35. rocznicę wizyty Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, i trzeba też o tym wspominać, żeby też w dzisiejszych czasach mówić o tych pozytywnych wzorach, o osobach, na których też młodzież może budować swoje życie.
1: W zebraniu plenarnym bierze udział około 100 biskupów, którzy będą obradować przez 3 dni. Tematem wiodącym spotkania jest parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym oraz recepcja w Polsce posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. 25 tysięcy kwiatów pojawiło się w ostatnich tygodniach w parkach i na placach Łomży. Tym zajmują się pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dyrektor MPGKiM Marek Olbryś mówił na naszej antenie, że pracy było dużo, ale efekt wygląda bardzo dobrze.
3: Cała paleta barw, można powiedzieć, bo to, co jest tą wisienką na torcie, to jest właśnie kwiaty jednoroczne, które pięknie wybarwiają się i tak wizualnie są przepiękne. Już ronda Hanki Bielickiej i Plac Niepodległości z napisem Łomża, z herbem miasta, jest naprawdę już wybarwiony i ładnie to widać.
1: Pracownicy zakładu cały czas podlewają oraz pielą posadzone rośliny, by utrzymać ich estetyczny widok. Ten element wyposażenia wozu ma sprawić, że praca strażaków po zmroku będzie bezpieczniejsza. Dzięki dobremu wynikowi w konkursie Służbowo Zawsze Bezpiecznie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży otrzymała tzw. strzałę świetlną ostrzegawczą, dzięki której strażacki pojazd będzie lepiej widoczny na drodze. Jak mówi młodszy brygadier Paweł Leszczyński, zastępca komendanta miejskiego PSP, łomżyńscy strażacy często pracują w nocy na drogach, co stwarza niebezpieczeństwo.
4: Na trasie S61 mamy zwiększoną ilość wypadków drogowych, szczególnie tam w okolicach Śniadowa, Konarzyc. No i w nocy często strażacy podnosili ten problem, że są słabo oznakowani, niewidoczni. Czasami ci kierowcy po prostu nas nie zauważają na drodze. Ta strzała wysuwa się elektronicznie, jest zamontowana na przodzie dachu naszego pojazdu i wskazuje kierunek, z której strony trzeba wyminąć ten nasz pojazd. Wiadomo, też miga, ostrzega tych kierowców, żeby zachować tą szczególną ostrożność.
1: W tej chwili Komenda Miejska PSP w Łomży jest jedyną państwową jednostką w województwie podlaskim, która posiada strzałę świetlną.
4: Nie jest to jeszcze standardem, ale gdzieś już w Polsce wiemy, że niektórzy producenci wrzucają to do swojego standardowego wyposażenia pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Umieszcza się to na dachu z przodu pojazdu gaśniczego. Jest to taki kwadrat o powierzchni mniej więcej metr na metr. Posiada 9 żółtych lampek ostrzegawczych, które potrafią wskazać strzałkę, wymienna z prawej strony, wymienna z lewej strony, ewentualnie, że droga jest zablokowana, czyli taką,

0: jego X-a.
1: Strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Łomży dotarli do finału konkursu organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, dzięki czemu otrzymali strzałę świetlną jako nagrodę od organizatora. Blisko 1500 uczestników z Polski i zagranicy wzięło udział w jubileuszowej 25. edycji międzynarodowego turnieju tańca Wirująca Strefa, która odbyła się w Łomży. Przez 3 dni hala kultury tętniła rytmem ulicznych stylów tanecznych, a zawodnicy rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych i konkursowych. Jak mówi jeden z uczestników, tancerz i choreograf Patryk Gośkiewicz, wydarzenie jak każdego roku jest organizowane na bardzo wysokim poziomie.
2: Nie wiem, który raz już tutaj jestem. Pamiętam, że dawno temu, jak zaczynałem, pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego, więc całkiem daleko stąd. Potrafiłem się też zmobilizować, jechać nawet stamtąd. Wspieram trening, więc w zeszłym roku miałem okazję też go sędziować. Jestem tutaj w różnej roli, ale zawsze tu chcę być i przyjeżdżam, wspieram. No to jest event, który bardzo wspiera kulturę. Jest na ten moment na najwyższym poziomie. Bardzo ważny, nawet jeden z najważniejszych eventów w Polsce.
1: W programie wydarzenia znalazły się m.in. taneczne pojedynki, występ grup oraz warsztaty prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Muzyka, atrakcje i setki uśmiechów. Tak wyglądał niedzielny Dzień Dziecka z województwem podlaskim w Konarzycach w gminie Łomża. Przy szkole podstawowej przez całe popołudnie nie brakowało rodzinnej atmosfery i dobrej zabawy. Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Publiczność bawiła się podczas koncertów Grand Live Band oraz Przemka Piotrowskiego, uczestnika programu The Voice of Poland. Prawdziwe tłumy zgromadził jednak występ gwiazdy wieczoru Zenka Martyniuka z zespołem Akcent. Na miejscu była nasza reporterka Wiktoria Małsz.
3: Cześć, twoje oczy zielone, oszalałem.
4: Piotr Płys, wójt gminy Łomża. Otóż 7 czerwca, jeszcze w oktawie Dnia Dziecka, postanowiliśmy zaproponować najmłodszym naszym mieszkańcom i ich rodzicom, całym rodzinom, szereg atrakcji. Jest duży oddźwięk mieszkańców. Mieszkańcy tego potrzebują i mam bardzo dobrych partnerów do organizacji.
5: Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego. Nie organizowaliśmy takiego Dnia Dziecka, można powiedzieć dużego. Przełożyliśmy trochę dziecka na 7 czerwca, tutaj właśnie w Konarzycach. Do tego zgrała się jeszcze fajna uroczystość, setna rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzycach. Oczywiście koła gospodyń wiejskich.
6: Przyjechało bardzo dużo ludzi. Najwięcej korzystałem z trampolin. One nazywały się Eurotrampoliny, z tego co pamiętam. Bardzo fajny Dzień Dziecka w Konarzycach.
7: Była bardzo fajna atmosfera. Najlepsze jedzenie koło gospodyń z nad Łomżyczki. I wyczekujemy teraz na Zenka Martyniuka.
8: Przez twoje oczy zielone.
9: Moje pokolenie przede wszystkim jest. Nie spodziewałam się, że tyle ludzi będzie tutaj w ogóle.
10: Ja najbardziej lubię tytuł Zenka Mandacik. Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności. Jak przyjechałam do Konarzyc, trochę pozwiedzałem i poszłam na plac się trochę pobawić. Jest straż pożarna i karetka.
1: To była relacja naszej reporterki Wiktorii Małsz.
11: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
0: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

A to jest poniedziałek, oczywiście razem z Radiem Nadzieja, tak jak Państwo wiedzą, jak mówiliśmy już niejednokrotnie na naszej antenie. Dziś w Łomży rozpoczęło się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Niemal 100 biskupów z całej Polski właśnie gości w Łomży punktualnie o godzinie 18 pod przewodnictwem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Sprawowana będzie uroczysta Eucharystia, uroczysta msza święta, którą będzie można i wysłuchać, i oglądać w naszych mediach społecznościowych, a także na antenie Radia Nadzieja, dlatego już za kilka chwil przeniesiemy się do łomżyńskiej katedry, gdzie będzie koncelebrowana właśnie ta msza święta. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić nasze media społecznościowe. Transmisja wideo będzie dostępna punktualnie od godziny 18 na naszym Facebooku, a także na profilu YouTube'owym Radia Nadzieja. Katarzyna Polewko, dzień dobry raz jeszcze, witajcie.

0: I w tym właśnie momencie przenosimy się, szanowni państwo, do Łomżyńskiej Katedry.
1: Łomżyńska Fara jest katedrą diecezji łomżyńskiej, która została utworzona przez papieża Piusa XI 28 października 1925 roku. Świętując jubileusz stulecia diecezji łomżyńskiej, pragniemy dziękować Panu Bogu za wszelkie dobro, które się dokonało w naszym kościele lokalnym w tym czasie. Dziękujemy za fundatorów i budowniczych tej świątyni. Dziękujemy za duchownych i świeckich, których wspominamy z wdzięcznością za świadectwo życia, wiarę, patriotyzm, odwagę i uczciwą pracę, które przekazali nam jako dziedzictwo Kościoła Łomżyńskiego. Uroczystej Eucharystii z formularza o Matce Bożej Pięknej Miłości, patronce naszej katedry, będzie przewodniczył arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Mszę świętą będą koncelebrować kardynałowie arcybiskupi i biskupi wraz z nuncjuszem apostolskim w Polsce, arcybiskupem Antonio Guido Filipazzi, obradujący w Łomży na 405. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, a także prezbiterzy diecezji łomżyńskiej i księża goście. W liturgii będą uczestniczyć osoby konsekrowane, siostry i bracia, parlamentarzyści, samorządowcy, władze naszego miasta i powiatu wraz z delegacjami. Przede wszystkim w liturgii uczestniczy lud Boży Kościoła Łomżyńskiego z całej diecezji, grupy parafialne wraz z duszpasterzami. Piękno naszego zgromadzenia jest podkreślone przez obecność kurpiów w strojach regionalnych. Przed rozpoczęciem mszy świętej zostaną uroczyście pobłogosławione i otwarte nowe drzwi katedry. Zostały one ufundowane z okazji stulecia diecezji łomżyńskiej oraz 500-lecia świątyni przez kapłanów z diecezji i wiernych parafii katedralnej. Księża biskupi i prezbiterzy komunię świętą będą przyjmować przy ołtarzu. Wszyscy świeccy, którzy będą chcieli przystąpić do komunii świętej, będą mogli to uczynić w dwóch bocznych nawach oraz w nawie środkowej od połowy nawy, procesyjnie w dwóch rzędach. Bezpośrednio po błogosławieństwie kończącym uroczystą mszę świętą, bardzo proszę o pozostanie wszystkich na miejscach. Gospodarz uroczystości, biskup łomżyński Janusz Stepnowski, przejdzie do kaplicy Matki Bożej Łomżyńskiej, gdzie zawierzy diecezję i nas wszystkich Matce Bożej Pięknej Miłości. Po zakończeniu mszy świętej wszyscy obecni w katedrze zaproszeni są na posiłek, który będzie można otrzymać w namiotach obok katedry. Uroczystości będą transmitowane na żywo zarówno przez diecezjalne Radio Nadzieja, jak również w formie transmisji wideo w mediach społecznościowych. Zapraszamy do uczestnictwa także za pośrednictwem dostępnych kanałów Facebook, YouTube, Radia Nadzieja. Bardzo proszę, aby na czas mszy świętej wyłączyć teraz telefony komórkowe, a także powstrzymać się od prywatnego filmowania i fotografowania. W chwili modlitewnej ciszy przygotujmy nasze serca do godnego i owocnego udziału we mszy świętej.

I tak jak Państwo słyszą, cały czas jesteśmy już połączeni z Łomżyńską Katedrą, gdzie za kilka chwil, za minutę, punktualnie o godzinie 18 rozpocznie się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojtka.

0: Łaska i pokój w świętym Kościele Bożym niech będą z wami wszystkimi. Bracia i siostry, zgromadziliśmy się tutaj, aby pobłogosławić nowe drzwi tego Kościoła. Z uwagą i pobożnością weźmy udział w tym obrzędzie i pokornie prośmy Boga, niech wszyscy, którzy tymi drzwiami będą wchodzić do Kościoła, aby słuchać Słowa Bożego i sprawować sakramenty, szlachetnym sercem postępują za głosem Chrystusa, który samego siebie nazwał bramą do życia wiecznego. Błogosławimy Cię, Boże, Ojcze Święty. Ty zesłałeś na ten świat swojego Syna, aby przez krew przelaną na krzyżu zgromadził wszystkich ludzi przez grzech rozproszonych. On jest pasterzem i bramą owiec, które przechodzą do jednej owczarni. Kto przez tę bramę wejdzie, znajdzie pożywienie i będzie zbawiony. Ciebie więc, Boże, prosimy, niech wierni, którzy tymi drzwiami będą wchodzić do Kościoła, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, i w jednym duchu mają przystęp do Ciebie, Ojcze, niech z wiarą i nadzieją trwają w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwie, aż wejdą kiedyś do niebieskiego Jeruzalem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

0: Drodzy bracia i siostry, świątynię, w której się gromadzimy, wzniesiono dzięki fundacji książąt mazowieckich 5 wieków temu. Dzieliła ona losy, świetności i niepowodzeń naszej ojczyzny. 100 lat temu została podniesiona do godności katedry przez papieża Piusa XI, który utworzył naszą diecezję. Kościół łomżyński jest spadkobiercą wielowiekowej tradycji diecezji płockiej, wileńskiej, łódzkiej, wigierskiej i sejneńskiej. Przez minione stulecia diecezja nasza, wpisana w dzieje ojczyzny, pełniła misję umacniania wiary ludu Bożego oraz tożsamości narodowej w okresie rozbiorów i wojen. Dzisiaj wyrażamy wdzięczność Bożej opatrzności za wiek opieki i przewodnictwa. Dokonywało się ono pod czujnym okiem Matki Bożej, pięknej miłości, czczonej w łomżyńskiej katedrze, ukoronowanej 35 lat temu przez świętego Jana Pawła II. W imieniu całej wspólnoty diecezjalnej witam i pozdrawiam zacnych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Saluto il nostro nunzio apostolico a Warszawia, Monsignor Antonio Guido Filipazzi. Witam przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Tadeusza Wojnę, który przewodniczy sprawowanej Eucharystii. Witam przybyłych kardynałów, kardynała Konrada, arcybiskupów i biskupów, prezbiterów oraz osoby życia konsekrowanego. Witam przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, parlamentarzystów oraz reprezentantów organizacji społecznych i politycznych. Słowa powitania kieruję do wszystkich wiernych zgromadzonych w katedrze, a także do słuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja. Wasza obecność, zaangażowanie w życie parafialne świadczą o żywotności Kościoła lokalnego. W naszej modlitwie pamiętamy o fundatorach i budowniczych świątyń. Wspominamy wszystkich, którzy przez minione stulecia tworzyli Kościół łomżyński, a odeszli już do wieczności, zarówno duchownych, jak i świeckich. Jednoczymy się z nimi w tajemnicy świętych obcowania. Wszystkich zapraszam do udziału w tej dziękczynnej liturgii jubileuszowej.
1: Przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy godnie mogli sprawować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Panie Boże, pokorna dziewica Maria, cała piękna, jesteś jaśnieje przed Twoim obliczem, otoczona chwałą Syna i ozdobiona cnotami. Spraw, abyśmy idąc jak ona za tym, co prawdziwie słuszne, doszły do Ciebie źródła wszelkiego piękna i sprawcy świętej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

0: Czytanie z Księgi Przysłów. Tak mówi mądrość Boża. Tych kocham, którzy mnie kochają. Znajdzie mnie ten, kto mnie szuka. Bogactwo jest ze mną i sława. Wspaniałe dobra i prawość. Mój owoc cenniejszy niż złoto, a plony niż srebro najczystsze. Drogą prawości ja kroczę, ścieżkami sprawiedliwości, by przyjaciół obsypać bogactwem i napełnić ich skarbce. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. Oto słowo Boże.
1: Amen.

0: Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. Oto słowo Boże.
1: Whoa.

Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Dzisiejszą uroczystą celebracją Eucharystii pragniemy podziękować Bogu, że wyrazi naszą wdzięczność za 100 lat istnienia diecezji łomżyńskiej. To dziękczynienie zanosimy wspólnie z całą konferencją Episkopatu Polski, która w tych dniach na zaproszenie biskupa Janusza zgromadziła się w Łomży na swoim 405. zebraniu plenarnym. Na początku pragnę bardzo serdecznie pozdrowić biskupa Janusza, pasterza diecezji łomżyńskiej, wyrażając jednocześnie wdzięczność za życzliwe zaproszenie i serdeczną gościnę. Pozdrawiam księdza kardynała, księdza prymasa, księży arcybiskupów i biskupów oraz wszystkich pracowników sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Pozdrawiam wszystkich kapłanów diecezjalnych zakonnych, siostry zakonne, osoby konsekrowane i przedstawiciele różnych wspólnot religijnych. Słowa serdecznych pozdrowień kieruję do przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Pozdrawiam wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży wraz z księdzem rektorem i formatorami, wychowawcami, którzy przygarnęli nas z wielką życzliwością. Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych tutaj w tej bazylice katedralnej. Może nie jest jeszcze bazyliką, ale pewno niedługo będzie, no bo jak jest 100 lat, to pewno niedługo zostanie bazyliką. Oraz tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem naszych mediów, którym również dziękuję za przekazywanie tego głosu i obrazów z tej świątyni. Dziękując dziś Bogu za 100 lat istnienia diecezji łomżyńskiej, przypomnijmy, że została ona powołana do życia, do istnienia bullą papieża Piusa XI w Ixdum Polonie Unitas z dnia 28 października 1925 roku. Był to ważny moment w organizowaniu życia kościelnego odrodzonej po latach zaborów Polski. Także powstanie tutejszej diecezji nie było jedynie wydarzeniem administracyjnym, lecz przede wszystkim impulsem duchowym, który przyczynił się do dalszego rozwoju wiary, życia religijnego i działalności Kościoła na tych ziemiach. Dzisiejsza jubileuszowa celebracja przywołuje również inne ważne rocznice, o których wspomniał już ksiądz biskup Janusz na początku, bo dokładnie 35 lat temu diecezję łomżyńską nawiedził święty Jan Paweł II, a dnia 4 czerwca 1991 roku celebrował Eucharystię w tej właśnie katedrze i dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Łomżyńskiej, która tutaj jest czczona jako Matka Pięknej Miłości. Wydarzenie to głęboko zapisało się w pamięci mieszkańców tejże ziemi i stało się jednym z najważniejszych momentów współczesnej historii diecezji. Trzeba jednak pamiętać, że historia chrześcijaństwa na ziemiach obecnej diecezji jest znacznie starsza niż tylko 100 lat. Korzenie wiary sięgają tutaj początków państwa polskiego i według tradycji ewangelizacja tych terenów związana jest z działalnością świętego Brunona z Kwerfurtu z około roku 1000. Z tego też okresu pochodzą najstarsze ślady obecności chrześcijaństwa. Archeolodzy wskazują między innymi, wy to znacie dobrze, na istnienie wczesnych obiektów sakralnych w okolicach dawnego grodu na wzgórzu świętego Wawrzyńca. W kolejnych stuleciach proces chrystianizacji dalej postępował i tak w XIII wieku pojawiają się wzmianki o działalności kościoła na terenach nad Narwią i Orzem. Po lokacji nowego miasta Łomży przez księcia Janusza I Mazowieckiego w roku 1418 nastąpił dynamiczny rozwój nowych parafii. Były zakładane w różnych miejscach i które służyły umocnieniu życia religijnego całego regionu i stawały się ośrodkami wiary,
dla kolejnych pokoleń. W XVI wieku wzniesiono murowany kościół świętego Michała Archanioła, to dzisiejsza katedra, która stała się sercem życia duchowego tych ziem oraz ważnym miejscem kultu maryjnego. Ja o bogatej i wielowiekowej historii i tradycji chrześcijaństwa na tej ziemi świadczą zarówno przydrożne krzyże i kapliczki, które są porozsiewane we wszystkich miejscowościach, wioskach czy miasteczkach, jak również zabytki sakralne. Szczególne miejsce zajmuje właśnie ta XVI-wieczna katedra świętego Michała Archanioła, w której się dzisiaj znajdujemy i celebrujemy tę uroczystą mszę dziękczynną. Ale jak łatwo zauważyć, zachwycał nas swoim pięknem, bogatym wystrojem i cennymi dziełami sztuki sakralnej, wśród których najcenniejsze są XVII i XVIII-wieczne ołtarze oraz zabytkowy krzyż z roku 1677. Ale na szczególną uwagę zasługuje w tej katedrze cudowny obraz Matki Bożej Łomżyńskiej z Dzieciątkiem Jezus, pochodzący również z XVI wieku. Przed tym wizerunkiem całe pokolenia mieszkańców modlili się tutaj, powierzając Marii swoje rodziny, troski, radości czy też nadzieje. To właśnie ten obraz został ukoronowany przez świętego Jana Pawła II podczas słynnej już dzisiaj i historycznej wizyty w Łomży. Można więc powiedzieć, że ziemia łomżyńska jest ziemią głęboko naznaczoną Ewangelią o wielowiekowej tradycji katolickiej, która przez stulecia kształtowała duchową i kulturową tożsamość jej mieszkańców oraz ich wierność Chrystusowi pomimo wojen, zaborów, prześladowań i również wielu innych bolesnych doświadczeń poprzez historię. Ale to właśnie te doświadczenia uczyły mieszkańców tej ziemi, że nie można budować życia wyłącznie na własnych siłach, lecz trzeba opierać je na Bogu i Jego błogosławieństwie. Przekonanie to umacniał dodatkowo fakt, że życie tutejszych ludzi od wieków związane jest z pracą na roli. Ziemia była zawsze tu postrzegana jako dar Boży. A ten, kto obsiewa pole, dobrze wie, że choć wiele zależy od ludzkiego wysiłku, ostateczny wzrost daje jednak Bóg. Dlatego modlitwa o błogosławieństwo dla zasiewów i dziękczynienie za plony stanowiły integralną część życia mieszkańców tych stron. Przez kilka lat byłem tu niedaleko, w Białymstoku, i doświadczałem właśnie tej wiary ludzi, którzy żyją na polu i którzy wszystko zawierzają Bogu. To głębokie powiązanie wiary i pracy wyrasta z daru Bożej mądrości, o której mówi dzisiejsze pierwsze czytanie. Mądrość Boża jest obecna we wszystkim, co czyni Bóg. Dzięki niej człowiek odkrywa sens życia i uczy się właściwie korzystać z darów Bożych. To ona, ta mądrość, czyni człowieka przyjacielem Boga, a przez to również przyjacielem świata stworzonego, o czym tak mocno przypominał także papież Franciszek w encyklice Laudato Si. Dzisiejsze czytanie przypomina nam dalej, że życie według mądrości Bożej prowadzi do świętości, ponieważ jest drogą sprawiedliwości i wierności Bogu. Otwiera ono przed człowiekiem perspektywy życia wiecznego. Możemy więc powiedzieć, że również codzienna praca staje się drogą uświęcenia i prowadzi ku wiecznej radości. Dlatego autor natchniony kończy swoje rozważanie słowami pełnymi nadziei. Kto mnie znajdzie, znajdzie życie i zyska upodobanie Pana. Podobną perspektywę otwiera przed nami również drugie czytanie. Święty Jan Apostoł
ogląda nowe niebo i nową ziemię, święte miasto Jeruzalem, przygotowane przez Boga dla swoich wiernych. Jest to obraz ostatecznego spełnienia ludzkich pragnień. Człowiek, który kieruje się Bożą mądrością i żyje Ewangelią Chrystusa, staje się w pełni uczestnikiem tej obietnicy. Ci zaś, jak przypomina Ewangelia, którzy przyjęli Chrystusa, stali się dziećmi Bożymi i dziedzicami życia wiecznego. Dzisiejsza Ewangelia natomiast prowadzi nas do Kany Galilejskiej, gdzie odbywa się wesele. Obecni są tam Jezus, Maryja i uczniowie. Na pierwszy rzut oka wydaje się zwyczajna scena wesela. W rzeczywistości kryje ona głęboką symbolikę biblijną. Prorocy Starego Testamentu wielokrotnie porównywali przymierze Boga z Izraelem właśnie do małżeństwa. Bóg jest oblubieńcem, a lud Jego oblubienicą. Wesele w Kanie staje się zapowiedzią nowego i wiecznego przymierza, które Chrystus zawrze ze swoim ludem przez mękę śmierci i zmartwychwstanie. Na krzyżu dokona się odkupienie człowieka z niewoli grzechu i pojednanie go z Bogiem Ojcem. Dokona się więc przymierze, czyli możemy powiedzieć swego rodzaju duchowe zaślubiny. W Kanie Galilejskiej Maryja jawi się jako wzór wiary i posłuszeństwa Bogu. Najpierw dostrzega problem nowożeńców i stawia się za nimi u swojego syna. Następnie zwraca się do sług słowami, które pozostają jej najważniejszym przesłaniem dla wszystkich pokoleń chrześcijan. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Słowa te pozostają niezwykle aktualne również i dzisiaj. Maryja wskazuje nam drogę prowadzącą do prawdziwego szczęścia. Zachęca, byśmy słuchali Jezusa i ufali Mu nawet wtedy, gdy nie rozumiemy Jego planów. Często tak bywa w życiu, że słuchamy Jezusa i nie rozumiemy Go. Ale potrzeba czasu. Bóg w odpowiednim momencie daje nam poznać te plany. Co zatem mówi do nas Jezus? Mówi: napełnijcie stągwie wodą, a następnie zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Przez ten gest Jezus przypomina nam przede wszystkim, że jest pośród nas i nigdy nas nie opuszcza. Jest obecny również pośród Kościoła Łomżyńskiego, pośród wspólnoty tego Kościoła. Zachęca nas, abyśmy napełniali stągwie naszego życia miłością, miłością Bożą, która od Niego pochodzi. On jest jej niewyczerpalnym źródłem i pragnie nią obficie napełniać nasze serca. Uczy nas zaufania, które pozwala przekraczać własne ograniczenia i otwierać się na działanie łaski. Jezus daje nam do zrozumienia, że kiedy człowiek Mu ufa, dokonuje się prawdziwy cud w jego życiu. Dokładnie tak jak w Kanie Galilejskiej. Cud przemiany. To, co zwyczajne, staje się wówczas nadzwyczajne. To, co słabe, nabiera nowej siły. To, co wydaje się beznadziejne, zostaje napełnione nadzieją. Nasze życie staje się zupełnie inne. Potrzebujemy dziś tej nadziei. Także tutaj, na tej ziemi, gdzie wiara pozostaje żywa i mocna, pojawiają się przecież trudności, kryzysy, podziały, zagrożenia dla rodziny, próby osłabienia chrześcijańskiej tożsamości, pokusy relatywizmu oraz ideologie podważające podstawowe wartości moralne, religijne czy też antropologiczne. Dlatego trzeba nam nieustannie czerpać ze stągwi, które Chrystus przemienia. Trzeba pozwolić Mu przemieniać nasze słabości w moc, lęk w odwagę, egoizm w miłość, a zwątpienie w nadzieję. Starosta weselny
Zdziwił się winem przemienionym przez Jezusa, nie wiedząc, skąd ono pochodzi. Podobnie bywa w naszym życiu. Bóg działa dyskretnie i często nas zaskakuje. Nie narzuca się, lecz przemienia ludzkie serce. To jest prawdziwy cud, który może dokonać się również w życiu każdego z nas. Trzeba mu tylko zaufać. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, niech ta jubileuszowa Eucharystia stanie się nie tylko dziękczynieniem za wszystkie wydarzenia minionego stulecia, za pokolenia ludzi, którzy przekazywali wiarę swoim dzieciom i wnukom, ale niech stanie się również okazją do odnawienia wiary i spojrzenia z nadzieją w przyszłość. Warto w tym miejscu sobie postawić pytanie, co nas dzisiaj najbardziej niepokoi? Jakie wyzwania stoją przed Kościołem Omrzyńskim? Co osłabia naszą chrześcijańską tożsamość? Co utrudnia przekazywanie wiary, zwłaszcza młodemu pokoleniu? Wszyscy doświadczamy trudności w tym zakresie. Z tym wszystkim przychodzimy i przychodźmy do Jezusa i Jego Matki. Przychodźmy i wsłuchujmy się w słowa Marii: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Wsłuchujmy się w te słowa tak długo, aż staną się one dla nas wszystkich testamentem wiary i nieodwołalnym pragnieniem życia na każdy dzień, prowadząc nas do całkowitej wierności Chrystusowi, Kościołowi i Ewangelii. A ja cóż mogę wam życzyć? Mogę tylko was prosić, abyście strzegli tego wielowiekowego dziedzictwa, które przez pokolenia kształtowało życie mieszkańców tej ziemi w wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. A kolejne stulecie dziejów diecezji łomżyńskiej niech stanie się czasem nowych świętych, nowych powołań, żywych rodzin, żywych modlitwą i wiarą, gorliwych wspólnot i odważnych świadków Chrystusa, jakimi byli męczennik święty Bruno z Kwerfurtu, ewangelizator tej ziemi, święty Andrzej Bobola, męczennik za wiarę i patron diecezji łomżyńskiej, błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia urodzony w Zuzeli, czy wreszcie błogosławieni kapłani łomżyńscy Michał Piaszczyński i Adam Bargielski, męczennicy II wojny, oraz błogosławiona Marianna Biernacka, która oddała życie za swoją ciężarną synową, dobrowolnie zajmując jej miejsce przed plutonem egzekucyjnym Niemców. Matko pięknej miłości, patronko tej diecezji, prosimy Cię dzisiaj, prowadź tutejszą wspólnotę zawsze do swojego Syna i pomagaj zrozumieć, co znaczą słowa: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Amen.

0: Świętując jubileusz stulecia diecezji łomżyńskiej, zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby przez stawiennictwo Matki Bożej pięknej miłości.
1: Módlmy się za Ojca Świętego Leona, naszego biskupa Janusza, wszystkich pasterzy Kościoła w Polsce, prezbiterów, diakonów, osoby konsekrowane naszej diecezji, aby wiernie służyli ludowi Bożemu. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę, parlamentarzystów, władze samorządowe, organizacje społeczne i polityczne, aby ciesząc się Bożym błogosławieństwem, gorliwie wypełniali swe posłannictwo, pomnażając dobro tych, którym służą. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny, małżonków, dzieci, młodzież i starsze pokolenie, aby słuchając Bożego Słowa wzrastali we wzajemnej miłości i szacunku. Ciebie prosimy.
2: Módlmy się za grupy duszpasterstwa parafialnego, stowarzyszenia i organizacje katolickie, aby przez ich świadectwo młodzi odczytywali powołanie do służby Bożej, by nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby obarczone krzyżem choroby, cierpienia, samotności, niezrozumienia i odrzucenia, aby doświadczyli niezawodnej nadziei i ludzkiego wsparcia. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy tworzyli historię naszej diecezji, zmarłych biskupów, prezbiterów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, aby w społeczności zbawionych cieszyli się chwałą nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas świętujących jubileusz Kościoła lokalnego, abyśmy jako pielgrzymi nadziei mocno trwali w wierze, żyjąc na co dzień prawdziwą miłością. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Boże nasz Ojcze, za przyczyną świętego Bruno z Kwerfurtu, świętego Andrzeja Boboli, błogosławionych męczenników II wojny światowej, wysłaj próśb, które do Ciebie zanosimy. Miej w swojej opatrzności naszą diecezję i pomóż z entuzjazmem przekazywać wiarę oraz dziedzictwo Kościoła lokalnego przyszłym pokoleniom. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, udziel nam owoców poświęconej Tobie ofiary, abyśmy podążając z Najświętszą Panną drogą duchowego piękna odnawiali się przez rozwój życia

żywe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona była piękna w swym poczęciu, ponieważ wolna od wszelkiej zmazy grzechu, pełna wdzięku, jaśniała blaskiem łaski, piękna w dziewiczym porodzeniu, przez które wydała światu Syna będącego odbiciem Twojej chwały, Zbawiciela i brata całej ludzkości. Piękna w męce swojego Syna, odziana w purpurę krwi Jego, łagodna owieczka, współcierpiąca z cichym barankiem, obdarzona nowym zadaniem macierzyństwa łaski. Piękna w zmartwychwstaniu Chrystusa, z którym chwalebnie króluje jako uczestniczka Jego zwycięstwa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdy święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wrastał we miłości razem naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Jadwigą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: wybaw nas, Pani, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże miłosierny, oblicz otaczać swoją opieką wiernych, których karmisz boskim sakramentem. Spraw, aby ci, którym dałeś za matkę najświętszą dziewicę przyozdobioną cnotami, kroczyli nieustannie

Zwracam się do Ciebie, Matko Boża z Łomżyńskiej Katedry, ukoronowana przez świętego papieża Jana Pawła II koroną pięknej miłości. Nawiedzając parafię naszej diecezji, przygotowałaś swoje dzieci do świętowania jubileuszu stulecia jej powstania. Dlatego pozwól, o Matko pięknej miłości, że zawierzę dziś Twojej opiece cały lud Boży Kościoła Łomżyńskiego wraz z jego pasterzami i wszystkimi pasterzami Kościoła w naszej Ojczyźnie. Mario, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, bądź Matką pięknej miłości dla wszystkich, którzy tworzą nasz Kościół lokalny. Pasterzom Kościoła i duchowieństwu uproś łaskę odwagi i entuzjazmu w głoszeniu Ewangelii. Wspomagaj osoby konsekrowane w realizacji rad ewangelicznych. Młodym daj odwagę w odczytywaniu powołania do służby Bożej, by nie zabrakło tych, którzy zostawią wszystko i pójdą za Jezusem. Wspieraj małżeństwa i rodziny, aby kwitła w nich odpowiedzialna miłość otwarta na życie. Ochraniaj dzieci i młodzież, by nie utracili łaski wiary. Osobom chorym, cierpiącym i samotnym daj odczuć swoją obecność przez ludzi, którzy przyjdą im z pomocą. Tym, którzy odeszli od Kościoła, daj łaskę powrotu do wierności Chrystusowi. Politykom, samorządowcom i wszystkim odpowiedzialnym za wspólnoty lokalne daj wrażliwe serce i pokorne umysły, otwarte na Boże prawo i na tych, którym przewodzą. Wszystkim, którzy realizują swe powołanie przez sumienną pracę, zwłaszcza utrudzonym rolnikom, pomagaj odkrywać wartość i piękno wykonywania pracy i cieszyć się jej owocami. Tym, którzy poprzedzili nas w drodze do niebieskiej Ojczyzny, daj radość przebywania we wspólnocie zbawionych. Maryjo, Matko pięknej miłości, Ty nam kształtuj serca, ucz nas głębokiej wiary i prawdziwej miłości. Ty nam podpowiadaj, jak iść drogą wierności Chrystusowi w powołaniu pomimo laicyzującego się świata i jego pokus. Ty, Matko, ucz nas, aby nie utracić łaski wiary, nadziei i miłości, którą każdy z nas otrzymał w sakramencie Chrztu Świętego. Pomóż nam, Maryjo, w zmieniających się czasach znaleźć drogę do ludzkich serc, aby z entuzjazmem i owocnie przekazywać innym skarby wiary i stuletnie dziedzictwo naszej diecezji. Tobie, Matko pięknej miłości, zawierzam dziś historię, teraźniejszość i przyszłość naszego lokalnego Kościoła. Tobie zawierzam wszystkich pasterzy Kościoła w Polsce. Pomóż nam, abyśmy we wspólnocie wiary, jako pielgrzymi nadziei, podążali drogą zbawienia ku niebu, gdzie wraz z Tobą w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej będziemy na wieki uwielbiać Chrystusa, Pana czasu i wieczności. Amen.

I tak, szanowni państwo, w łomżyńskiej katedrze zakończyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jeśli ktoś nie mógł być z nami, to zapis transmisji wideo z liturgii jest dostępny na Facebooku i YouTubie Radia Nadzieja.

0: Sosna.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. W Łomży rozpoczęło się dziś trzydniowe zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego.

0: Podjęte wiele lat temu już, bo dyskutujemy cały czas, widząc, co się dzieje w szkole też, że ta religia jest sprowadzana do jednej godziny, a więc jest to bardziej nauka staje się niż katecheza, dlatego trzeba tej katechezy w parafii.
1: Arcybiskup mówił także na naszej antenie o największych wyzwaniach, przed którymi stoi Kościół. Jednym z nich jest dotarcie do ludzi, którzy od niego odeszli.
0: Jak dotrzeć do tych ludzi? Jak ich zaprosić na nowo do Kościoła? Co zrobić, żeby to, co się dzieje w Kościele, było zrozumiałe? Drugie wyzwanie to właśnie jak mówić, przekazywać Słowo Boże, jak zbliżać do Jezusa. Trzecie to, cośmy przed chwilą mówili, ta katecheza. Jak ją robić, żeby ona trafiała, żeby ona przyciągała? Kolejne wyzwanie to jest dzieci, młodzież. Słyszymy, że często, że po bierzmowaniu młodzież przestaje chodzić do kościoła, po pierwszej komunii świętej przestaje praktykować. A więc dlaczego się tak dzieje? Chcemy szukać przyczyn tego, zrozumieć, że też wyjść z jakąś propozycją. Na pewno tych propozycji jest ogromnie dużo, bo w każdej wspólnocie parafialnej są dziesiątki niemalże różnych grup, wspólnot, ale może troszkę zamknięte, mała atrakcja.
1: Gospodarz zebrania, biskup łomżyński Janusz Stepnowski, przed rozpoczęciem obrad podkreślał, że to trzecie zebranie plenarne KEB w Łomży. Wcześniej konferencja biskupów w mieście miała miejsce w 1975 roku, a także w 2009.
2: Ta pierwsza była związana z 50-leciem powstania diecezji łomżyńskiej i 50 lat później, to znaczy teraz, odbywa się to radosne świętowanie, stulecie naszej diecezji. Też innym motywem jest to, że papież w 91 roku, w czerwcu, dwa dni spędził w naszym mieście. To jest 35 lat temu i 5 wieków temu nasza katedra, dzisiejsza katedra, wtedy kościół farny, został oddany do użytku dla mieszkańców naszego miasta. Także tych rocznic jest bardzo dużo i z tego się bardzo cieszymy.
1: Rzecznik Episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak mówił, o czym jeszcze przez najbliższe 3 dni będą obradować kościelni hierarchowie.
3: Pierwszy temat to parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelicznym. Biskupi będą w czasie zebrania pracować w grupach roboczych, jest tych grup 9, które będą poświęcone szczegółowym tematom związanym z katechizacją i ewangelizacją. Pamiętamy, że ten temat jest obecny w czasie spotkań biskupów już od pewnego czasu. To jest jeden z takich tematów. Drugim dosyć ważnym tematem, który będzie podejmowany, to jest temat związany z recepcją adhortacji posynodalnej papieża Franciszka Amoris Laetitia.
1: Pełna relacja z pierwszego dnia zebrania biskupów jest na naszej stronie i Facebooku Radia Nadzieja.
4: Katolicki serwis informacyjny.
1: Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie. Podczas trzeciego dnia wizyty w Hiszpanii spotkał się z władzami świeckimi, a także kościelnymi. Nie zabrakło wezwania do pokoju i zaprzestania wyścigu zbrojeń, a także krytyki aborcji i eutanazji.
5: Broń może narzucić czasowe milczenie, lecz nigdy nie będzie w stanie zbudować trwałego pokoju, mówił papież do ponad 500 posłów i senatorów tworzących dwuizbowy parlament nazywany kortezami generalnymi. Niepokojące jest, że w różnych miejscach na świecie, a nawet w Europie, zbrojenia przedstawiane są jako sposób budowy bezpieczeństwa. Prawdziwe bezpieczeństwo wynika ze sprawiedliwości, cierpliwego dialogu, poszanowania prawa międzynarodowego i polityki stawiającej życie ludzi ponad korzyści czerpane z wojny. Przed wizytą w parlamencie papież 20 minut w 4 oczy rozmawiał z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem. Leon XIV ma zaplanowane rozmowy z hiszpańskimi biskupami oraz spotkanie z ofiarami nadużyć seksualnych. W ostatnich 50 latach w hiszpańskich środowiskach kościelnych nadużyć seksualnych doświadczyło ponad 440 tysięcy osób.
1: O szczegółach wizyty Leona XIV w Hiszpanii mówił Paweł Pawlica.
4: Katolicki serwis informacyjny.
1: Setki dzieci z całej diecezji łomżyńskiej spotkały się w kurpiowskiej krainie w Wykrocie podczas 4. edycji diecezjalnego Dnia Dziecka. Nie zabrakło koncertów, zabawy i wspólnej modlitwy. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Następnie uczestnicy przenieśli się do kompleksu Kurpiowska Kraina w Wykrocie, gdzie organizatorzy przygotowali liczne atrakcje. W tym roku na scenie wystąpił biskup Antoni Długosz, znany między innymi z programu Ziarno.
4: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

To jest poniedziałek razem z Radiem Nadzieja. Już prawie 17 minut po godzinie 20. To jest czas, kiedy zbliżamy się na antenie Radia Nadzieja do modlitwy różańcowej. Przypominamy, że można się z nami łączyć. Można łączyć się w modlitwie na żywo. Przypomnę numery do studia 512 123 502 i drugi dostępny numer 512 123 503. Modlitwę różańcową rozpoczniemy już za 5 minut.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Tajemnica światła, pierwsza tajemnica, chrzest Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. A gdy Jezus został ochrzczony, otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębica i przychodzącego na niego, a głos z nieba mówił: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
3: Zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami,
4: którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapowiedział wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Modliła się stała słuchaczka z Panem Bogiem.
3: Z Panem Bogiem. Druga tajemnica światła, cud w Kanie Galilejskiej. Z Ewangelii świętego Jana. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych. Jezus rzekł do nich: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory.
5: Zapraszam.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś,

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Z Panem Bogiem modliła się Teresa.
2: Z Panem Bogiem. Trzecia tajemnica. Głoszenie Królestwa Bożego. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, błogosławieni miłosierni, błogosławieni czystego serca, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
3: Zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Tajemnica. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem.
3: Zapraszam. Zapraszamy serdecznie.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Mów zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Piąta tajemnica, ustanowienie Eucharystii. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Potem wziął kielich, odmówił dziękczynienie i rzekł: weźcie go i podzielcie między siebie, albowiem powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę.
3: Zapraszam.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i za Radio Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zawłaś za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem, wszystkim dobrej nocy. Modliły się siostry Benita i Chrystiana ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek.
7: Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
8: I tak jak słyszeliśmy, za nami wieczorna modlitwa różańcowa. Bardzo dziękujemy siostrom, które w każdy poniedziałek są z nami w studiu Radia Nadzieja i prowadzą nas w różańcu. Dziękujemy także tym, którzy łączą się z nami telefonicznie już za kilka chwil na bożeństwo czerwcowe, czyli litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a następnie apel jasnogórski. I już teraz, korzystając z okazji, zachęcam, by być z nami także jutro, bo o godzinie 7 na antenie Radia Nadzieja będziemy transmitować mszę świętą z parafii Krzyża Świętego w Łomży, sprawowaną przez biskupów Konferencji Episkopatu Polski, którzy od dziś do środy obradują w Łomży. Życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Katarzyna Polewko, wracam jutro. Słyszymy się o poranku. Dobrego wieczoru.
9: Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzący się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie,

0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam. Szczęść Boże, drodzy słuchacze Radia Nadzieja, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam w naszej cotygodniowej audycji z Biblią przez życie. Drodzy Państwo, przeżywamy miesiąc czerwiec. Miesiąc szczególnie poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Przeżywamy w tym czasie uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która następuje, jak wiemy, po zakończeniu oktawy Bożego Ciała, ale cały ten miesiąc, wszystkie jego dni są szczególnie poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszych domach, w naszych kościołach odmawiamy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Częściej również mają miejsce adoracje Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. I często tym naszym adoracjom towarzyszy kontemplacja czy głośne odmawianie kolejnych wezwań z przepięknej litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Moi drodzy, Najświętsze Serce Jezusa, tak często mówimy. Dlaczego to serce jest najświętsze? Ono jest najświętsze, bo jest to serce Syna Bożego, serce Boga samego, a w tym sercu jest tylko miłość. Tak jak czytamy w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 19, Bok Chrystusowy został przebity włócznią i z tego boku wypłynęła krew i woda. Najświętsze serce Jezusa jest źródłem łask. Przebite serce Chrystusowe jest dla świata źródłem nadziei. O tym bardzo mocno, bardzo pięknie i głęboko mówią mistycy. Takie jest przesłanie obrazu Bożego Miłosierdzia, tego wspaniałego wizerunku, który świat otrzymał przez wstawiennictwo, przez pośrednictwo świętej siostry Faustyny. I wiele moglibyśmy tutaj przytaczać przepięknych wypowiedzi ojców Kościoła, papieży, które są poświęcone Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Drodzy Państwo, w świetle Pisma Świętego serce to centrum osoby, to jakby najgłębszy, najbardziej intymny, tak możemy powiedzieć, zakątek naszego istnienia i też istnienia samego Boga. A serce Jezusa, to wyrażenie, jak podkreśla Ojciec Święty Franciszek, to kontemplacja całego Chrystusa. Syn Boży, który stał się człowiekiem, Syn Boży, który pozwolił się przebić za nasze grzechy. I dlatego w świetle Pisma Świętego wyrażenie serce Jezusa oznacza misterium Chrystusa, w ogóle całe Jego istnienie, Jego osobę, rozumianą najgłębiej i istotowo. Serce Jezusa to Chrystus, Słowo wcielone i zbawiające w Duchu Świętym. Słowo istotowo złączone z nieskończoną miłością bosko-ludzką do Ojca i do ludzi jako swoich braci. Chciałbym, drodzy Państwo, przytoczyć tutaj kilka słów z przepięknej refleksji, którą wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, wielki czciciel serca Jezusowego. I te słowa wypowiedział podczas pielgrzymki do Polski 6 czerwca 1999 roku w Elblągu. Ojciec Święty mówił tak. Wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie, o swojej miłości, to wszystko złożył w jakiś sposób w swym sercu i przez to serce wyraził. Stoimy wobec niezgłębionej tajemnicy. Poprzez serce Jezusa odczytujemy cały odwieczny Boży plan. Plan zbawienia świata, a jest to plan miłości. Drodzy Państwo, tak jak zawsze, kiedy mówimy o Panu Jezusie, tak również jest, kiedy mówimy o Jego sercu, sięgamy do Pisma Świętego, sięgamy zwłaszcza do Ewangelii. Moglibyśmy przytoczyć tutaj kilka pięknych tekstów, ale skupmy się tylko na jednym, na tym najbardziej znanym i ciągle tekstem, który warto jest powtarzać, do którego warto jest wracać. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 11, wersety 27 do 30. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Drodzy Państwo, w tych przepięknych słowach Pana Jezusa znajdujemy trzy imperatywy, trzy prośby i jedną niezwykłą obietnicę. Czego Pan Jezus od nas żąda, czego od nas chce? Przede wszystkim mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Drodzy Państwo, do Najświętszego Serca Jezusa, czyli do Jezusa samego, trzeba po prostu przyjść. Żyjemy w świecie, który coraz bardziej ucieka od Boga. Żyjemy w świecie, w którym Bóg, nie wiedzieć dlaczego, stał się, tak myśli wielu ludzi, stał się ich wrogiem, stał się ich przeciwnikiem. I często współczesne hasła wolności mówią: trzeba zerwać z Bogiem, trzeba zerwać z Jezusem, żeby poczuć się rzeczywiście wolnym. Z doświadczenia, z obserwacji współczesnego świata doskonale wiemy, jak złudna jest to obietnica. Kiedy człowiek ucieka od Boga, jeszcze bardziej się gubi i w świecie, w którym żyjemy, jest aż nadto tego przykładów. Dlatego Jezus mówi do nas dzisiaj: przyjdźcie do mnie wszyscy. I zwróćmy uwagę na to doprecyzowanie w słowach Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Drodzy Państwo, właśnie wtedy, kiedy życie jest trudne, właśnie wtedy, kiedy na horyzoncie naszego życia piętrzą się trudności, cierpienie, właśnie wtedy jeszcze bardziej Jezus mówi: trzeba do Niego przyjść. Tak jak człowiek, który jest spragniony, jeszcze bardziej szuka wody. Jeszcze bardziej szuka tego miejsca, w którym mógłby się wreszcie odświeżyć, mógłby napełnić się czystą wodą, aby dalej iść. Te słowa: przyjdźcie do mnie, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, przyjdźcie wszyscy, a więc bez wyjątku, przywodzą na myśl odpowiedź świętego Piotra, którą czytamy w 6 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Kiedy Pan Jezus po rozmnożeniu chleba zaczął mówić o chlebie życia, mówił o Eucharystii, kiedy ludzie, nie rozumiejąc tego, co do nich mówił, zaczęli od Niego odchodzić, pyta się wtedy Piotra: wy też chcecie odejść? Tak zapytał Piotra i pozostałych apostołów. I wtedy Piotr mówi: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A więc, drodzy radiosłuchacze, przyjść do Jezusowego serca. Przyjść do Jezusa. Pokrzepić się Jego obecnością. Nie uciekać od Niego. Kult serca Jezusowego to przede wszystkim to pierwsze i podstawowe wezwanie, ten pierwszy i podstawowy warunek: przyjść do Jezusa. I dalej Jezus mówi: weźcie moje jarzmo na siebie. Co to znaczy wziąć jarzmo Jezusa? Jarzmo Jezusa to znaczy wziąć Jego słowo, wziąć Jego Ewangelię, wziąć Jego prawo miłości. Jarzmo, jak wiemy, to część uprzęży woła, który pracował, zwierzęcia pociągowego, które w taki sposób musiało być, że tak powiem, ubrane, żeby mogło ciągnąć za sobą narzędzie rolnicze, pług czy coś innego. I potrzebne były solidne plecy, ale też solidna uprząż, aby cały ten ciężar, który trzeba było ciągnąć, można było rzeczywiście skutecznie ciągnąć tak, aby praca przyniosła skutek. Jezus mówi: weźcie moje jarzmo na siebie. Tym słodkim jarzmem Jezusa jest Jego Słowo, są Jego przykazania, jest Jego styl życia, jest przede wszystkim Jego przykład życia. Kiedy Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy mówi: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje ofiaruje za swoich przyjaciół. Kto przede wszystkim jest tym, który ofiarował swoje życie za przyjaciół? Jest On sam. A więc jeżeli chcemy pójść za Jezusem, jeżeli chcemy naprawdę wejść w tę najgłębszą komunię z Jego sercem i w Jego sercu się odnaleźć, to musimy również to nasze życiowe jarzmo podjąć. A więc, drodzy Państwo, jarzmo naszego powołania, czy to kapłańskiego, czy małżeńskiego, czy rodzicielskiego, czy jakiegokolwiek innego powołania, po prostu przyjąć na siebie życie z taką głęboką ufnością, że to życie może przynieść owoc, że to życie może naprawdę być pięknym darem. Przyjść do Jezusa i wziąć Jego jarzmo, Jego prawo, Jego miłość, Jego sposób bycia, Jego sposób mówienia, Jego sposób myślenia, wziąć to wszystko na siebie. A więc stać się niejako tym alter Christus w świecie, być tym, który w jakiś sposób ukazuje Ewangelię Jezusa konkretnie przetłumaczoną na konkretne gesty, na konkretne życie każdego z nas. I wreszcie to trzecie zdanie, ten trzeci imperatyw: i uczcie się ode mnie. Uczyć się od Jezusa. Drodzy Państwo, w języku greckim czytamy takie piękne sformułowanie: kai macete ap emu. Macete ap emu. W języku greckim słowo uczeń mówi się macetes, czasownik macete. Co to znaczy uczyć się od Jezusa? To znaczy postawić Jezusa w centrum własnego życia i powiedzieć: Ty jesteś moim mistrzem. Kiedy czytamy Ewangelię, to zwracamy uwagę na to, że bardzo często uczniowie Jezusa, ale też ci, którzy za Nim nie chodzili, a nawet Jego przeciwnicy, mówili do Niego: nauczycielu, rabbi. Zdarzało się, że to słowo rabbi, nauczycielu, mistrzu miało taki wydźwięk ironiczny, czy wręcz było pewnym wyzwaniem dla Jezusa, jakby kpiną w pewnym sensie. Kiedy podczas procesu uderzają Jezusa w policzki, kiedy Go znieważają, mówią: rabbi, zgadnij, kto Cię uderzył. Ale generalnie to słowo rabbi odnosiło się do Jezusa, w którym uznawano Jego autorytet mistrza. Drodzy Państwo, uczyć się od Jezusa. Uznać Jezusa jako swojego mistrza. Uznać Jezusa jako kryterium swoich czynów. Uznać Jezusa jako tego, od którego ciągle i ciągle możemy się uczyć. To bardzo ważne dzisiaj. Dzisiaj w świecie mamy tylu nauczycieli, jest tylu, tak często się mówi, fałszywych proroków, tyle fałszywych wzorców. Uczyć się od Jezusa. Przychodzą na myśl słowa, które zostały wypowiedziane przez samego Boga na Górze Przemienienia. Kiedy apostołowie, którzy byli razem z Jezusem, Jakub, Jan i Piotr, usłyszeli na wysokiej górze słowa: ten jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. A zatem, drodzy Państwo, czcić Najświętsze Serce Pana Jezusa, przyjść do Jezusa, wziąć jarzmo Jezusa na siebie, to znaczy również uczyć się od Niego. Te trzy czasowniki, te trzy imperatywy tworzą autentyczny program naszego życia. Przyjść do Jezusa, wziąć Jego jarzmo na siebie i uczyć się od Niego. I dlaczego to wszystko? W wersecie 29 wspomnianej Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 11 mamy motywację. Bo jestem cichy i pokorny sercem. To wezwanie jest nam dobrze znane z nabożeństw czerwcowych, z nabożeństw ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jezu cichy i pokornego serca, mówimy, uczyń serca nasze według serca Twego. A więc to, czego Jezus od nas żąda, te Jego wymagania wobec nas, to przyjdźcie, to uczcie się i to weźcie moje jarzmo, to wynika z faktu, że On jest cichy i pokorny serce. Nie narzuca nam niczego. Nie zmusza nas do niczego. Nie grozi, ani w żaden sposób nas do tego nie zmusza. On po prostu chce naszego dobra, chce naszego autentycznego szczęścia. To dlatego mówi do nas: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, czyli godny jestem, aby mi zaufano, bo ja, wasz Jezus, wasz mistrz, chcę naprawdę waszego dobra. I co jest tego skutkiem? Co jest, drodzy Państwo, jakby owocem tej postawy? Te piękne sformułowania również, które znajdujemy w tym tekście. A ja was pokrzepię, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Drodzy Państwo, kto z nas nie szuka ukojenia? Kto z nas nie szuka pokrzepienia? Kto z nas nie szuka pokoju serca? Jezus mówi dzisiaj do nas: jeżeli przyjdziesz do mnie, jeżeli weźmiesz moje jarzmo na siebie, jeżeli naprawdę będziesz się ode mnie uczył, to znajdziesz ukojenie, znajdziesz pokrzepienie, znajdziesz prawdziwe, autentyczne szczęście. Tak jak święty Jan Paweł II mówił we wspomnianym już dzisiaj cytacie: wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie i o swojej miłości, to wszystko złożył w jakiś sposób w swoim sercu. I przez to serce wyraził. Poprzez serce Jezusa odczytujemy cały Boży plan. Drodzy radiosłuchacze, niech to serce Jezusowe będzie dla nas ukojeniem, będzie dla nas pokrzepieniem. Tego sobie i wam z całego serca życzę i zapraszam na kolejne spotkanie. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Szczęść Boże i do usłyszenia.
0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał dziś w hiszpańskim parlamencie. Z kolei zwracając się do biskupów, poprosił, by byli znakiem jedności w podzielonym świecie. Z każdym dniem w Hiszpanii rośnie entuzjazm wywołany papieską wizytą. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Trzeci dzień wizyty Leona XIV w Hiszpanii i ostatni, który spędza w Madrycie, skąd jutro uda się najpierw do Barcelony, a następnie na Wyspy Kanaryjskie. Przed południem jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie, gdzie przypomniał m.in. o fundamentalnym obowiązku państwa, którym jest ochrona życia każdego człowieka.
2: W tym kontekście należy zapytać, jeśli życie przestaje być uznawane za wartość fundamentalną, jaką przyszłość mogą mieć nasze społeczeństwo? Czy można nazwać w pełni sprawiedliwą wspólnotę, która pozostawia w cieniu dziecko jeszcze nienarodzone, osobę starszą, chorego, cierpiącego w milczeniu lub człowieka całkowicie zależnego od opieki innych? Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym. Jest celem cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji swojej egzystencji.
1: Prosto z siedziby parlamentu papież udał się na spotkanie z hiszpańskimi biskupami. Zadania, jakie przed nimi stoją we współczesnym świecie, porównał do pielgrzymowania drogami świętego Jakuba, na których trzeba pozbyć się wszystkiego, co utrudnia dojście do celu. Zachęcił biskupów do budowania jedności i do otwartości na wszystkich, którzy potrzebują bliskości, a szczególną uwagę zwrócił na kwestię powołań.
3: Pastoral vocacional.
2: Duszpasterstwa powołań nie można sprowadzać do zwykłego liczenia kandydatów. Rodzi się ono z żywych wspólnot, ze szczęśliwych kapłanów, z rodzin zdolnych świadczyć o pięknie wierności, z Kościoła, który potrafi z prostotą ukazać, że pójście za Chrystusem nie zubaża życia, lecz je rozszerza. Tam, gdzie Ewangelia jest przeżywana z radością, w służbie i komunii, także wezwanie Pana może na nowo zostać usłyszane jako obietnica życia.
1: W Hiszpanii z dnia na dzień rośnie entuzjazm związany z papieską wizytą, pierwszą od 15 lat. Z mieszkańcami Madrytu rozmawiał o niej ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
4: Dla 16-letniego Dawida to pierwszy papież, którego mógł zobaczyć. Moi rodzice zawsze opowiadali mi o Janie Pawle II, to był ich papież. Przyjechałem do Madrytu z moją parafią. Wszyscy chcieliśmy go zobaczyć z bliska. Mnie zaskoczył słowami: bądźcie iskrą, która przemieni ludzkość. Papież nam, młodym, ufa, podkreśla Dawid. Maria Jose, która wzięła udział w Eucharystii na placu Cibeles wraz z mężem i dziećmi, nie mogła uwierzyć, że przyszło tyle ludzi. Na mszy i procesji było ponad 1 000 000 osób. Wzruszyłam się bardzo. Hiszpania jest jednak inna od tej, którą widać w mediach i o której mówią politycy. Luis jest prawnikiem. Z uwagą śledził historyczne wystąpienie papieża w parlamencie. Podziwiam jego odwagę, że stanął w obronie życia i przypomniał politykom, że mają obowiązek szukać dobra wspólnego.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Daleko gdzieś, na końcu świata, gdzie rozlane mleko krętą drogą lata. Wielka cynamonka, którą mam pod nosem, ciszą woła spotkać chce się niebo głosem. Ile to już wiosen pachniesz, moja miła. Jesteś tu dla wszystkich, ale wciąż niczyja. W moim sercu miejsce masz na samym środku. Kiedy skończy bić, to zaczniesz od początku.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Moim i Państwa gościem jest ksiądz dr Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Szczęść Boże, księże, witamy.
2: Szczęść Boże, witam Panią, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Dziś rozpoczęło się 405. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Trzydniowe spotkanie odbyło się w naszym mieście, w Łomży. Postaramy się w naszej rozmowie wyjaśnić słuchaczom, czym jest ta instytucja, na czym polega jej praca. Więc może zacznijmy od początku. Kto utworzył Konferencję Episkopatu Polski i kto wchodzi w jej skład?
2: Konferencję biskupów może utworzyć tylko i wyłącznie najwyższa władza w Kościele, to jest Stolica Apostolska, papież. Zatem Konferencja Episkopatu Polski została utworzona przez papieża. Kto wchodzi w skład? Najogólniej mówiąc, wchodzą w skład Konferencji Episkopatu Polski wszyscy biskupi diecezjalni, biskupi pomocniczy, posługujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1: Czyli biskupi pozostają w łączności z Ojcem Świętym.
2: To jest konieczność. Uznają, podlegają władzy papieża. Przede wszystkim jest to władza wielkiego szacunku, miłości i świadomości tego, że papież jest następcą Piotra.
1: Jakie zadanie ma Konferencja Episkopatu Polski? Jakie zadania przed nią stoją?
2: Zadań Konferencji Episkopatu Polski ma na pewno bardzo wiele. Są takie zadania, które możemy zgrupować w taką pewną całość, mianowicie to są zadania dotyczące samego tego gremium. To jest wybór przewodniczącego, zastępcy, Rady Stałej, ale to są takie zadania dotyczące bezpośrednio samych biskupów. Natomiast te główne zadania, dla którego konferencja jest ustanowiona, dotyczą władzy pasterskiej nad Kościołem, w którym poszczególni biskupi posługują, a mianowicie mówimy tutaj o Kościele na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1: I Konferencja Episkopatu Polski ma odpowiadać na wyzwania stojące przed Kościołem. No, te wyzwania się zmieniają na przestrzeni lat. Weźmy takie lata 90., a dziś to, można powiedzieć, zupełnie inna rzeczywistość.
2: Oczywiście, że tak, i dlatego te spotkania muszą odbywać się regularnie, kilka razy w ciągu roku, aby nie tyle koncentrować się na zadaniach, które gdzieś już przeminęły, przebrzmiały, ale zadania, które mają aktualnie miejsce. Ewentualnie wybiegamy w przyszłość, by patrzeć na to, czym będzie żył Kościół niebawem.
1: Miałam zapytać o to, jak często biskupi się spotykają.
2: Biskupi spotykają się na zebraniach plenarnych przynajmniej 3 razy w ciągu roku. Najczęściej jest to na wiosnę, przed wakacjami. Właśnie to jest ten moment, w którym biskupie zebrali się w Łomży na kolejnej konferencji episkopatu, i jesienią. Czasami jesienią nawet są 2 razy spotkania.
1: I to nie są czysto kurtuazyjne spotkania. Biskupi się spotkają w Łomży, sobie posiedzą, porozmawiają i każdy się rozjedzie do siebie. To jest dla nich czas wytężonej pracy.
2: Na pewno spotkań kurtuazyjnych w życiu biskupów nie brakuje, spotkań braterskich, ale gdy chodzi o obrady konferencji episkopatu, to jest czas bardzo wyjątkowo intensywnej pracy. Najpierw głębokiej modlitwy, skoncentrowanej wokół mszy świętej, Eucharystii, a później intensywna praca tak naprawdę od rana do wieczora, oczywiście z przerwami na posiłek, na jakiś krótki odpoczynek.
1: Właśnie o tym nie możemy zapominać, o mszach świętych, o liturgiach, które także podczas tego spotkania w naszym mieście się będą odbywały, będą miały miejsce.
2: Tak, 3 celebry będą, takie wokół których będzie koncentrowało się życie duchowe biskupów zgromadzonych u nas. Najbardziej uroczysta msza święta w katedrze w poniedziałek o godzinie 18, kolejnego dnia we wtorek o 7 rano w parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Łomży i ostatnia msza święta już w takim gronie bardziej zamkniętym w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.
1: A zatem w moim ksiądz domu. Rektor, tak, będzie miał szansę uczestniczyć.
2: Tak, myślę, że w każdej mszy świętej będę uczestniczył, ale w kaplicy będę się czuł najbardziej wyjątkowo, bo to mój dom przecież.
1: Za chwilę powiemy, dlaczego w Łomży to spotkanie się odbywa, bo to też jest ważne, ale wspomniał ksiądz rektor o łomżyńskiej katedrze. No właśnie, tutaj mamy naprawdę wiele wymiarów, bo to i jubileusz, jeśli chodzi o naszą diecezję, ale też niedawno przeżywaliśmy przecież rocznicę wizyty pielgrzymki Ojca Świętego w naszym mieście i także w łomżyńskiej katedrze koronacja, tak, obrazu, więc też biskupi będą mogli się modlić. modlić przed tym właśnie obrazem.
2: Główny motyw obrad Konferencji Biskupatu w Łomży to oczywiście jubileusz stulecia istnienia diecezji łomżyńskiej. To jest ten główny jako fundament, na którym budujemy to wydarzenie, które właśnie trwa. Tych wydarzeń dodatkowych na pewno jest wiele. 500-lecie w ogóle istnienia Kościoła katedralnego. Naprawdę coś wyjątkowego. Bóg nam daje w takim czasie uczestniczyć. Oczywiście kolejna rocznica wizyty papieża Jana Pawła II tutaj na łomżyńskiej ziemi. I też wszyscy doskonale wiedzą, myślę, tutaj zgromadzeni w Łomży czy wokół Łomży, że tego dnia, kiedy biskupi będą w katedrze, będzie uroczyste poświęcenie pięknych drzwi, nowych drzwi do katedry, które właśnie zostały już zamontowane jako takie wotum wdzięczności za 100 lat istnienia diecezji łomżyńskiej.
1: Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji ich widzieć naocznie, osobiście, to na Facebooku Radia Nadzieja prezentujemy zdjęcia i filmy, bo to naprawdę
2: bardzo wyjątkowe.
1: Tak, bardzo wyjątkowe są te drzwi. Czy wierni także mogą uczestniczyć w tych mszach świętych w katedrze i w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego?
2: Oczywiście i serdecznie wszystkich wiernych zapraszamy, a takich wydarzeń w życiu diecezji, w życiu kościoła łomżyńskiego, w życiu katedry na pewno jest niewiele. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
1: Po kilkunastu latach Konferencja Episkopatu Polski te obrady w Łomży, więc kolejna okazja być może też za kilkanaście lat, więc warto już teraz w tym, w czym możemy uczestniczyć. Wróćmy do samej tej instytucji. Powiedzieliśmy, że to nie są tylko kurtuazyjne spotkania. Co jest efektem? To są jakieś wytyczne, zalecenia, dokumenty, stanowiska?
2: Po każdej konferencji episkopatu pojawiają się dokumenty. Czy to będą zwykłe komunikaty, czy będą już na przykład dekrety ogólne, czy jakieś wytyczne, to w zależności od tego, jaka tematyka jest główną myślą przewodnią obrad i na czym biskupi dyskutują. I też od tego, co jest efektem obrad konferencji episkopatu, zależy później obowiązywalność tego, co biskupi ustalą podczas konferencji.
1: I one są obowiązujące, te wytyczne dla księży?
2: Te wytyczne są zależne też od tego, w jaki sposób dany dokument został przyjęty podczas obrad. Bo konferencja episkopatu nie ma władzy nad poszczególnymi biskupami. Zatem jeżeli jakiś dokument jest głosowany, jest zatwierdzony podczas obrad konferencji, jego obowiązywalność w poszczególnych diecezjach będzie warunkowana tym, czy po pierwsze, dokument został przyjęty jednogłośnie podczas obrad. Jeżeli jednogłośnie, wynika to, że każdy z biskupów opowiedział się za tym dokumentem, a biskup ma władzę w diecezji i jednocześnie ten dokument, jeżeli biskup się zgadza na to, obowiązuje w jego diecezji. Inaczej będzie trochę przy tych dokumentach, które nie będą podjęte jednogłośnie, a większością tylko głosów. Żeby dokument w ogóle był ogłaszany, biskupi muszą wypowiedzieć się za danym dokumentem przynajmniej w 2/3 wszystkich głosujących nad danym dokumentem. Gdyby mniej osób opowiedział się za takim dokumentem, taki dokument w ogóle nie wchodzi w życie. Jeżeli 2/3 głosujących opowiada się za, żeby dokument obowiązywał w Kościele w Polsce, potrzebne jest jeszcze tak zwane recognitio stolicy apostolskiej, jako zatwierdzenie przez stolicę apostolską. Wtedy ten dokument obowiązuje w Kościele w Polsce.
1: W te meandry prawa kanonicznego ksiądz nas wprowadza i bardzo dobrze. To są ciekawe zagadnienia, o których na co dzień pewnie się
2: tak, tych szczegółów jest wiele, tak. Ale to wszystko jest normowane i kodeksem prawa kanonicznego, i statutem Konferencji Episkopatu Polski.
1: Biskupi wypowiadają się też często na tematy dotykające sfery społeczno-politycznej. Zdarza się, że to budzi duże emocje w przestrzeni publicznej.
2: Najczęściej, bo kiedy biskupi dyskutują na temat wiary i moralności, nikogo to nie dziwi. To jest taki święty obowiązek, który spoczywa na barkach pasterzy Kościoła. Kiedy dyskutują na temat kwestii społeczno-politycznych, czasami budzą się jakieś emocje. Teraz, czy słusznie, czy niesłusznie. Wierni Kościoła katolickiego w Polsce to przecież obywatele Rzeczpospolitej Polskiej. Żyją na tej ziemi i prawo cywilne, i życie społeczne przenika ich na wskroś. To są ci sami obywatele, którzy należą do Kościoła katolickiego. Zatem podejmowanie również tych kwestii jest obowiązkiem biskupów. Oczywiście nie ma tutaj absolutnie mowy o żadnym politykowaniu czy wchodzenie w niejako w gestię władzy cywilnej. Absolutnie nie. Natomiast czuwanie nad tym, co dzieje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jest również obowiązkiem pasterzy naszych.
1: Czasem wierni też naciskają szybciej, mocniej, jeśli chodzi o odpowiedź na różne sprawy, które, no, mówiąc potocznie, podpalają debatę publiczną. Ten namysł to nie jest opieszałość, to jest celowe działanie?
2: Jestem przekonany, że nawet jak czasami coś wygląda na pewno opieszałość, to nie jest opieszałością i na pewno nie możemy mówić o jakimś lekceważeniu danych problemów, które rodzą się w Kościele. Wiele rzeczy trzeba przemyśleć, wiele rzeczy trzeba troszeczkę przeczekać po to, żeby też zobaczyć, czego tak naprawdę dotyczy dana kwestia. Dopiero wtedy można z większą odwagą i już z większą wiedzą podchodzić do pewnych zagadnień.
1: Czasem może inaczej. Powiedzieliśmy, że Konferencja Episkopatu Polski to jest instytucja, ma więc swoje organy. Ksiądz na początku naszej rozmowy trochę wspomniał o nich, więc jakie to są organy?
2: Posłużę się tutaj statutem Konferencji Episkopatu Polski, bo one są szczegółowo określone w tym statucie. Organami Konferencji Episkopatu Polski są Prezydium Konferencji, zatem przewodniczący, zastępca i sekretarz generalny, a Rada Stała Biskupów. Do tej rady należą członkowie prezydium, kardynałowie, którzy oczywiście są członkami Konferencji Episkopatu Polski, prymas Polski, to są członkowie z urzędu i jeszcze z wyboru. 6 biskupów diecezjalnych, 2 biskupów pomocniczych lub koadiutorów. To mamy prezydium, rada stała, mamy sekretariat generalny Konferencji Episkopatu Polski i komisje, rady i zespoły. To są organy Konferencji Episkopatu.
1: A jeśli chodzi o przewodniczącego, to on nie stoi w hierarchii nad innymi biskupami?
2: Absolutnie nie. Jest wybierany przez wszystkich biskupów. On przewodniczy, ale absolutnie nie ma władzy nad poszczególnymi biskupami.
1: Mamy też w Konferencji Episkopatu Polski komisję, rady, zespoły i tutaj członkami są już nie tylko biskupi, ale też księża, a także osoby świeckie.
2: Przewodniczącymi i członkami są tylko biskupi, jeżeli mam właściwą wiedzę, bo mogę się mylić, bo nie żyję niejako bezpośrednio na co dzień tymi kwestiami, natomiast konsultorami jak najbardziej. I rola konsultorów i w komisjach, i w radach, i w zespołach na pewno jest bardzo duża, bo to są eksperci, którzy żyją tymi kwestiami, które podlegają poszczególnym komisjom, radom czy zespołom.
1: A jakich obszarów dotyczą te gremia, mówimy o tych zespołach czy radach? Podajmy jakieś przykłady, bo oczywiście tego
2: tak,
1: jest całkiem sporo.
2: Tutaj przygotowałem się, drukując fragmenty wspomnianego statutu. O jakich komisjach na przykład mówimy? Komisja duszpasterska, nauki wiary, charytatywna, maryjna, do spraw misji. Więc już sama nazwa wskazuje nam na pewną rzeczywistość, którą zajmuje się dana komisja. Gdy chodzi o rady, Rada do spraw apostolstwa świeckich, do spraw ekumenizmu, do spraw duszpasterstwa młodzieży, do spraw kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego. Doskonale widzimy te zakresy, które od razu odpowiadają tej rzeczywistości, która jest wpisana w Radę. I jeszcze wspomnę o tych zespołach, bo to jest trzeci organ. To są zespół do spraw bioetycznych, dialogu ekumenicznego, sanktuariów, pomocy Kościołowi na wschodzie, czy dosyć bliski nam zespół do spraw apostolstwa trzeźwości, z tego względu, że biskup pomocniczy naszej diecezji, Tadeusz Bronakowski, jest przewodniczącym tego zespołu.
1: Zespół pomocy Kościołowi na wschodzie, też na naszej antenie przewodniczący tego zespołu jest dosyć często obecny, ksiądz Leszek Kryża. Rozmawiamy z nim w naszym poranku rozgłośni katolickich też, więc pewnie nasi słuchacze już teraz mogą sobie przypomnieć i te rozmowy z księdzem biskupem Tadeuszem Bronakowskim o uzależnieniach, o wychodzeniu z uzależnień, o trzeźwości, albo też chociażby, jeśli chodzi o Polaków mieszkających na wschodzie. A jeśli pojawią się jakieś nowe wyzwania, nowe tematy, to taki zespół nowy może powstać. Biskupy mogą go powołać.
2: Jak najbardziej. I to tym zajmuje się Konferencja Episkopatu. Ona powołuje komisję, zespoły, rady.
1: Czego będą dotyczyły obrady w Łomży, które się dziś
2: przyznam
1: rozpoczęły?
2: Się, że jeszcze do niedawna to była kwestia, która mi była zupełnie obca. To znaczy, ja zupełnie nie wiedziałem, no z logicznego względu, ja nie uczestniczę w tym. My przygotowujemy to wydarzenie od takiej strony materialnej, natomiast kwestia tego, czym, nad czym mają się pochylać biskupi, była mi obca. Natomiast znalazłem precyzyjnie określone informacje na stronie Konferencji Episkopatu Polski i bardzo jasno jest powiedziane, czym biskupi będą zajmowali się w Polsce teraz, u nas w Łomży. posłużę się kartką, to jest wydruk z komputera. Głównym tematem czerwcowego zebrania plenarnego będzie parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym. Biskupie będą pracować w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dla katechezy parafialnej. Drugi główny temat to jest recepcja w Polsce posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. Temat ten będzie przedmiotem konsultacji, na które papież Leon XIV zaprosił w październiku do Watykanu przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata. Trzeci temat to jest dalsze prace dotyczące powołanej na ostatnim zebraniu plenarnym Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim. I ostatnia kwestia. Biskupie będą również dyskutować nad dokumentem Droga formacji prezbiterów w Polsce, Ratio Institutioni Sacerdotalis Pro Polonia.
1: Czyli to są bardzo aktualne tematy. Myślę o tej katechezie parafialnej wobec ograniczenia liczby lekcji religii w szkołach. No, katecheza parafialna będzie, na razie może jeszcze nie zastępowała, ale bardzo mocno wspomagała
2: na pewno Kościół w Polsce.
1: Bo to też dorosłych dotyczy, też musimy
2: oczywiście
1: powiedzieć,
2: że
1: nie,
2: tak.
1: Nie tylko młodzież.
2: Na pewno Kościół w Polsce oczekuje konkretnych wskazań, skoro katecheza jest ograniczona w szkołach, więc już siłą rzeczy mamy mniejszy dostęp do dzieci i młodzieży, zatem coraz większą odpowiedzialność za ewangelizację, katechizacją dzieci i młodzieży, ale również dorosłych, będzie spoczywała na barkach poszczególnych parafii.
1: No właśnie, parafie muszą się do tego przygotowywać. Biskup Ważny, Artur Ważny, mówi, że te katechezy parafialne, one już się odbywają w niektórych parafiach w Polsce.
2: Oczywiście, że tak. To znaczy, one już dotyczą również naszej diecezji. Mhm. Nie jest to jeszcze takie uporządkowane, natomiast przygotowanie do poszczególnych sakramentów, przede wszystkim pierwsza komunia święta, bierzmowanie, katechezy przedmałżeńskie, one już się odbywają, ale czekamy na coś więcej, żeby jeszcze z taką większą odpowiedzialnością docierać do dzieci i młodzieży, którzy siłą rzeczy otrzymują mniej takiej formacyjnej treści w szkołach.
1: Więc temat bardzo ważny i tym właśnie będą zajmowali się księża biskupi w Łomży. Dla was, jako dla seminarium, to jest czas wytężonej pracy, ten czas, kiedy biskupi tutaj obradują, przyjeżdżają.
2: Bardzo wytężonej pracy. Cała sfera taka logistyczna, ona spoczywa przede wszystkim na naszym dyrektorze, księdzu Robercie Śliwowskim. Serdecznie go pozdrawiam, jest bardzo zapracowany, ale oczywiście on tego nie robi sam, ma nas jako współpracowników w tej baterii. I bo nawet dzisiaj fizycznie pracowaliśmy wszyscy, łącznie z klerykami i przełożonymi.
1: Natomiast są takie chwile, kiedy ksiądz rektor musi nosić krzesła, mówiąc wprost.
2: Tak, jeszcze kilka godzin temu byłem w dresach.
1: A więc wytężony czas pracy, cała ta logistyka, też o niej państwu mówimy na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę. Ksiądz dr Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, był naszym gościem w Radiu Nadzieja. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pani, dziękuję radiosłuchaczom.
0: Nasz gość dnia.